0: Słuchasz Czwórki.
1: Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu. Pamiętam o tym, kiedy mijam te tablice w codziennym zawale, w walce o lepsze życie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jedna prosta prośba. Posłuchaj. Na chwilę zostań.

te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie.

To nasz kolorowy film, chociaż stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach. Kiedyś na sztukę i byle przejść, teraz inne plany, wyższy cel. Teraz nowa fura, dom i pies, teraz nowi kumple, stary jazz. Teraz długa noc i krótka.

pani. Bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj. Ty, a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jak i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.
4: Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

Sam widzi się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi beat, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

nagrywają wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłuchamy.

nie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe, nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto? Złoto

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

czuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

Sam, wiesz jak tu jest, brat, mam przed sobą przepaść. Tam nic mnie nie czeka, aj, daleka meta. Tak, to się nabiegam, tak, tworzę historię. Aj, nigdy nie wróżę z kart. Zrobki to często gram, ciężko mnie zmęczyć. Tak, o bliskich zawsze dbam, ci powie sam. Zawsze to płonie, Mike, co to na szyi mam.

0: Filozofii.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Mamy kolejny konkret, kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi.
3: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
3: Dzisiaj naszym gościem jest fotograf i biolog Łukasz Bożycki. Dzień dobry, witaj w czwórce o poranku. Powiedz, kto cię dzisiaj obudził? Budzik, czy jednak ptaki za oknem?
4: Budzik, ale to także jest dla mnie szczególny dzień, bo staram się prowadzić takie życie, w którym nie korzystam z budziku, więc jest to pierwszy mój budzik od miesiąca albo dwóch.
3: Ale zgodzisz się ze mną, że jeżeli kogoś budzą ptaki za oknem, to jest to luksus?
4: Przypominają mi się historie, gdy spałem w namiocie daleko na północy, w tajdze czy też w tundrze, i tam na przykład budził mnie kulik wielki, który odzywał się nieprzerwanie przez 4 czy 5 godzin, gdy był dzień polarny i w ogóle nie mogłem spać. Dyskutowałbym na ten temat.
3: Ja kiedyś mieszkałam w takim mieszkaniu, w którym w ogóle nie słyszałam ptaków. No po prostu, wiesz, betonowa dżungla. I potem powiedziałam sobie, że jeśli kiedykolwiek się gdziekolwiek przeprowadzę, to jednym z warunków jest, że ja za oknem o poranku będę słyszała ptaki. Koniec, kropka.
4: Z drugiej strony przypominają mi się chwile, gdy fotografowałem płomykówki, które mieszkały w dachu i także budziły mieszkańców tego budynku. One się odzywają tak, jakby tam szatan zamieszkał na dachu. Te dźwięki są przerażające.
3: Ej, ale ty lubisz ptaki, czy nie?
4: Syczenie to jest taki dźwięk, który powoduje, że jak ktoś ma bujną wyobraźnię, to widzi wszystkie horrory, jakie kiedykolwiek w życiu widział. I też można powiedzieć, że to są ptaki, które nas budzą. U moich rodziców na Mazurach szpaki zbudowały gniazdo w dachu. Ja mam tam pokój na poddaszu i budzą mnie o wschodzie słońca.
3: Wspaniale.
4: W czerwcu, o wschodzie słońca, czyli to jest godzina czwarta.
3: Bardzo dobra pora, żeby wstać i posłuchać ptaków. A który polski ptak jest takim pierwszym budzikiem? Który ptak budzi się najwcześniej?
4: Oj, to trudne bardzo pytanie, bo jest wiele takich gatunków. Pewnie na początku bym wymienił być może skowronki. To Szekspir to zauważył, że słowiki to raczej na wieczór. Skowronki zaczynają śpiewać wcześniej. Warto je słuchać, dlatego że one potrafią to, czego my radiowcy moglibyśmy im zazdrościć.

0: czyli śpiewać na wdechu i wydechu. My musimy nabrać powietrza i dopiero wypuszczając powietrze możemy coś do Państwa powiedzieć. Skowronki robią to w jedną i w drugą stronę i to jest niesamowite. Ich piosenka trwa kilka minut nieprzerwanie. Więc pewnie one. Odzywają się także różnego rodzaju wróblaki, pokrzewki, takie jak pierwioski, piecuszki, kopciuszki też bardzo wcześnie zaczynają śpiewać. Ogólnie więcej ptaków śpiewa rano o wschodzie słońca niż wieczorem. Derkacz pewnie, ktoś mieszka na wsi, przy łąkach, takich nieużytkach.
1: Słuchaj, ja to jestem mieszczuch. Ja chciałam zapytać, czy te wszystkie ptaki, o których ty przed momentem powiedziałeś, to są ptaki, które mieszkają razem z nami w mieście, bo ja myślałam, że razem z nami w mieście no to tylko wrony, wróble, gołębie, no i ewentualnie, bo za oknem akurat mam sójki.
0: Dużo więcej gatunków. Myślę, że spokojnie w mieście można znaleźć około 100 gatunków ptaków, dlatego, że bardzo wiele polskich miast ma rozbudowane parki. I w tych parkach tętni życie. Zarówno ptasie, jak i mnóstwo ssaków, mnóstwo owadów jest. No i te zwierzaki też pojawiają się u nas w miastach o różnej porze roku. Teraz jesień, więc jest migracja. One są zdecydowanie ciszej zachowującymi się zwierzętami, no bo już wiosna minęła, hormony przestały nam uderzać do głowy, więc warto zadbać o to, żeby przeżyć, a nie o to, żeby być najgłośniejszym samcem w lesie i przyciągać nie tylko uwagę samiczek, ale także drapieżników, które chciałyby nas po prostu zjeść. Więc teraz ptaki śpiewają mniej, rzadziej.
1: Chillują.
0: Są odgłosy kontaktowe, czyli one migrują na przykład z dalekiej północy na południe, w związku z tym lecą w jakiejś grupie, czasem rodzinne się odzywają. Gdzie jesteś ty? Ja jestem tu. Co u ciebie? Ja mam coś do jedzenia. Czy macie coś do jedzenia? I w ten sposób się komunikują. Są innego rodzaju głosy. Ale myślę, że na przykład w Warszawie, w której teraz jesteśmy, to tak około setki to pewnie by się udało znaleźć. Nad Wisłą też bardzo wiele gatunków się pojawia. I
1: około setki
0: parkach.
1: Mówisz, tak?
0: Myślę, że około 100
1: z tej
0: gatunków.
1: Setki jazda może ze 4. Dzisiaj razem z nami Łukasz Bożycki, fotograf, a także biolog. Dzisiaj rozmawiamy o ptakach, o poranku.
2: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Powiedz, jak nauczyć się rozpoznawać najpopularniejsze ptaki po głosach? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy zwykły człowiek, dla którego nie jest to pracą, w ogóle jest w stanie rozpoznać, co tam mu za oknem właśnie o poranku śpiewa?
0: Moja metoda jest dość prosta.
1: Aplikacja?
0: Dlatego, że, ale ona tylko pokazuje, a nie pomaga
1: rozpoznać. Ale są takie aplikacje?
0: Są i działają dość dobrze, działają coraz lepiej. Moja metoda jest taka, że staram sobie wyobrazić, z czym ten dźwięk mi się kojarzy. I im bardziej absurdalna to będzie historia, tym lepiej. I na przykład, jeżeli słyszę grubodzioba, to najpierw usłyszę, że ktoś uderza łomem o marmur. A, to grubodziób. Jeżeli usłyszę taką frazę, nie będzie suchej kobyle nic, nie będzie suchej kobyle nic, to nic na końcu, to wiem, że z drzewa śpiewa trznadel. Jeżeli usłyszę taką frazę, pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, to wiem, że śpiewa pójdźka, bo to pójdź, pójdź jest dla niej bardzo charakterystyczne. Jeżeli jakiś ptak będzie śpiewał nice to meet you i ja to usłyszę w jego piosence, to wiem, że to dziwonia. I im więcej takich dziwnych skojarzeń, to nasz mózg najpierw usłyszy to dziwne skojarzenie, a potem uzna, że to jest ten dźwięk. Na przykład mamy takiego zwierzaka, który się nazywa pierwiosnek, bo jako pierwszy pierwiosnek śpiewa na wiosnę. Ale Anglicy mówią o nim chiff-chaff, bo w jego piosence słyszą chiff-chaff, chiff-chaff, chiff-chaff, a Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi, słyszą zilbzalb i tak go nazywają. Zilbzalb, zilbzalb, zilbzalb. I następnym razem, będąc w lesie, usłyszysz to chiff-chaff albo zilbzalb, no i wiesz, że to pierwiosnek.
1: Za moim oknem bardzo często pojawia się sójka. Już tutaj jakby ustaliliśmy, że to jest sójka, która jest bardzo piękna, moim zdaniem. Piękna.
0: Tam jest dużo kłamstwa.
1: To nieprawda.
0: Iluzji. Dlatego, że sójka ma piękne niebieskie piórka, ale
1: no
0: tam
1: ma.
0: Nie ma niebieskiego barwnika ani grama. Gdybyśmy chcieli wyekstrahować
1: to dlaczego my to widzimy na niebiesko?
0: Barwnik, dlatego, że to ściema, to złudzenie, to zjawisko optyczne, to kolor strukturalny, to dokładnie to samo zjawisko, dzięki któremu na powierzchni bańki mydlanej widzimy mnóstwo kolorów, tam nie ma tych barwników, albo ropa naftowa wylana na mokry asfalt, tam nie ma tych kolorów. Więc ptaki to robią, bo ogólnie rzecz ujmując, zwierzęta mają ogromny problem, ogromny, gigantyczny wręcz, z syntetyzowaniem niebieskiego barwnika. Dlatego nie mamy niebieskich lwów, nie mamy niebieskich lampartów,

0: brązy, oczywiście, ale niebieskości to zjawisko, które ptaki imitują poprzez właśnie nakładanie, wyciszanie fal, interferencje, specjalną strukturę piór, która pozwala dawać to złudzenie. I dlatego zimorodek, sujka, kraska, żołna, czy też motyle, takie jak modraszki, one nie mają niebieskich barwników, one to... oszustwo.
1: Dobrze,
0: to
1: że przynajmniej lubimy marzyć o niebieskich migdałach, a czasem wydaje nam się, że w naszych żyłach płynie niebieska krew.
0: Są takie zwierzęta, które mają niebieską krew.
1: To za chwilę o tym porozmawiamy, ale porozmawiamy też o samej sujce, bo ja chcę o niej dowiedzieć się więcej, bo to jest ptak, którego bardzo często spotykamy za naszym oknem. Dzisiaj razem z nami cały czas Łukasz Bożycki, fotograf oraz biolog. Rozmawiamy dzisiaj o ptakach, które śpiewają nam o poranku.
2: Poranek czwórki.
1: Opowiadajmy o czymś pięknym. Ja uważam, że piękna jest sujka, że jest pięknie umaszczona. Tutaj już stwierdziliśmy, że no nie do końca tak jest. Ona nie jest taka do końca, jak ją widzimy, ale to jest w ogóle bardzo odważny ptak.
0: Tak, który odwiedza spa, żeby utrzymać tę urodę, więc teraz poopowiadam o rzeczach, które rzeczywiście
1: lubię.
0: Są piękne. Dlatego, że sujka ma oczywiście problem z pasożytami, jak wszyscy w świecie zwierząt. W związku z tym wykombinowała sobie, że będzie latała na mrowiska, będzie siadała na tych mrowiskach, szeroko rozpościerała skrzydła, denerwowała mrówki, które będą pryskały na nią kwasem mrówkowym, który zabija pasożyty piór. I ta sujka tarza się w tych mrówkach, dezynfekuje sobie pióra i potem odlatuje.
1: Ja mówiłam, że ona jest bardzo inteligentna.
0: Tak. Bardzo też lubią ją leśnicy, dlatego że sujka rozsiewa żołędzie, ukrywa je w różnych miejscach, zakopuje je, więc przyczynia się w znaczący sposób do naturalnego rozsiewania się lasu. To ma ogromne znaczenie. Podnosi bardzo często jako pierwsza alarm w lesie i wielu biologów przypisuje jej altruistyczne zachowanie. Inni odpowiadają, że ta sujka odzywa się dlatego, ostrzegając wszystkich i ryzykując własnym życiem, że liczy na to, że inne zwierzęta też się odezwą, jak pojawi się drapieżnik. My z tego korzystamy na przykład, ustawiając wzdłuż torów głośniki, z których puszczamy dźwięki ostrzegawcze sujki, dzika i innych gatunków zwierząt, po to, że tuż przed przejazdem pociągu zwierzęta, które usłyszą te głosy ostrzegawcze, uciekną z torów, schowają się w krzakach, więc pociąg przejedzie, nie zabijając żadnych zwierząt, będą bezpieczniejsze zwierzęta.
1: No
0: i
1: jak
0: ludzie.
1: Tu nie lubić sujki, skoro sujka to jest taka bohaterka, skoro to jest takie odważne zwierzę. Jakie, na koniec jeszcze cię zapytam, trzy ptaki powinniśmy umieć rozpoznawać, żyjąc w mieście?
0: Na pewno jeżyki i powinniśmy je kochać, bo od tego, czy będziemy zalepiać ich dziury w budynkach, w których się rozmnażają, to czy one przetrwają, czy nie. Jeżyki potrafią latać 3 lata non-stop, bez lądowania. Jedzą w powietrzu, piją w powietrzu, odpoczywają w powietrzu i śpią w powietrzu, wyłączając jedną półkulę, podczas gdy druga kontroluje lot. Niesamowite zwierzaki. Ponoszą tego ogromne koszty, bo mają 3-milimetrowe skoki, więc latają 3 lata, ale nie są w stanie siedzieć na gałęzi, nie są w stanie chodzić po ziemi. Są tego koszty.
1: Mają ADHD.
0: Tak. Z pewnością wymieniłbym bardzo kolorowego ptaka, niemal afrykańskiego, to żołna. Jej liczebność w Polsce w ciągu ostatnich 2-3 lat zwiększyła się 10-krotnie. Mieliśmy wcześniej 1200 par lęgowych, czyli 240 ptaków na całą Polskę. Teraz mamy 1200. Nowe szacunki mówią chyba nawet o 1600 par lęgowych.
1: A trzeci ptak?
0: Tu połączę 2 gatunki ze sobą, czyli mazurek i wróbel. One są do siebie super podobne, ale jednak się różnią, bo mazurek ma czekoladową czapeczkę i na białym policzku czarną plamkę, a wróbel takiej czarnej plamki nie ma. Gatunki bardzo podobne, ale liczebność wróbla dramatycznie spada w Polsce. Liczebność mazurka rośnie. To taki drzewiasty wróbel i nie do końca wiemy, czym jest to spowodowane.
1: Zachęcam do tego, żeby obserwować ptaki o poranku na dobry początek dnia, a dzisiaj taką pomoc w rozpoznawaniu tych ptaków dał nam Łukasz Bożycki, fotograf oraz biolog. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

Kupiłem słodycze i plał na nich. Ale chwilę się spóźnię, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie. Zaraz będę.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: W audycji Najlepsze z najlepszych.

0: Przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniowych.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: A w studiu czwórki razem z nami jest już Filip Dokurno, doradca wizerunkowy i mentor komunikacji. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry państwu.
2: Filipie, no wracamy z urlopu, wracamy do rzeczywistości. Ty masz bezpośredni kontakt z osobami pracującymi w różnych branżach. Też na pewno trzymasz rękę na pulsie, widzisz jak obecnie wygląda rynek pracy. Jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że Polska tak się rozwija, że to u nas już wkrótce będzie ten rynek pracowniczy. Ale to jeszcze pamiętam, że mówiło się o tym przed pojawieniem się sztucznej inteligencji. Jak obecnie w ogóle wygląda rynek pracy w naszym kraju? Czy cały czas jest dobrze? Sytuacja się pogorszyła? Jak to znajdujesz?
3: Mam wrażenie, że coraz częściej spotykamy się właśnie z takim polowaniem na kompetencje, które tak szczerze można nabyć w trakcie pracy. Mamy coraz częstszy problem z tym, żeby zapewnić miejsca pracy dla działów na przykład organizacyjnych, które po prostu w firmach tak naprawdę podtrzymują całość tak naprawdę wszystkich procesów, które zachodzą w różnych organizacjach. Mamy przesyt trochę informatyków na rynku. I ja nie mówię, broń Boże, że to jest zły zawód, bo to jest bardzo potrzebny i bardzo rzeczowy zawód, natomiast jest ich po prostu za dużo. Mówi się tak jak powiedziałeś, rynek pracodawcy, rynek pracownika, nie wiadomo jaki jest teraz,
2: do
3: kogo on należy. De facto wydaje mi się, że jesteśmy trochę w rynku pracodawcy.
2: I cały czas, tak?
3: Teraz tak. Okay. Mówiliśmy o tym tak samo jak o bańce mieszkaniowej, że rynek pracownika przyjdzie, tylko nie wiadomo kiedy.
2: Ale powiedziałeś o tym, o pracy informatyków w branży IT. Też z jednej strony mówisz, że jest bardzo dużo osób w tej branży, ale z drugiej strony też sobie o tym myślę, że to jest branża, w której łatwo się trochę przebranżowić, że zmienić jakąś swoją specjalizację i wtedy cały czas można w tej branży się utrzymać, ale czy na innym stanowisku albo czy przy innych projektach.
3: Powiedzmy sobie szczerze, że informatyka i w ogóle wszystkie dotyczące komunikacji studia telekomunikacji, czy też po prostu studia inżynierskie, to są po prostu trudne studia, po których tak naprawdę no trochę już głupio, nie? Trochę już głupio się przebranżowić na coś prostszego, natomiast widzę to też, że właśnie to są ludzie, którzy bardzo fajny sposób nabywają takich bardzo specjalistycznych ekspertyz, nie? To są tacy ludzie, którzy zawężają swoje ekspertyzy na przykład do konkretnych programów, do konkretnych rozwiązań.
2: Języków.
3: Dokładnie tak. I wydaje mi się, że to jest złoty środek tutaj akurat.
2: A zastanawiam się, jak jest z kulturą pracy, bo jednak kraj się rozwija, społeczeństwo się rozwija, wszystko idzie do przodu, coraz większa jest też świadomość wśród ludzi starszych, młodszych. Młode pokolenie też już wychowane w wolnej Polsce zupełnie inne ma oczekiwania. Jak jest z tą kulturą pracy? Tutaj też zaliczyliśmy w ostatnim czasie już progres, czy mobbing cały czas jest niestety zjawiskiem, które jest bardzo powszechne?
3: Mam wrażenie, że w ogóle mówienie o mobbingu to jest tylko wierzchołek góry lodowej, nie? Jakby wszystkie te rzeczy, które po prostu dzieją się w organizacjach na co dzień, my nawet nie mamy pojęcia, co się dzieje, tak naprawdę. Od tego, co się faktycznie dzieje w tych organizacjach, zależy bardzo dużo od kultury organizacyjnej, która w danej organizacji panuje. Natomiast coraz częściej zdarza nam się to, że firmy, organizacje myślą o tym, że kulturę organizacyjną można sobie narzucić po prostu dla pracowników. Czyli co? Mówimy hej zamiast dzień dobry, mówimy takimi anglicyzmami, ubieramy dresy do pracy i to jest wszystko takie fajne. Natomiast no, to nie jest kultura, która została wypracowana przez pracowników też, nie? I ja jestem bardzo wielkim fanem tego, żeby właśnie podchodzić do tego typu kwestii, tego typu rzeczy właśnie propracowniczo, żeby dać wszystkim uczestniczącym w danej organizacji współtworzyć właśnie tę kulturę, bo to tak naprawdę na niej wszystko bazuje, każdy proces.
2: To może wyglądać właśnie tak, że to pracownicy jednak stworzą tę kulturę, a właściwie to powinno chyba tak wyglądać, że to oni sprawiają, jaka jest firma, no ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o jakiejś prywatnej firmie, no to szef o wszystkim chyba powinien decydować, jak to wygląda.
3: Znaczy tak, ja sam też brałem udział w takiej grupie projektowej kiedyś, która miała na celu wykształcenie kultury organizacyjnej. Trochę się śmieję mówiąc to, bo przed chwilą zaprzeczyłem w ogóle temu, żeby coś takiego robić. Natomiast tak, no wydaje mi się, że cała ta kultura

organizacyjna, która jest wytworzona przez pracowników, ma prawo działać, bo ona ma po prostu prawo działać, ona ma po prostu ręce i nogi, ponieważ jakby wszyscy się na nią zgadzamy. Ponieważ zatrudniając się w danej firmie, teraz już nawet widzimy, wrócę troszkę do tego rynku pracy, bo moje koleżanki rekruterki ostatnio cały czas mówią, że na przykład

0: to, czy będziemy wajbować po prostu z wszystkimi ludźmi zatrudnionymi w tej organizacji.
1: Wajbczek możemy już zostawić, odhaczone, powajbowaliśmy. No dobrze, to jak powinien zachowywać się szef? Bo bardzo często pojawia się takie pojęcie wyluzowanego szefa, który skraca ten dystans, że takie są relacje koleżeńskie. I z jednej strony to może się wydawać bardzo atrakcyjne, no fajnie, możemy bezpośrednio z kimś się komunikować, ale czy na pewno to jest zawsze dobre?
0: Tak naprawdę zależy to wszystko od twojego stylu pracy. Jeżeli masz styl pracy, który na przykład jest odpowiedni do stylu zarządzania twojego szefa, no to jak najbardziej będzie tutaj, nie będzie spięć, nie? Albo będą spięcia, ale będą szybko rozładowywane. Natomiast no, mamy różne style zarządzania i teraz nie chcę zanudzać, natomiast no, mamy na przykład ten partnerski system zarządzania, styl zarządzania, który po prostu zakrawa o to, że pracownik razem z liderem podejmują wspólnie decyzje. Są różne techniki, są różne narzędzia do tego, żeby właśnie takie rozmowy między pracownikiem, nie pracodawcą, tylko liderem jakby uskutecznić. Natomiast no, problem pojawia się w momencie, w którym na przykład nie znosimy tyranii, a nasz szef jest po prostu tyranem.
1: Tyranem. Ale czy to jest w ogóle dopuszczalne w dzisiejszym prawie pracy, że ktoś jest tyranem?
0: No jeżeli jest praca dowieziona z drugiej strony, nie, no to w sumie czemu nie? Byle, żeby nie bombował, tak? Nie mobował, nie molestował, to wszystko jest raczej w porządku. Natomiast no, rozdzielenie zadań jest jedną z podstawowych właśnie działań, które lider powinien podejmować.
1: To w takim razie, jak ty współpracujesz tak jeden do jednego z jakimiś liderami w różnym wieku, z jakimi oni problemami najczęściej do ciebie przychodzą?
0: Bardzo często jest to asertywność. Bardzo często jest to właśnie delegowanie zadań. Bardzo często są to rozmowy z zarządem w ogóle. Zaprezentowanie czegoś zarządowi. To jest bardzo częste.
1: Ale obawiają się tego? Tak. Denerwują się?
0: Tak.
1: Okay.
0: Tak, bo jesteś młodszy w organizacji, nie jesteś jeszcze taki na przykład starym wyjadaczem, który po prostu już niejedną tabelkę w Excelu zrobił i pokazał. Natomiast musisz dowieść jakąś wartość i to ich strasznie wypala.
1: Filip Dokurno jest cały czas razem z nami, socjolog, doradca wizerunkowy i mentor komunikacji. W pracy jest trochę też tak jak w szkole, że na samym początku przychodzimy i musimy wyrobić sobie opinię. I na samym początku pokazujemy, jak bardzo jesteśmy pracowici, odpowiedzialni i tak dalej, a później trochę możemy jechać na tym wizerunku, czy na tej opinii, czy to cały czas trzeba udowadniać, czy w pracy jednak to tak nie działa i tabelki w Excelu pokazują wszystko.
0: No jednak faktycznie pokazujemy swoją twarz tutaj. I albo ją tracimy, albo ją zyskujemy. Więc zależnie od tego, jak się zachowujemy, czy się ładnie słuchamy naszego szefa, czy też wykonujemy pięknie obowiązki, czy też nadajemy sobie tak naprawdę taki sznyt, że po prostu wykonujemy pracę na przykład szybko, wykonujemy pracę porządnie, no to wszystko działa na naszą, jakby nasz postrzeganie nas w organizacji.
1: A czy można zmienić trochę swój wizerunek? Na przykład przychodzimy do nowego miejsca i za bardzo nam nie poszło. Albo wyrobiliśmy sobie złą opinię. No i ktoś przychodzi do ciebie jako do eksperta. Czy można pracować nad tym, żeby powstać jak Feniks z popiołów i jednak, żeby udowodnić wszystkim, że jesteśmy dobrymi pracownikami, tylko być może kiedyś nam powinęła się noga?
0: Na pewno, tak jak mówiłem w mojej ostatniej rolce akurat na Instagramie, że można zarządzać wrażeniem, ale co do zasady, jeżeli chodzi o wizerunek, to tak naprawdę no nie mamy na niego za bardzo wpływu.
1: No dobrze, Filipie, jeszcze na koniec, czy w kadrach, czy w tym zarządzaniu ludźmi też sztuczna inteligencja odgrywa już bardzo ważną rolę? Czy wpływa na to, jak wyglądają relacje międzyludzkie w firmie, w pracy?
0: Jeszcze jak pracowałem w HR-ach, to miałem takie poczucie, że to nas nie dosięgnie, że no przecież AI nie zrobi za mnie na przykład dokumentacji pracowniczej, AI nie zrobi za mnie, nie wiem, jakiegoś szkolenia antymobbingowego, tak? Też nie myślałem, że AI zacznie zatrudniać za mnie ludzi, natomiast no...
1: I AI już zatrudnia ludzi?
0: Są firmy na rynku, które oferują tak naprawdę agentów AI, którzy są wygenerowani całkowicie przez sztuczną inteligencję, którzy przeprowadzają rozmowę na Teamsie.
1: No dobrze, Filipie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Filip Dokurno, polecamy bardzo serdecznie, raczej inaczej, twój profil na Instagramie. Tam wszystko można znaleźć. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki bardzo.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
3: To teraz mogę wymieniać. Zawodowa kaligrafka, miłośniczka papieru, uzależniona od atramentu, którego na szczęście nie spożywa, choć używa. Artystka, naukowczyni, założycielka Nice Letter Studio Aleksandra Ćwikowska razem z nami. Dzień dobry, cześć Olu.
4: Dzień dobry, cześć. Teraz już mogę dodać, przepraszam.
3: Możesz. Nakłamałem.
4: Nie, bardzo dobrze, ale teraz mogę tak szpanersko dodawać, że jeszcze jestem prezesem Stowarzyszenia Scribendi Causa na rzecz ochrony dziedzictwa kaligrafii. Wybacz, nie mogłam się doczekać. W końcu mogę to gdzieś powiedzieć.
3: Mamy prezesa w studiu czwórki.
4: Mm-hmm.
3: Nie zawsze prezes tu się pojawia, a dzisiaj jest. I mało tego, prezes przyniósł całe wyposażenie, można powiedzieć swój piórnik niemalże, chyba że to fachowo inaczej się nazywa.
4: Nie, piórnik.
3: Piórnik, który wygląda zupełnie inaczej niż takie piórniki, z którymi my chodziliśmy do szkoły.
4: Zdecydowanie jest piękniejszy i ma ciekawszą zawartość. Przywiozłam, jak zawsze, dużo narzędzi, zawsze przy sobie. Głównie to są obsadki, a w nich stalówki, które zanurzamy w atramencie.
3: O obsadkach i stalówkach na pewno jeszcze porozmawiamy, ale zdradź na początek, ty zawsze ładnie pisałaś, czy to jest coś takiego, co przyszło z czasem?
4: Wiesz co, mama mi zawsze mówiła, pisz ładnie, bo ci paluszki powykręcam. Pozdrawiam mamę. Ale rozdzielam bardzo mocno pismo takie codzienne od kaligrafii, traktując kaligrafię jako jedną z dziedzin sztuk wizualnych. I nie zależało mi nigdy na tym, żeby ładnie pisać, ale przez to, że kaligrafuję, moje pismo stało się rzeczywiście piękne.
3: Ja robię coś takiego, że ktoś mnie pyta, czym jest kaligrafia, to odpowiadam, sztuka pięknego pisania. Czy ty byś to rozwinęła, czy to jest kropka i nic więcej nie trzeba dodawać?
4: No to jest najkrótsza definicja, ale no, jest to właśnie jedna z dziedzin sztuk wizualnych, więc ja traktuję kaligrafię nie tylko jak to dawne rzemiosło albo sztuka taka użytkowa codziennego pisma, ale łączę kaligrafię z ilustracją, z malarstwem, więc rzeczywiście traktuję to jako środek wyrazu artystycznego.
3: Ale w ogóle sama kaligrafia w sobie jest bardzo złożona, bo przecież mamy różne kroje pisma. Poprawiaj mnie, jak będę popełniał błędy, bo nie jestem fachowcem, więc mogę się tutaj powiedzieć. Czyli mamy różne kroje pisma. Są tacy, którzy są iluminatorami. Są tacy, którzy są skrybami. Jest coś takiego jak lettering, no i ta kaligrafia. I jak się teraz w tym wszystkim odnaleźć?
4: Najłatwiej jest powiedzieć na wszystko krój pisma, bo to jest uniwersalne. Bo oczywiście jest też kłótnia, raczej nie używamy słowa czcionka. To jest zarezerwowane do pism drukarskich, takich jeszcze odbijanych, jak u Gutenberga z pieczątki. A o tych komputerowych mówimy, że są to fonty. Ja uwielbiam kaligrafię, zajmuję się głównie europejską, łacińską, bo często jak wyobrażamy sobie kaligrafię, to myślimy od razu o japońskiej, chińskiej, a ta łacińska ma tyle do odkrycia właśnie od starożytności, przez te średniowieczne kroje, renesansowe, stalówkę ostrą, prostą, aż po współczesne wariacje.
3: Czyli to jest, o czym opowiadasz, jest mniej więcej tym, jak wypieramy sobie styl w Wordzie, pisząc jakiś tekst.
4: No powiedzmy, no. Ja zajmuję się również badaniem historii pisma i tego, jak się kształtowało, ale czerpię z tego rzemiosła dawnego też na współczesne potrzeby, dlatego nie mam wygolonej tonsury jak mnich, nie przyszłam w habicie, więc myślę, że dla każdego można coś znaleźć, jeśli ktoś woli takie ostre kroje pisma gotyckie, ktoś woli miękkie, okrągłe, bardziej kursywne, trochę jak pismo naszych dziadków.
5: Nie zrobi się samo.
3: No takich piórników to ja nigdy nie miałem, a dzisiaj mam, przed sobą przynajmniej, bo przyniosła je do studia czwórki Aleksandra Ćwikowska, która jest zawodową kaligrafką, miłośniczką papieru, jest założycielką Nice Letter Studio, a dziś rozmawiamy o kaligrafii. Aleksandro, opowiadaj, co tu jest, dlatego że ja jestem w stanie użyć jednego pojęcia, mianowicie stalówka. I faktycznie te stalówki tu widzę, nawet widzę takie przedwojenne pudełka, w których stalówki kiedyś były, one teraz są puste, ale wyglądają przepięknie. Natomiast sama zawartość tych piórników twoich jest niesamowita.
4: No to może być przytłaczające, ale pamiętajmy, że jestem zawodowym kaligrafem od 15 lat, więc ten mój piórnik naprawdę jest rozbudowany. Ale pocieszające jest to, że żeby zacząć kaligrafować, wystarczy jedna stalówka, jedna obsadka i atrament.
3: Czy ja mogę to wyjąć?
4: Tak, proszę.
3: Wygląda trochę jak długopis. Na końcu jest taki metalowy grzebień. Do czego to jest?
4: Do takich dużych liter. Ta stalówka nazywa się stalowy pędzel. W ogóle ładna nazwa.

0: nazwa, a jest przy tym elastyczna jak pędzel. Na co dzień mam więcej takich zleceń, gdzie używam tych stalówek, które mają takie śmieszne ramię skośne, dodatkowe, które pomaga, żeby pisać te litery bardziej pochyłe, więc tego używam najwięcej, zwłaszcza obecnie, bo tworzę bardzo dużo rękopisów filmowych, aktualnie dla Netflixa. Wcześniej można było zobaczyć to w filmie Chopin, Ojczyźnie Pawlikowskiego i w Lalce będzie.
1: Wow, czyli okazuje się, że kaligrafia ma wiele zastosowań, również tych filmowych.
0: Tak, ja nie pracowałam nigdy w innym zawodzie niż kaligrafia, chociaż jestem też konserwatorem dzieł sztuki, ale właśnie rękopisów, po to, żeby mieć dostęp do tych liter, więc wszystko wokół liter.
1: Wiem, że mogłabyś godzinami mówić o tym wyposażeniu. Do czego jest to drewienko? Bo wygląda trochę tak, jakbyś poszła przed naszym spotkaniem do lasu, znalazła taki kijek, trochę coś przy nim porobiła i przyniosła do nas.
0: To mój przyjaciel wyrzeźbił odręcznie. Też jest to obsadka, w którą możemy umieścić stalówkę.
1: A gdzie jest gęsie pióro? Bo tego akurat tutaj nie widzę.
0: Nie wierzę, że nie wzięłam gęsiego pióra. No, po prostu wstyd. Ale gęsim piórem też piszę. Takie gęsie pióro trzeba odpowiednio przyciąć, przygotować. Ale też używam.
1: Dobra wiadomość jest taka, że każdy z nas może kaligrafować. Powiedziałaś, że to nie są wielkie pieniądze. Do 50 zł jesteśmy w stanie jakkolwiek się wyposażyć. Tylko czy każdy będzie pięknie pisał?
0: Kaligrafia jest absolutnie dla każdego, bo zaczynamy od oswojenia się z narzędziem, słuchamy tego narzędzia, ono nas prowadzi. Jeśli trzymamy źle, to ono zaskrzypi albo wystrzeli atramentem i powtarzamy po prostu pierwsze elementy, z których potem składamy poszczególne litery. To właśnie koi, że nie trzeba mieć do tego cierpliwości, bo to wciąga i właśnie rozwija w nas cierpliwość. Ja myślę, że bym była potworem, gdybym nie kaligrafowała.
2: Relaksik.
1: Uczymy się dzisiaj kaligrafowania. Razem z nami Aleksandra Ćwikowska z Nice Letter Studio, zawodowa kaligrafka, miłośniczka papieru, uzależniona od atramentu. Nice Letter Studio. Przed chwilą, i zdradzam też kulisy pracy radiowej, zrobiłaś taki napis: po robocie w czwórce. To jest przepięknie napisane. Ile ja muszę trenować, żeby tak pisać?
0: Kaligrafia jest bardzo łagodna dla początkujących, ponieważ bardzo szybko robimy postępy i to jest niesamowicie motywujące. Na przykład na warsztatach u mnie takich jednorazowych, na przykład w sobotę 3-4 godziny, jest tak, że przerabiamy dany krój pisma i na koniec warsztatów jesteś w stanie wykaligrafować jedno zdanie i ono wygląda już na tyle imponująco, że twoja mama by powiesiła na lodówce.
1: Czyli że naprawdę wtedy możemy zacząć zarabiać właśnie na tym. Żartuję oczywiście, z pewną rezerwą podchodzę.
0: Ale na pewno można robić już niesamowite upominki dla bliskich i mieć satysfakcję, taką sprawczość i medytować i relaksować się przy kaligrafowaniu.
1: Są takie rzeczy, są takie aktywności, których możemy się uczyć, ale pod okiem specjalisty. Czy jeśli chodzi o kaligrafię, my to możemy robić solo, możemy to robić sami, czy jednak ważne jest, żeby na początku był ten nauczyciel, kaligraf, ktoś, kto zjadł nad tym zęby?
0: Myślę, że bardzo, bardzo przydatne jest chociaż przynajmniej jedno spotkanie z nauczycielem na początku, bo zawsze jest jakiś przepis. Jeśli przestrzegamy tego przepisu, to unikniemy frustracji, to, że atrament się rozlewa, robią się kleksy, więc warto przyjść do nauczyciela na początku, dowiedzieć się, jak trzymać narzędzie, jakich narzędzi używać, żeby nie inwestować w złe. Więc wystarczy taka jedna lekcja.
1: Grzebałem trochę w internecie i są kursy online, jeśli chodzi o kaligrafię. Wydawało mi się zawsze, że ważne jest to, żeby ten nauczyciel podszedł, złapał cię za rękę ewentualnie i żeby tę rękę poprowadził. Jeśli chodzi o kurs online, to się nie da.
0: No najlepiej jest na żywo. Jednak jeśli nawet ja prowadzę kursy online, to raczej są to takie na żywo kursy. Także jak ktoś mi mówi, jaki ma problem, to jestem w stanie ustalić, że na przykład źle trzyma narzędzie. I wtedy mamy taki stały kontakt w małej grupie, to wtedy łatwiej jest nad tym zapanować. Ale najlepsze spotkania moim zdaniem są takie, gdy na żywo w pracowni spotykamy się na takim kursie popołudniowym, gdzie raz w tygodniu na 2 godziny przychodzimy w wybrany dzień i wtedy mamy systematyczność i tą od podstaw pracy razem, no i praca w grupie jest też bardzo motywująca.
1: Podejrzewam. Aleksandra, to jeszcze jedna ważna rzecz. Taka najbardziej oryginalny tekst być może, który napisałaś, albo oryginalna rzecz, w której użyłaś kaligrafii.
0: No najbardziej lubię, chyba najciekawsze jest praca przy filmie, przy rekwizytach, ponieważ do każdej postaci w danym filmie czy serialu muszę zaprojektować jej krój pisma własny, jak ona mogła pisać na podstawie jej wykształcenia, na podstawie jej charakteru. I jak w serialu mam 20 różnych postaci z XIX wieku, to każda mimo wszystko musi pisać inaczej.
1: Tak było z lalką?

0: Nie mogę zdradzać na razie szczegółów, ale na przykład, gdy jest postać, która nie jest zbyt lubiana, to ona brzydko pisze.
1: Nie zabieram ci piórnika, natomiast zabieram tę kartkę, na której napisałaś po robocie w czwórce. Mogę?
0: Mam dla ciebie jeszcze drugą kartkę.
1: O, dziękuję, to sięgam. Otwieram, to jest wielkie otwarcie. Wow, napisane cześć, bardzo ładnie, ale tu jest też rysunek, to jest kaligrafia?
0: Kaligrafia jest też o tyle super, że ona pozwala nam w łagodny sposób wejść w świat innych sztuk, w akwarele i tak dalej, bo jak już opanujemy jedno narzędzie, no stalówką można rysować.
1: Dostałem niebieskiego ptaszka, mam niebieskiego ptaszka i słowo cześć, a teraz cześć mogę powiedzieć Aleksandrze Ćwikowskiej z Nice Letter Studio, która dzisiaj wpadła do studia czwórki.
0: Bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w pracowni na Pradze, bo musisz też poznać mojego gigantycznego królika, który waży 9 kilo.
1: A, rozumiem, czyli zamiast ptaszka wtedy też na kartce dostanę królika.
0: Tak, tak.
1: No to jesteśmy umówieni.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: ogóle nie jest śmieszna i nigdy nie było śmieszna.
1: Minęła godzina 7.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj w Polsce słonecznie, temperatury maksymalne od 20 do 25 stopni nawet, chociaż rano trzeba uważać i coś cieplejszego na siebie założyć, dlatego że no 12-13 stopni jednak może spowodować, że będzie nam delikatnie zimno. Padać nie powinno w zasadzie w całej Polsce, na południu lokalnie trochę więcej chmur i takie poranne mgły, ale w ciągu dnia powinno się pięknie wypogodzić, także czeka nas piękny letni, delikatnie chłodniejszy dzień.
2: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
3: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie,

0: i posłuchajcie.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Tak ja.

0: Czwórka. To słychać.
1: Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie moje love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

0: rozgrzewana z Optometry i 99 w czwórce.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Pobudka, pora wstawać, dzień dobry, jest 10 minut po godzinie 7, a to jest poranek czwórki, dziś 26 sierpnia, inaczej mówiąc środa i już tylko 2 dni zostały do weekendu, co to dla nas, słuchajcie, chociaż powiem wam, że ja jednak czuję się już jak po całym tygodniu, tym bardziej, że tej nocy w ogóle postanowiły aktywować się w mojej sypialni komary, których nie pozdrawiam, jakoś miałam wrażenie, że całe lato trochę bez tych komarów funkcjonowaliśmy i one nagle stwierdziły, że na jesień dadzą o sobie znać. Jeżeli tak jak ja walczycie dzisiaj o poranku, to łączę się z wami w bólu, ale jednocześnie postaram się, żeby ten poranek czwórki ukoił was trochę o tej wczesnej godzinie, no i przede wszystkim rozbudził najlepszym brzmieniem. Zaczynamy.

czwórki. Purleno i Rakesop w poranku czwórki na zegarze 18 minut po godzinie 7. I przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a zaczynamy od przykrej wiadomości, o której dowiedzieliśmy się wczoraj. W wieku 80 lat zmarła ikona muzyki Dolly Parton, znana piosenkarka country, autorka tekstów i również aktorka. Do jej największych hitów należały m.in. utwory Jolene i I Will Always Love You. Zdobyła 11 nagród Grammy, w tym nagrodę za całokształt twórczości. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że w związku ze śmiercią artystki flagi w Stanach Zjednoczonych będą opuszczone do połowy masztu. Ciekawa jestem, jak wy wspominacie Dolly Parton. Mi na przykład ona najmocniej kojarzy się z serialem Hannah Montana, czyli z serialem z mojego dzieciństwa, gdzie Dolly grała ciotkę głównej bohaterki, którą zresztą była ciotką Miley Cyrus, również znanej piosenkarki. A my zagrajmy dzisiaj ku czci legendy Dolly Parton i 9 to 5.

0: Duet Piri i Tomi, a na zegarze 24 minuty po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam tym bardziej, że być może niektórzy z was już są w drodze do pracy, na przykład samochodem, stoją w korkach i mają chwilę na to, żeby czegoś ciekawego posłuchać. O korkach w ogóle będziemy mówić dzisiaj w poranku, ale to jeszcze nie teraz. A pierwszą godzinę poranka spędzimy w samochodzie z Pauliną Przybysz, a wszystko z okazji premiery jej singla Mama's Car. Sama artystka przyznała mi w rozmowie w tak zwanym Mama's Car, że do pisania tekstów zainspirowały tekstu do tej piosenki zainspirowały ją badania naukowe, co nie jest dość częstą sytuacją w kontekście właśnie pisania piosenek. O czym jest sam utwór, o tym powiedziała mi, słuchajcie, wożąc mnie po Warszawie właśnie swoim samochodem.
2: W tym utworze w ogóle trochę nawiązuje do badań, w których faktycznie mówimy o nastolatkach, czyli o wieku, w którym kora przedczołowa jeszcze nie jest w pełni ukształtowana.
3: Dużo się dzieje.
2: Gadzi mózg,
3: jeszcze coś
2: fajnie.
3: Tam pamięta.
2: Tak. To jest też takie ciekawe, nie? Że widzimy trochę taką tendencję, to o czym mówi dużo ostatnio Kama Wojtkiewicz, o tym takim pop psychologii i o tym, że wszyscy używamy wyrażeń typu trauma, triggery i inne rzeczy.
3: Tak,
2: i,
3: tak.
2: Ale z drugiej strony zauważamy też po prostu ogromny rozwój jednakże świadomości, że te wszystkie rzeczy się w nas dzieją.
3: Wyłażą, tak.
2: I ja w ogóle uwielbiam w utworach muzycznych rozkminiać rzeczy i wchodzić głęboko. Myślę, że to jest, przynajmniej dla mnie, to jest w jakimś takim, w mojej takiej nadpobudliwości tego, że usłyszałam już bardzo dużo muzyki w życiu i zaśpiewałam już bardzo muzyki dużo w życiu, że po prostu piosenki o tym, że baby I love you już po prostu nudzą.
0: A ja tam czasami lubię Baby I Love You, ale jest też coś orzeźwiającego w tekście, w którym poruszany jest tak nietuzinkowy, ale też porankowy temat, czyli co daje nam wspólna jazda samochodem. Posłuchajmy samego utworu, bo to naprawdę będzie muzyczna uczta z samego poranka. Rozsiądźcie się wygodnie, czy to w samochodzie, w drodze do pracy, czy na sofie w salonie. Złapcie dobrą kawę. Paulina Przybysz i Mama's Car.

0: 29 minut po godzinie 7, a to była Paulina Przybysz i jej najnowszy utwór Mama's Car. No to teraz szybki sprawdzian tego, co w samochodzie u Pauliny Przybysz się znajduje, bo uwierzcie, jest tam kilka bardzo ciekawych przedmiotów.
1: Masz takie elementy, wiesz, takie przedmioty w swoim samochodzie, które zawsze muszą być i jak tego nie ma, to nie wsiadasz do samochodu.
2: No, na przykład zobacz, tutaj mam maść hinduską Kailas na wszystko. Ugryzienia, okay. Cierpienie, wszystko.
1: Czyli taka apteczka troszeczkę.
2: Tutaj masz tajskie do wąchania na katar.
1: A to słyszałam o czymś takim już.
2: No i usta wiadomo też, tak.
1: Okej. Czyli klasycznie, okularki, przekąska, bicie tutaj dla osób z tyłu też.
2: Tak, woda z octem jabłkowym od Asi.
0: Maść hinduska, tak zwane tajskie do wąchania, okulary, woda z octem. A ja jestem ciekawa, co skrywają wasze schowki w samochodzie. Jak macie coś ciekawego i nietuzinkowego, to dzwońcie 226452100. Chętnie się zainspirujemy, a my gramy dalej.

0: takim brzmieniem można latać Muramasa i Fly, latać nawet do poranku, a na ficie Cherish, to wszystko z albumu Curve.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Na zegarze za 22 minuty godzina 8, a teraz mam coś dla tych, którzy być może jeszcze nie mają się w co spakować na upragnione wakacje.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: Zasady konkursu.

0: tu są proste i pewnie wielu z was już znane. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, czyli jeden w czwórka to słychać, jeden w popołudniówie, a na samym końcu w paśmie po robocie o godzinie 18:30 wielki finał. I tam będziecie mogli dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób zdobywacie przepiękną walizkę na najbliższą podróż. A przedmiot numer jeden już za moment. Ja tylko podpowiem, że będziemy kompletować dzisiaj walizkę teatralną.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.

0: Poranek Czwórki.
1: To był duet Coles i Żabson w utworze Mirage. Na zegarze za 14 minut godzina 8. No to teraz czas na coś dla spakowanych bądź nie, na nasz wakacyjny konkurs.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: A wraz z konkursem czas na pierwszy porankowy przedmiot. Pamiętajcie, że kompletujemy dzisiaj walizkę teatralną.
2: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: To maska i oczywiście mowa o masce takiej teatralnej, jak z Wenecji, takiej pięknej, która może nas zakryć, możemy w niej iść na bal albo właśnie brać udział w jakimś przedstawieniu. Walizka teatralna, do której wkładam maskę, a kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach Czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie, tam po 18.30 wielki finał. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki, zostańcie razem z nami, bo już po godzinie 8 odpowiemy na nurtujące wiele osób po poranku pytanie, a mianowicie skąd biorą się korki?
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek, gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18.

0: 17 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce słonecznie, z temperaturami maksymalnymi od 20 do 25 stopni, czyli bardzo, bardzo przyjemnie. Jednak o poranku jeszcze w niektórych momentach, w niektórych miejscach kilkanaście stopni, od 12 do 15, także warto zadbać o coś cieplejszego w drodze do pracy. Szans na deszcz w tym dniu nie ma i to w całej Polsce, także będzie dosyć słonecznie. Jedynie na południu lokalnie trochę więcej chmur i takie poranne mgły, ale w ciągu dnia powinno się wszystko wypogodzić.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
1: Po reklamie.
10: Takie

0: Marceli i krzyki omijam zwinnie w SPAK. Nowość czwórki, a na zegarze 9 minut po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam tym bardziej, że to już druga godzina poranka w czwórce, a dziś środa, 26 sierpnia. Warto wstawać jeszcze wcześniej, żeby to piękne letnie słońce, ostatnie takie poranki jeszcze zobaczyć, chociaż ja nie chcę się tak zatapiać w tę letnią nostalgię. No z utęsknieniem wyglądamy cały czas w stronę piątku, no chyba, że ktoś korzysta jeszcze z ostatnich wakacyjnych dni na urlopie na przykład, no tym osobom bardzo mocno zazdrościmy. A jeżeli jesteście teraz w drodze do pracy i na przykład wyrywacie sobie włosy z głowy, widząc jak zakorkowane jest wasze miasto, no to koniecznie zostańcie z nami, bo już za moment z naszym dzisiejszym gościem, Mikołajem Krupińskim, rzecznikiem prasowym Instytutu Transportowego, porozmawiamy o tym, skąd te korki się biorą i czy jesteśmy sami za te korki odpowiedzialni. Zostańcie z nami.

0: Coming home to dla tych wracających z urlopów. Mamy nadzieję, że nie w korkach, a na zegarze 16 minut po godzinie 8.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A ze mną na łączach jest już dzisiejszy gość, czyli Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. Cześć, dzień dobry, Mikołaju.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: No to w takim razie może zacznijmy od podstaw i od pytań nurtujących wszystkich tych, którzy dzisiaj pewnie są w drodze do pracy. Jak właściwie najczęściej powstaje korek, jeżeli na drodze nie było żadnego, powiedzmy, wypadku ani remontu? Czyli skąd się biorą te takie korki duchy, można powiedzieć?
2: Scenariuszy może być kilka. Najczęściej przyczyną korków jest duża liczba pojazdów na danym odcinku drogi, ale nie zawsze to musi być duża liczba samochodów. Czasem wystarczy, no właśnie, wypadek, awaria pojazdu, co oczywiste, remont drogi, zwężenie jezdni, czy też źle działająca sygnalizacja świetna, no, aby ruch w jednym miejscu został a zator zaczął się powiększać w kolumnie pojazdów na samym początku. No i wtedy powstaje coś na wzór takiej fali hamowania, która może przemieszczać się wstecz, przez to wiele kolejnych samochodów już zatrzymuje się praktycznie do zera. Więc wzorów, nazwijmy to, na taki zator drogowy może być kilka.
0: To w takim razie przejdźmy do działania tego efektu fali, bo o tym często się mówi. Czy to

0: jest spowodowane tylko przez to, że właśnie bardzo często kierowcy gwałtownie hamują? I czy to jest coś, co dzieje się z winy stricte kierowców? Halo, halo, tutaj chyba Mikołaja na chwilę straciliśmy. Spróbujemy się z nim...
1: No więc właśnie, były badania na temat naukowy.
0: Chyba będziemy musieli z Mikołajem rozmowę na chwileczkę przerwać. Zagrajmy, a do rozmowy wrócimy za moment.

hej. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blantę na biurku i nucę, nie myl tego stajnie.

0: Wczoraj bursztynowe słowiki, a dziś Hubert i wszystko na bursztynowo w poranku o czwórki, a na zegarze 22 minuty po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: A ze mną na łączach cały czas Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. Coś nas przerwało, tak jakbyśmy wjechali w tunel tak naprawdę, a dzisiaj o jeździe samochodem i o korkach rozmawiamy. Więc wrócę do poprzedniego pytania. Jak działa tak zwany efekt fali, o którym zaczęliśmy mówić? Czy rzeczywiście wystarczy, że jeden kierowca gwałtownie zahamuje, żeby kilkaset metrów dalej powstał zator?
2: No właśnie, urwaliśmy na wątku takim bardziej naukowym, bo te badania naukowe świetnie pokazują, że korki nie zawsze mają widoczną przyczynę. Bo czasem wystarczy drobne zdjęcie nogi z gazu, drobne spowolnienie, jeżeli chodzi o kierowcę, często nawet nieświadome. I sami, jako kierowcy, generujemy zatory. Na to też może się złożyć nerwowa zmiana pasa ruchu, ta jazda na zderzaku, która też jest bardzo często grzechem kierowcy. No, gwałtowne hamowanie, to wszystko składa się na taki efekt domina. No i w praktyce, nawet przy braku kolizji, ruch może się zatrzymać. I warto też zwrócić na to, o czym mówiłem, czyli tą bezpieczną

0: odległość przed pojazdem poprzedzającym. To też jest często to, o czym zapominamy jako kierujący pojazdami. A to jest przecież jedna z najprostszych metod, aby ograniczyć te zatory drogowe. Jeżeli kierowca z przodu zahamuje, a my nie jedziemy na zderzaku, no to nie musimy gwałtownie hamować. No i to jest taka ta dobra, pozytywna zmiana, no, która w skali całej ulicy, całego tego drogi może mieć ogromny wpływ na płynność ruchu. No i to kłania się tutaj edukacja drogowa. Ona powinna mocniej akceptować takie zachowania. I jeszcze to, o czym warto tutaj wspomnieć w tym elemencie, no to jest jazda na suwak, która wciąż budzi emocje. Przecież przepisy, przypomnijmy, już obowiązują od dobrych kilku lat. Wielu kierowców niestety nadal uważa, że lepiej trzymać się swojego pasa. No i to też jest to takie błędne przekonanie, powoduje, że nie jesteśmy uprzejmi, nie jedziemy zgodnie z przepisami, a musimy pamiętać, że to jest nasz obowiązek i to też jest jeden ze skuteczniejszych sposobów na utrzymanie płynności ruchu. Wtedy, kiedy te pasy się zwężają, to także może być wczesne zajeżdżanie drogi na ten zatłoczony pas przed zwężeniem. No tych scenariuszy, tak jak powiedzieliśmy na początku, może być wiele.
1: Jakie jeszcze błędy popełniają kierowcy, właśnie takie, które automatycznie stwarzają korki? Rozumiem, że jazda na suwak, czyli ta jazda na zakładkę, to też często zauważyłam, że kierowcy nie podjeżdżają do końca pasa i nie czekają, albo na przykład z tego prawego, powiedzmy, jadącego pasa kierowcy nie wpuszczają przed siebie jeden na jeden tych samochodów. Jest jazda na zderzaku. Czy są jeszcze jakieś zachowania, które automatycznie powodują właśnie te zatory na drodze?
0: Ja myślę, że na pewno kolizje, te drobne, też potrafią skutecznie sparaliżować ruch na długie minuty, zwłaszcza jeśli uczestnicy nie zjadą na pobocze, blokują cały czas pas ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu, to może oznaczać natychmiastowy korek. Oczywiście w najpoważniejszych zdarzeniach konieczna jest obecność policji, ale w większości przypadków kierowcy mogą sami usunąć auta z jezdni, zrobić fotografię zdjęciową, sporządzić oświadczenia, korzystając chociażby z aplikacji w ramach aplikacji M-Obywatel, mając też te gotowe druki. No, ale niestety czasem kierowcy wolą czekać na patrol, co dodatkowo obciąża ruch. No, w takim scenariuszu wtedy, kiedy nie mogą się porozumieć pewnie co do winy. Natomiast no, też taka podstawowa zasada, no, korki są zjawiskiem, które w dużej mierze wynika wprost z przeciążenia infrastruktury, którą mamy. Te godziny szczytu, tak jak mówiłem, główne arterie, zwłaszcza miasta o takiej zwartej zabudowie, no, nie są w stanie przyjąć takiej liczby pojazdów. No i to nie jest też kwestia złej woli kierowców. To po prostu też kwestia fizycznych ograniczeń przestrzeni, w której się poruszamy. No, temu wszystkiemu można zapobiegać, natomiast no, trzeba przecież myśleć, mam na myśli kierowców, musimy też jeździć kulturalnie, zachowawczo, zapobiegawczo, czyli też z wyprzedzeniem zastanawiać się, jak powinniśmy jechać, aby też sami nie generować korków. No, bardzo często, i to też pokazują statystyki, za 30% korków, zwłaszcza w centrach dużych miast, odpowiadają ci kierowcy, którzy szukają miejsca do parkowania. Czyli mówimy już w ścisłym centrum i to za 30% tychże korków odpowiadają właśnie te osoby, które kierują pojazdami, które chcą znaleźć miejsce, aby samochód zaparkować.
1: To inne nasze nawyki jako kierowcy popytam jeszcze za chwilę w kolejnym wejściu. Ja tutaj jednocześnie bardzo ciepło pomyślałam o tych osobach, które stoją w korkach na dojeździe na Półwysep Helski, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo tam rzeczywiście czasami jeden pojazd potrafi spowodować spory korek. Do tematu wracamy za moment.

0: czwartek, poranek czwórki.
1: Na zegarze 8:30, no czas, w którym wielu kierowców stoi na pewno w korkach, na pewno w tych większych miastach, a ze mną na łączach cały czas Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego, który stara się wytłumaczyć nam dzisiaj, dlaczego te korki powstają i co my jako kierowcy możemy robić, żeby te korki były jak najmniejsze, albo żeby w ogóle je zniwelować. Mikołaju, mam takie pytanie, czy istnieje w ogóle moment, w którym korek staje się już praktycznie niemożliwy do rozładowania bez zewnętrznej interwencji?
2: Zdarzają się, zwłaszcza na autostradach i jak pokazuje praktyka, zwłaszcza wtedy, kiedy są wypadki drogowe, chociażby na drogach szybkiego ruchu. Mówiliśmy na początku, że te przyczyny korków są złożone. Wszystko zależy oczywiście od drogi, na której jesteśmy. Podstawą jest bezwzględnie nadmiar samochodów na danym odcinku, ale też ważne jest, i tutaj wracam do twojego pytania, no, nierównomierny rozkład ruchu. No, wiemy, mówiliśmy, że w centrach miast jest gęsty, podczas gdy w strefach podmiejskich nie ma zatorów. Te strefy bardzo często bywają puste. No, do tego też myślę, że dochodzi też taki trend, o którym już chyba mówiliśmy na antenie Polskiego Radia 4, niechęć do przesiadania się na komunikację zbiorową. Bardzo często kierowcy wolą jechać własnym autem, nawet jeżeli oznacza to stanie w korku. Efekt jest taki, że ten system drogowy w wielu polskich miastach pracuje na granicy wydolności. I ten wzrost popularności własnych aut jest widoczny teraz, w czasach pandemicznych i postpandemicznych, bo przed pandemią mieliśmy bardzo wysokie, w sensie przewoźnicy, w większości polskich miast mieli bardzo wysokie wskaźniki ilości przewożonych pasażerów. Pandemia, no, niestety skutecznie zahamowała ten trend.
1: I my jeszcze 6 lat po pandemii nadal nie potrafimy się przesiąść z powrotem na ten transport publiczny.
2: Te wskaźniki dotyczące popularności transportu zbiorowego w wielu polskich miastach dopiero wracają do poziomów sprzed pandemii. Dlatego, że wybieraliśmy te samochody, siłą rzeczy dlatego, że unikaliśmy obawy przed zarażeniem. No i dopiero teraz te statystyki zaczynają powoli wracać do tych wskaźników przedpandemicznych. Dla części kierowców, która przyzwyczaiła się do jazdy samochodem, dalej wybiera te samochody, ale z drugiej strony mamy też szeroką grupę kierowców, którzy nie mają alternatywy w postaci komunikacji zbiorowej i wybierają samochód

0: samochód indywidualny, bo tak najszybciej, najwygodniej dotrzeć nim z punktu A do punktu B.
1: No tak, to pewnie w przypadku takich podmiejskich, mniejszych miejscowości, z których dojeżdżamy do większych miast, to rzeczywiście bardzo często ten samochód o danych godzinach jest jedyną formą. No ale w takim razie myślę, że możemy zostawić naszych słuchaczy z taką lekcją. Z jednej strony wiemy już, czego unikać i czego nie

0: Justin Sky i Just a Girl, bo jesteśmy czasami po prostu tylko dziewczynami. Ja przypominam, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy, a ja przypomnę, że dziś, zaraz po 7 o poranku, wrzuciłam już do walizki teatralnej maskę. Pozostałe przedmioty w audycjach czwórka to słychać popołudniowa oraz po robocie, tam po 18.30 wielki finał. Powodzenia!
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

Boxed In w poranku czwórki na zegarze za 13 minut godzina 9, a my po godzinie 9 będziemy rozmawiać o czymś bardzo ciekawym, o tym, jakie gadżety, jaki merch sprzedaje się najlepiej. O tym będzie z Weroniką Puszkar. Jestem bardzo ciekawa, jaki merch was najbardziej interesuje. Ja myślę, że to jest merch czwórki, czy inaczej mówiąc, gadżety czwórki. Je będziemy oczywiście w ramach tej rozmowy, tej audycji rozdawać, także zostańcie razem z nami, słyszymy się po godzinie 9.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699.

0: 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Ona czuje we mnie pieniądz.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w całej Polsce słonecznie, temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni, także bardzo, bardzo przyjemny dzień. Jedynie o poranku może być jeszcze troszeczkę niższa temperatura, oczywiście od 12 do 15 stopni, także warto zadbać o coś cieplejszego do ubrania. Padać nie powinno, jedynie na południu lokalnie trochę więcej chmur i takie poranne mgły, ale w ciągu dnia w większości kraju powinna być wspaniała letnia pogoda.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
3: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Spotkam na sam początek poranka czwórki.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Na sam początek trzeciej godziny poranka w czwórce oczywiście, bo na zegarze już 9 minut po godzinie 9, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Do godziny 10 gramy Wam najświeższe numery. Staramy się umilić ten moment, w którym rano orientujecie się na przykład, że nie działa Wam żelazko. To historia z mojego własnego doświadczenia w zasadzie z wczoraj. Albo jeżeli tak jak ja całą noc uganialiście się za komarami i dziś widać to w postaci worów pod oczami. Już za chwilę z Weroniką Puszkar porozmawiamy natomiast o fenomenie gadżetów. Co nas tak bardzo w nich wciąga? Jakie gadżety kupujemy albo dostajemy najczęściej? Jak to jest, że my mamy już w sobie w domu tam 4 długopisy, 5 kubków, a mimo wszystko, jak zobaczymy na jakimś stoisku coś do złapania, to bardzo chętnie tę rękę po gadżet wyciągamy. Przy okazji będziemy mieli też dla Was gadżety czwórki do rozdania, także zostańcie razem z nami.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Na zegarze 18 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu jest już zapowiadana przeze mnie wcześniej Weronika Puszkar.
2: Cześć.
1: Dzisiaj mogłaś troszeczkę dłużej pospać, tak sobie wnioskuję z tego, że rozmawiamy o 9.
2: Tak, ale ja i tak zawsze wcześniej wstaję, więc to nie ma znaczenia. Pamiętam, że ktoś się kiedyś zdziwił, że ja jestem w radiu, chociaż nie mam żadnego poranka. I no dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, że ja i tak wstanę rano.
1: Czyli jednak ranek, poranny ptaszek. O.
2: Zdecydowanie wolę wcześniej wszystko zrobić.
1: No dobrze, dzisiaj temat gadżetów. Wydaje mi się, że warto zadać pytanie, skąd w ogóle ten temat się pojawił u nas w poranku dzisiaj.
2: Punktem wyjścia jest to, że zamyka się sklep z gadżetami Donalda Trumpa, z takim merchem Donalda Trumpa. No wiadomo, że wszystkie gadżety były popularne najbardziej, kiedy miała miejsce kampania, kiedy odbywały się wybory w Stanach Zjednoczonych. No i wtedy szczególnie ludzie, którzy, no właściwie ja myślałam do tej pory, że tylko ludzie, którzy mu kibicowali, wyposażali się w różne, no najbardziej popularne te czerwone czapeczki wszyscy wtedy nosili, no oczywiście jakieś różne koszulki, skarpetki. Ja nawet znalazłam

0: w internecie, że można było kupić i nadal można gdzieś kupić takie peruki w stylu fryzury Donalda Trumpa.
1: To może na Halloween się przydadzą w takim razie
0: może.
1: W tym roku.
0: Tak,
1: w tę
0: tak.
1: stronę. No ja pamiętam jeszcze za czasów wyborów w 2016 roku, jak byłam na wycieczce w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście tutaj nie jako zwolenniczka, ale w ramach takiej atrakcji albo takiego, wiesz, dotknięcia tej
0: no,
1: Ameryki.
0: Chyba pamiątki.
1: Pamiątki też zakupiłam właśnie taki t-shirt. No nie spodziewałam się wtedy, że Donald Trump te wybory rzeczywiście wygra, bo mało kto się tego spodziewał. Także tutaj t-shirt też szybko zamienił się w element piżamy mojej.
0: No tutaj. Ciekawa jestem, czy podczas drugich wyborów, bo tam było jeszcze większe zaskoczenie, czy ktoś też tak kupił sobie dla żartów, a potem się okazało, że jednak
1: myślę, że
0: jednak
1: więcej osób z zagranicy, bo może ich to tak nie dotyka. Myślę, że większość Amerykanów, którzy nie są zwolennikami Donalda Trumpa, jednak się za te gadżety trumpowe nie bierze.
0: Ale ja tak sobie teraz pomyślałam, że no rzeczywiście, jak już jedziemy do takiego kraju, który ewidentnie kojarzy się z jedną postacią, no to nawet jeżeli nie jesteśmy jej zwolennikami, albo czasami możemy za dużo też o niej nie wiedzieć, tylko po prostu jest takim symbolem danego państwa, no to kupujemy różne elementy. No myślę sobie też o królowej Elżbiecie. No zawsze ona będzie symbolem Wielkiej Brytanii. Zawsze ktoś z nas będzie chciał sobie kupić jakąś koszulkę czy magnes.
1: Choć to, co jest dla mnie ciekawe, to pamiętam taki moment, w którym odwiedziła mnie koleżanka z zagranicy, koleżanka, którą poznałam na studiach za granicą i ona zadała mi takie pytanie, byłyśmy w Krakowie, czyli w mojej rodzinnej miejscowości, gdzie mogę kupić fajne pamiątki i co w ogóle warto sobie w Polsce czy w Krakowie kupić na pamiątkę.
0: No, magnes z Janem Pawłem II.
1: A ja zgłupiałam, powiem ci szczerze, ja zgłupiałam, no bo przecież w naszych miejscach, w miejscach, w których się urodziliśmy, czy w miejscach, w których mieszkamy, my nie kupujemy nigdy praktycznie tych pamiątek.
0: No,
1: za
0: kiedyś
1: bardzo.
0: Się kupowało jeszcze na szkolnych wycieczkach.
1: Być może, ale wiesz, no jakby z racji tego, że jestem z Krakowa, no to naprawdę chyba nigdy w życiu nie byłam w sklepie z pamiątkami stricte w Krakowie i miałam taki moment takiej refleksji, że rzeczywiście ciężko mi będzie cokolwiek polecić. No wiem, że jest bursztyn bardzo często u nas w Polsce, tak, jakieś elementy bursztynu gdzieś schowane w jakichś magnesach, no jest smok wawelski, to stricte związane z Krakowem, ale nie ma tak dużego szału w ogóle, mam wrażenie, na pamiątki w odróżnieniu od właśnie Anglii czy od USA.
0: Wydaje mi się, że te pamiątki są związane z poszczególnymi miastami. Że tak jak powiedziałaś, że mamy tego smoka wawelskiego, czy mamy jakiegoś koziołka w Lublinie, czy krasnala we Wrocławiu. No wszystko zależy od tego, w jakim mieście się znajdujemy. No ale takie ogólne polskie, no to nie wiem, coś związanego z Adamem Małyszem.
1: No, ale są pamiątki, takie jakieś, wiesz, figurka Adama Małysza,
0: coś takiego? Tego nie spotkałam, jakąś mini skocznię kiedyś kupiłam, ale to było w górach.
1: Skocznie. A co, w Warszawie się kupuje mini Pałac Kultury? Chyba
0: to
1: tak,
0: jest jak najbardziej prawdopodobne, albo taką kulę z Pałacem Kultury. Ale ja też rozmawiałam z dr Jolantą Utkaczyk, która pracuje w Katedrze Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego, o tym, dlaczego właściwie kupujemy takie gadżety, również te gadżety, które wiążą się z takimi znanymi postaciami, z takimi kontrowersyjnymi postaciami, jak na przykład Donald Trump.
2: Kluczem do zakupu tego typu produktów to jest po prostu jednak ta więź emocjonalna. I to często tak samo jak fani klubów sportowych, różnych nurtów muzycznych, tak samo fani silnych osobowości w polityce chcą w jakiś sposób po pierwsze wyrażać sympatię z danym politykiem, po drugie, no patrzę już tutaj w kontekście konkretnego polityka, czyli Trumpa, to są jego po prostu wyznawcy, to już nawet nie można powiedzieć, że to sympatyk, tylko wyznawca, który chce otaczać się też różnego rodzaju gadżetami, które będą mu przypominały o tym, co jest dla niego ważne, a też będą niosły taki przekaz do jego otoczenia, kim jest, tak? Czyli to też buduje tak silnie tożsamość danej osoby. To też nie jest już zwykła odzież, tylko taki manifest tożsamościowy.
0: No właśnie. Tutaj się już całkowicie tak no, zgadzamy z polityką konkretnej osoby i tak wydaje mi się, że chcemy wszystkim na świecie pokazać, za kim my jesteśmy i dlatego decydujemy się na taki gadżet.
1: No to ja w takim razie mój t-shirt w takim razie głęboko chowam do szafy, ale do tematu gadżetów jeszcze wrócimy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam ja, a ze mną cały czas w studiu Weronika Puszkar. Na zegarze 27 minut po godzinie 9, a my dzisiaj próbujemy rozłożyć na części pierwsze fenomen, jakim są gadżety i jak to jest, że my w ogóle za każdym razem sięgamy po ten gadżet. Mimo że często w domu mamy 10 innych długopisów, to jak zobaczymy na jakimś stędzie albo ołówek w ogóle z takiej znanej firmy produkującej meble, nie wiem czy kojarzysz, gdzie tam takie zawsze malutkie
2: akurat
1: ołówki można sobie...
2: Akurat chyba takiego ołówka nie miałam nigdy, ale no rzeczywiście jest tak, że jak jestem gdzieś na wakacjach, szczególnie za granicą, to zawsze kupuję jakiś gadżet.
1: No i widzisz, ale to dzięki temu możesz potem to dłużej wspominać. No jakiś taki magnesik na lodówce, się tam uśmiechniesz, no rzeczywiście byłam tam kiedyś w Lizbonie.
2: Magnesy na lodówce, tak? Nawet sobie kupowałam takie magnesy z Amy Winehouse. To już taki trochę pod merch podchodzi. Ale to mi się bardzo podobało.
1: Bo masz nadal taki
2: mam, bo ja to kupiłam w Londynie, więc a ona była związana z tym miastem, więc
1: czyli
2: to akurat mi się podobało.
1: Czyli osób, które pochodzą z danego miejsca, czyli magnes z Beatlesami, magnes z Amy Winehouse,
2: tak
1: dalej.
2: Ja sprawdziłam w ogóle, jakie gadżety były najbardziej popularne, czyli które się najbardziej sprzedawały. No i szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie muzyczne zespoły, no to dobrze mówisz, to zespół The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, no a jeżeli chodzi o takich bardziej współczesnych, to rekordzistką jest oczywiście Taylor Swift, ale jeżeli chodzi o takie inne gadżety związane z rozrywką, to takim globalnym liderem jest gra Pokémon Go. Ja szczerze mówiąc nigdy w życiu nie miałam nic związane, nic w ogóle nie byłam związana z tą grą, ale nie zapomnę, jak wszyscy zbierali te Pokémony.
1: Było coś takiego
2: było.
1: Rzeczywiście.
2: Ja jeszcze pamiętam, to było kilka lat temu, że ja kogoś spotkałam pod naszym radiem i widziałam, że ktoś gdzieś idzie w jakimś dziwnym kierunku i pytam się tej osoby, gdzie ty idziesz, że jakaś taka dziwna pora. No i ta osoba mi powiedziała,
1: Pokemony.
2: Że idzie do sklepu po jakieś mleko, ale ja mówię, sklep w zupełnie innym kierunku, tu nie ma żadnego sklepu i dopiero po kilku dniach dowiedziałam się, że ta osoba zbiera Pokémony.
1: No i proszę. No rzeczywiście Pokémony totalnie nie moja bajka, ale jeżeli chodzi o takie dziwne gadżety, to wiem, że cała scena K-popowa
2: tak.
1: ma takie świecące latarki, które się kupuje. Każda grupa K-popowa, czyli grupa takich dziewczyn czy boys band,

0: też są chłopców śpiewających pop, ma taki konkretny rodzaj, no takiej świecącej latarki, którą można wziąć w rękę, trochę jak taki lampion, powiedzmy współczesny, który się kupuje właśnie w roli takiego gadżetu, no i później tym lampionem się macha podczas koncertu, no więc no to chyba też jest jakaś kolejna rzecz.
1: Tak, i chyba w ogóle jak jesteś fanem właśnie azjatyckich tych wszystkich gadżetów, zespołów K-popowych, to no w ogóle się przebierasz za taką osobę i chodzisz na te wszystkie cosplayowe imprezy. I ja zresztą też znalazłam taką informację, że to są najbardziej lojalni i najbogatsi fani, bo oni w ogóle najwięcej pieniędzy wydają w takim przeliczeniu na osobę i w ogóle wszystkie te akcesoria sięgają ponad $800, no tak na osobę, więc całkiem dużo kupują te osoby tych wszystkich gadżetów i tych wszystkich przebrań, bo oczywiście to są te ubrania, zaraz będzie Halloween, no tak naprawdę bardzo szybko czas leci, więc wyobrażam sobie, że też mnóstwo osób się za swoich idoli przebierze. I ja też pamiętam, to było całkiem niedawno, że my kupowaliśmy też taki merch związany z takimi produktami, może niezbyt prestiżowymi, ale takimi, które nawiązywały do supermarketów. Nie wiem, czy ty pamiętasz, były klapki z jakimś takim trochę obciachowym logiem.
0: Tak.
1: I o to też zapytałam dr Jolantę Tkaczyk.
2: To taka przekora trochę konsumencka, bo jeżeli powiemy coś konsumentom, żeby czegoś nie kupowali albo czegoś nie nosili, to oni to i tak na zasadzie takiej trochę odwróconej psychologii to zrobią, tak? Czyli to działa. Rzeczywiście, jeżeli coś jest takim synonimem obciachu, to często ludzie, którzy mają taki duży dystans do siebie i do życia i chcą w jakiś sposób pokazywać właśnie tą swoją tożsamość w takim trochę krzywym zwierciadle, będą korzystali z takich rozwiązań trochę prześmiewczo, niektórym może to się rzeczywiście podobać.
1: To mnie zawsze dziwiło, ale nieraz widziałam ludzi, którzy chodzą w różnych klapkach, w bluzach, koszulkach z napisem takiego supermarketu.
0: Czyli to jest tak dziwne i tak złe, że po prostu chętnie kupię i się z tego wszyscy razem pośmiejemy. No tak. Taki typowy XXI wiek, jakbym powiedziała,
1: tak,
0: jeżeli
1: w ogóle,
0: o to chodzi.
1: Tak, jak zmienia się funkcja tych gadżetów, to jest niesamowite. No i jeszcze Hello Kitty. Ta marka przeżywa teraz.
0: Ja nie mówię, bo ja totalną gadżeciarą jestem i padam ofiarą często takim gadżetom, które kompletnie nie mają sensu. Tu mówię też o zbieraniu tych wszystkich takich figurek. Są takie sklepy, gdzie masz taki, możesz odpakowywać i nie wiesz, którą figurkę z danego rodzaju figurek dostaniesz. Jedną z tych figurek było Labubu. Labubu nie posiadam. Uważam, że w ogóle dzisiaj pewnie kto ma Labubu, ten bardzo żałuje, bo już temat bardzo szybko ucichł. Ja natomiast chciałabym rozdać gadżet czwórki. Mamy butelki czwórki do rozdania w tym temacie, ale moim pytaniem do was, drodzy słuchacze, jest, jaki jest najciekawszy gadżet, jaki posiadacie w swoim domu albo o jakim słyszeliście. Dzwońcie 226452100, a ze mną w studiu była Weronika Puszkar.
1: Dzięki.
0: Bardzo ci dziękuję.

0: Break i We Are The People, a na zegarze za 25 minut godzina 10.
1: Poranek czwórki.
0: A my cały czas w temacie merchu i gadżetów, które opanowują nasze życia. Nieraz ze mną na łączach jest Karolina. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, cześć Karolina. Gdzie cię złapaliśmy, powiedz? Co robisz o poranku o godzinie 9.35?
2: A, czyli na szczęście pracuję.
0: Czyli już z pracy, rozumiem, ale praca zdalna, że da się zadzwonić do czwórki, czy gdzieś spod biurka jest dzwonione?
2: Spod biurka raczej tak, bo raczej staram się wychodzić na zewnątrz, praca zdalna tak okazjonalnie, żeby jednak w tym rytmie się utrzymać.
0: Rozumiem, no to takie dobre na poranek trochę orzeźwienie dla głowy, porozmawiać chwilę na antenie czwórki. No to w takim razie, Karolino, żeby nie trzymać cię dłużej, najciekawszy gadżet, jaki posiadasz albo o którym słyszałaś?
2: W sumie to się zastanawiałam, który jest bardziej ciekawszy pod względem tego, że był fascynacją chwilową, a jego użyteczność spadła wraz z momentem zakupu. Jedna to wspaniała pamiątka, która była po wycieczce w Turcji, gdzie wszyscy są zabierani na takie kulminacyjne punkty i smaczki tureckiej i był pokaz tańczących derwiszy, czyli tych takich mężczyzn, którzy wpadają w trans i kręcą się dookoła własnej osi. I zakupiliśmy wtedy taką figurkę, która no stoi. I za każdym razem, jak ścieram kurę, to na nią patrzę, no bo ładna była i w sumie wraz z momentem, kiedy się ją zakupiło, atrakcja spadła, bo teraz tylko trzeba ją wycierać z kurzu. Aczkolwiek jak się go tak za rączkę pokręci, to on wpada w ten delikatny trans, coś przypomina, więc może jest coś, co na plus można przekazać tej figurce, że przekazuje pamięć i wspomnienia.
0: No właśnie, natomiast... bo ona stoi i się uśmiecha, jednak przypomina o tej podróży, co by nie było. No to takie zadanie tak. Mają te nasze pamiątki.
2: Tak, ale totalna chyba w ogóle ciekawostka to jest pamiątka po wycieczce z Bułgarii, gdzie pamiętam chyba za takich czasów babcinych były modne olejki różane, które pachniały taką intensywną różą. I to jest coś, co mi się z dzieciństwa kojarzy i właśnie wówczas też zakupiłam piękne drewniane, zdobione puzderko, które również ma swój taki specyficzny zapach takiego drewna lakierowanego i w środku fiolka z zapachem różanym. Ten zapach różany ani raz z tej fiolki nie wyszedł tak, żeby został użyty, powąchany w momencie zakupu. I właśnie to jest ten moment kolejny, w którym człowiek był uwiedziony, nie wiem, wspomnieniami z dzieciństwa plus dodatkowo dołożenie do tego wspomnienia z wakacji i stworzyło się coś fantastycznego, co nigdy nie zostało użytego i dzisiaj właśnie jak o tym mówię, to nawet z ciekawością się zastanawiam, czy ten olejek różany jeszcze w środku jest, czy już wyparował gdzieś z butelki.
0: Czy jeszcze coś w nim jest? No z jednej strony tak. Tego praktycznego elementu bardzo często w tych gadżetach, w tym merchu nie ma, z drugiej strony no właśnie one mają nam coś przypomnieć, one mają stworzyć taki moment, w którym po prostu się uśmiechniemy sami do siebie i coś powspominamy. No dobrze Karolino, przekonałaś mnie jak najbardziej swoją odpowiedzią, butelka czwórki wędruje super, w twoje dziękuję. Ręce, może postawisz ją po prostu na półce koło właśnie tańczących figurek i koło fiolki z zapachem różanym. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, dobrego dziękuję dnia bardzo. Ci życzymy w pracy, nie daj się, a my gramy dalej.

0: To był Fuego w poranku czwórki, a ja przypominam, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy, a ja przypomnę, że po godzinie 7 o poranku z samego rana wrzuciłam do walizki teatralnej maskę. Pozostałe przedmioty w audycjach czwórka to słychać, popołudniowa oraz po robocie, tam o 18.30 wielki finał. Trzymam za Was kciuki.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: A teraz wokalistka, której na antenie czwórki nigdy za mało. Jazzy oraz utwór Invisible w poranku czwórki.

0: good one.
1: Blackalicious i The Blow Up w poranku czwórki na zegarze za 11 minut, godzina 10, a to oznacza, że poranek czwórki powolutku dobiega końca. Nie smućcie się jednak, bo ze mną w studiu jest już Harper. Siemanko.
2: Cześć, który zastanawiał się, czy to Jurassic 5, czy Blackalicious, tyle tej muzyki, a to Blackalicious.
1: Dokładnie.
2: Bardzo dobry kawałek.
1: Tak jest, czwórka to słychać.

0: po godzinie 10, czy więcej takich kawałków, czy skręcamy w totalnie inne brzmienia
1: no,
0: dzisiaj?
1: No, dziś sporo po 10 będzie się działo. Hip-hop będzie, sporo tego hip-hopu, nie będę zdradzał, ale będzie raperka, jedna z moich ulubionych współczesnych.
0: O, proszę.
1: Hip-hop będzie, ale będzie też wyjątkowo po jamańsku sporo. Karnawał w Londynie będzie karnawałowo. Po londyńsku będzie też rockowo, będzie też big beatowo, no sporo się będzie działo.
0: Mocny miszmasz, ale to chyba tylko i wyłącznie na plus, jeżeli chodzi
1: plus.
0: O to, że no, mamy grać cały czas brzmienia, które teraz nas trochę dobudzą mimo wszystko jeszcze o tej 10 godzinie. Po godzinie 10 czwórka to słychać. Harper będzie z wami.
1: Yeah.
0: Ja się natomiast z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka, ale słyszymy się już jutro od godziny 7. Dobrego dnia wam życzę. Cześć.
1: Pa.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Pogoda.
1: Tu wasz szwankowy pogodyn, Marcin Hubert-Welharper. Dziś lato w wydaniu umiarkowanym, ale robi się coraz cieplej. W górach na Podlasiu akurat najchłodniej, 18-19 stopni. Tu także możliwy deszcz. W pozostałej części kraju już ze słońcem, w centrum 22, a 24 stopnie na zachodzie Polski.
0: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Ty plus smak poranku równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr 2,3% 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my,

0: Wilka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak, tak, z jamańskim pozdrowieniem kłaniam się ja, Marcin Hubert Wilharper. Będę dla was dobrze grał i bujał do godziny 13. Zapraszam.

0: Gdy jamańska muzyka dancehall jakoś niespecjalnie ostatnio dowozi i porywa, tak te oto klasyczne riddimy sprzed czterech, więcej nawet dekad dziś brzmią wyjątkowo wybornie i witalnie. Współczesne legendy, giganci muzyki z Jamajki, Sean Paul i Stand on the Business, oparte na pionierskim riddimie Slang Tank, pokazującym, że no i bez zespołu, bez żywych ludzi przy takim tanim, syntetycznym akompaniamencie też można brzmieć zabójczo i tłumy porywać. I ten kawałek zapowiada specjalny, jubileuszowy projekt poświęcony riddimowi Slang Tank. No a przed chwilą Buju Banton z jego nowiutkiego albumu Too Bad. 20 lat temu było Too Bad, teraz mamy Too Bad i choćby takie nagrania jak Winna Play na riddimie Diseases oraz Butterflies na nieśmiertelnym moim ukochanym riddimie o nazwie Real Rock. I za chwilę znów będziemy się bujać, najpierw jednak nasz wakacyjny konkurs.
1: To jest Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Od poniedziałku do czwartku rozdajemy walizki marki Ochnik. Od 7 do 18 ogłaszamy 4 przedmioty. Wy nas czujnie słuchacie, przedmioty wyłapujecie. Po 18.30 walizka może być wasza. U mnie jak zawsze przedmiot numer 2.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Dziś walizka teatralna, a ja ogłaszam, że tym drugim przedmiotem z walizki jest dziś, uwaga, zapisujcie, płaszcz. Ale nie ma co się płaszczyć. Zostajemy na parkiecie, dalej wywijamy po jamańsku kolejny klasyczny dancehallowy banger, klasyczny riddim o nazwie Head to Toe, wyprodukowany przez słynnego Kinga Jamiego, tego od riddimu Slang Tank, właśnie w porywającym ujęciu mojej ukochanej dancehallowej raga ekipy World 21. Send my yacht. When right, no

0: Good, good. No właśnie, jak to się nie bujać i nie uśmiechać. Już bardziej po brytyjsku. Gentleman z Dub Club plus szkocka ekipa Mungo z High Five w nagraniu Good, good z gościnną nawijką solo Bantona. Akurat na wielki uliczny karnawał, który już w ten weekend startuje w dzielnicy Nothing Hill w Londynie. No i z tej okazji UK garażowy mistrz Zed Bias przygotował bardzo fajny nowy singiel, tym razem dancehallowy, zbasowany kawałek Bad Bad. Było Good Good, teraz będzie Bad Bad, bo to nagranie jeńców w tańcu nie bierze. Nawijają Young Saber, Screwfeezer i MC Bushkin, potem gdzieś pomiędzy grime'em, muzyką dancehall i brytyjskim, bardziej klubowym już UK funky. Ghost Town i Rico Dan, ich Narni, Redeem plus jeszcze Genius i Miss Dynamite w porywającym, roztańczonym nagraniu Get Low, które nigdy nie opuszcza mojego, czyli Harpera DJ-skiego kuferka. Karnawałowe rytmy i brzmienia prosto z Londynu w ramach kącika Igłą po mapie.
1: Igłą po mapie.

0: Wielki uliczny karnawał w Londynie już w ten weekend, między innymi z taką oto muzyką, tymi kawałkami. No a przed nami karnawał naszych playlistowych nowości, nowe single, nowe utwory, które gramy dla was w ciągu dnia.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: Najpierw nasz człowiek Szczyl, jego nowiutki singiel dla ciebie, wyprodukowany przez No Lyrics Beats. Grałem ten utwór w zeszłym tygodniu, a że znakomito na playliście wylądował, to dziś ponownie.

Z przyjemnością po niego sięgam. A potem Irlandka Jazzy i jej nowy kawałek, taki popowo-house'owy singiel My People, muzyka pop w wydaniu tanecznym, ale z wyczuciem, ze

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Brytyjczyk Joshua Idahen, jego fajowa nowa wersja utworu Wszystko Wszędzie Naraz w ujęciu Amerykanki Colleen Murphy, znanej jako Kosmodelika. I przed nami kolejna nowość, muzyka pop, muzyka R&B podbita gibniętymi brytyjskimi klubowymi bitami w stylu Two Step UK Garage, tak jak to się grało na początku XXI wieku. Brytyjska wokalistka Georgia Smith i jej bardzo dobry nowy album We Are The Odds, w całości wyprodukowany przez nigeryjsko-brytyjskiego twórcę P2J, mam nadzieję, że tak ten pseudonim się wymawia, kojarzonego głównie z muzyką Afrobeats, mającego na koncie kawałki dla takich artystów jak Beyoncé, Stormzy, Wizkid, FK Twix, Doja Cat czy choćby Burna Boy. Georgia Smith i jej nowy materiał, plus jeszcze artystka, o której no coraz głośniej na brytyjskiej scenie klubowej, z Londynu śpiewająca, produkująca El Murphy z właśnie wydanej epki Summer Juice. No a ja, Harper, wracam do Was o 11:00.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.

0: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
4: A ja lubię cię, Beto, ach to ty. Lubię, kiedy kupiony też ty.
5: O nie, my tak nie gramy.
2: To słychać.

0: Z garażowym przytupem minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody Marcin Hubert Warharper. Dziś zachmurzenie małe z możliwym deszczem na północy, Podlasiu i w górach. Temperatura od 18 do 24 stopni na zachodzie. W centrum 22, a kolejne dni będą jeszcze cieplejsze, jeszcze bardziej słoneczne.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
1: Po reklamie.
15: Tak jak

Uwielbiam tę ekipę, no i Greg Dulli czyni z moimi emocjami to, czego no, jakoś nikt inny nie potrafi. Amerykańska formacja The Afghan Whigs, mistrzowie budowania klimatu, soulowych emocji i żaru w muzyce rockowej. Mistrzowie także coverów, przerabiający cudze nagrania, także te brzmią niczym ich własne. Najpierw Can't Get Enough of Your Love Baby, utwór Barry'ego White'a, a przed chwilą z ich właśnie wydanej znakomitej nowej płyty Self Control. Trochę mniej tu tym razem gitarowego ognia, ale jak się gra od czterech dekad, no to trzeba już się trochę kontrolować. Afghan Whigs są jednak jak wino wciąż doskonałe albumy nagrywają, tym bardziej żałuję, że nie dotarli w tym roku do nas, do Gdyni na festiwal Open Air. Ale nie ma tego złego, bo są ich nowe nagrania, no i jest

0: także nasz czwórkowy konkurs na wakacje.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wakacje trwają, kolejna walizka na was czeka, pod warunkiem, że wyłapiecie wszystkie dzisiejsze podawane przez nas przedmioty. Dziś walizka teatralna, u mnie przedmiot numer 2, no i tym przedmiotem jest, uwaga, uwaga, płaszcz. Oprócz płaszcza mam dla was jeszcze kolejne covery, właściwie całą płytę z coverami, nagraną w hołdzie jednej grupie. Tytuł właściwie wszystko wyjaśnia. Sending Hearts to All My Dearies, A Tribute to Smashing Pumpkins, a że jest to grupa też no, bardzo bliska mojemu sercu, szczególnie ich pierwsze płyty i że covery naprawdę całkiem niezłe, to teraz lecą z tej płyty dwa kawałki. Cherabrak w masywnym, takim bombastycznym, dark synthowym ujęciu Francuza Carpenter Brut, no a potem nagranie Tonight Tonight, też klawiszowo z 80'sowym klimatem, potraktuje amerykański synthwave'owy projekt The Midnight.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Prawie jak z soundtracku do filmu Drive, Sending Hearts to All My Dearies, całkiem udana składanka w hołdzie słynnej amerykańskiej grupie Smashing Pumpkins. Całość otwiera nagranie Hammer w wersji Kevina Parkera, jego projektu Tame Impala. No a Tame Impala przecież w przyszłym roku pierwszym headlinerem openera jest. Ja sięgam dziś jednak po jeszcze inny cover, słynne przebojowe nagranie, chyba moje ulubione, 1979, w klimatycznej, wolniejszej, bardzo ładnej wersji Brytyjczyka Barnesa Cartneya. Bardzo mi się ta przeróbka podoba, a że jakoś nikt tu nie zabrał się na tej płycie. Może no nie miał śmiałości zabrać się za uwielbiony przeze mnie wspaniały kawałek Mayonnaise z albumu Siamese Dream. To ten właśnie utwór dokładam w wersji w oryginalnej glorii i chwale. Tylko proszę, odpalcie go sobie bardzo, bardzo głośno.

0: Czwórka poleca.
1: Wspaniałość Smashing Pumpkins i Mayonnaise, a jeśli lubicie dobrą, tą prawdziwą muzykę hip-hop, chcielibyście przypomnieć sobie, jak ona brzmi, to świetna wiadomość jest taka, że w naszej niedzielnej audycji Pasmo Muzyczne po godzinie 20 pokłonimy się nisko jednemu z najwybitniejszych raperów w historii w ogóle. Bohaterem tej audycji będzie Trevor George Smith Jr., czyli, no właśnie, kto to może być? Amerykanin, Busta Rhymes, wulkan energii, absolutny mistrz rymowania. Po 20 w Paśmie Muzycznym w niedzielę, no i z tej okazji za chwilę jego kawałek, plus w sobotę też w Paśmie Muzycznym po 20, może nawet większa atrakcja, bo tego dnia przypomnimy tegoroczny koncert Hip Hop Opole, w ramach którego wystąpiła sama śmietanka, sama czołówka polskiego takiego grania, rymowania, czyli między innymi Łona, Don Guralesco, Gramatik Molesta, Nasi Eldo i Numer Raz. Sarius, do tego Wienio, jako kurator projektu, a muzycznym kierownikiem był między innymi DJ Jeprom. W sobotę i niedzielę w Paśmie Muzycznym celebrujemy hip-hop, króluje u nas muzyka hip-hop i lepiej tego nie przegapcie.
2: Well, all right. Let's strike it up.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Skoro był jeden z najwybitniejszych raperów historii, to i wybitna raperka pojawić się musiała. Moja faworytka, Amerykanka Rhapsody, z jej świetnego nowego już piątego albumu God Gotta Afro and Gold Hoops, w dużej mierze inspirowanego jej wyprawą do afrykańskiej Gany, przypominającego, że czarne jest piękne, nie można wybielać historii ani koloru skóry i trzeba być dumnym z tego, kim się jest, trzeba to celebrować. Tak w skrócie taki jest przekaz. I w dużej mierze nie byłoby hip-hopu, gdyby nie funk, gdyby nie soul, no i także gdyby nie muzyka jazzowa. A ważna informacja jest taka, że nasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia odkurzyła, wydała właśnie wyjątkowy materiał Stanisław Sojka i Tomasz Stańko w duecie, zapis ich wspólnej sesji z końca lat 80. pod tytułem po prostu Sojka-Stańko. Absolutnie wyjątkowe muzyczne spotkanie. Za chwilę jego fragment, a jeśli czas pozwoli, to jeszcze Michał Urbaniak w remiksach z niewydanego jeszcze albumu Enjoy, dziś Cuckoo's Nest w wersji Envy'ego, dokładnie Envy Ensemble.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
8: Wręczę ci mandacik.
9: O nie, my tak nie gramy.
10: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
9: Czwórka, to słychać.

0: Właśnie minęło południe.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogody, Marcin Hubertwell Harper. Przed nami ciepła, słoneczna końcówka sierpnia. 25 stopni jutro, do 29, nawet 30 w piątek na zachodzie i w południowej części kraju. W weekend mogą pojawić się burze, ale też będzie ciepło, też będzie przyjemnie. Nagrzewajmy się, póki wakacje trwają.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: To już trzecia godzina naszego spotkania, a w niej na początek wyprawa do Manchesteru. Zapraszam.

Ekipa z Manchesteru, słynny duet Rent Christian w singlowym kawałku Spellbound 28 już lat temu, wydanym na ich pierwszym wspaniałym albumie Northern Sulphuric Soul, na teraz zremiksowanym, przearanżowanym przez nastoletniego jeszcze Francuza o swojsko brzmiącym nazwisku Yves Chopin, według notki, no podobno jakaś bardzo daleka rodzina naszego Frycka. No a przed chwilą grupa Yes King, czyli Rice Adams i Mark Ray z Rent Christian właśnie w doskonałym kawałku 40 Long Days z roku 2008 i w obu tych nagraniach śpiewała wspaniała brytyjska wokalistka Viba, która choć powinna, to kariery jakoś nie odniosła, no ale nie od dziś wiadomo, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Ale jeśli wyłapiecie wszystkie cztery przedmioty z walizki, które w ciągu dnia wam ogłaszamy, jeśli z ich kompletem po 18.30 pierwsi do nas zadzwonicie, to walizka sprawiedliwie może być wasza.

0: walizkach.
1: Dziś mamy walizkę teatralną, u mnie jak zawsze przedmiot numer dwa i tym przedmiotem jest dziś, przypominam, płaszcz. Do tego dokładam jeszcze absolutnie wyjątkowe nagranie, bardzo lubiana przeze mnie szkocka formacja Primal Scream, ich płyta numer bodajże 5, Vanishing Point, oryginalnie z roku 1997, ale teraz wznowiona w wydaniu no bardzo mocno rozszerzonym i przed nami mój ulubiony fragment tej właśnie płyty, podnoszący na duchu absolutnie wspaniały utwór pod tytułem Star z gościnnym udziałem dubowego mistrza Augustusa Pablo. On przepięknie gra tutaj na instrumencie o nazwie Melodyka. Na tabli gra Hindus Pandit Dinesh, na dęciakach Wayne Jackson i Andrew Love z amerykańskiej wytwórni Stax. Na basie nie Money, ale Marco Nelson z acid jazzowej formacji Young Disciples, na całość brzmi i czaruje dokładnie tak.

Cuda grają i ogłaszają Primal Scream i utwór Star wraz z dubową wersją o nazwie Rebel Dub. To wydarzyło się w roku 1997, za to rok wcześniej na rynek trafił Better Living Through Chemistry, pierwszy autorski album słynnego Brytyjczyka Normana Cooka, nagrany pod szyldem Fatboy Slim, poskładany z sampli, poskładany z loopów, chwilami no może dość topornie mechanicznie, ale całość nadrabia entuzjazmem, radochą z grania, zaraźliwą imprezową energią. No i dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym miesiącu z okazji dokładnie 30 już urodzin, ten właśnie materiał powróci na rynek w specjalnym, rozszerzonym wydaniu z bonusowymi kapitałami.

0: kawałkami, nowymi remiksami i dziś z tej okazji, dziś z tej płyty ode mnie balangowe, nakręcające Give the Poor Man a Break, no a potem oparte na tak zwanym Amen Breaku, porywające nagranie Michael Jackson, oba poskładane z fragmentów, no co najmniej 10, kilkunastu innych cudzych utworów. Tak zaczynał Fatboy Slim, tak hartowała się muzyka Big Beat.
1: Klasycznie o tej porze.

0: Skoro trochę już poskakaliśmy, to pora na nasze balangowo-koncertowe rekomendacje.
1: Imprezowy latarnik.
0: Niestety, nie ma już biletów na piątkowy koncert grupy Sojuz w stołecznym klubie Jasmine, ale mam za to inne dobre wieści, bo od piątku do niedzieli w ogrodzie centralnym Browarów Warszawskich odbywać się będzie Vola Jazz Festival, czwarta edycja tej imprezy, codziennie od 19:00. Po dwa koncerty, w piątek ZK Collaboration i grupa Klawo, w sobotę projekt Proszę Zamknąć i grupa Noko z udziałem Nowiki, w niedzielę zaś Kosmonauci plus Papazura zagra z Winyli. Wstęp na festiwal na wszystkie dni jest darmowy. Dziś za to na barce Kaskada nad Wisłą, no bardzo radosne, gromkie, brassbandowe granie. Tak zagra i swoją nową płytę Hot Nine wykona na żywo. Nasz najbardziej imprezowy krajowy brassband, stołeczna formacja Brass Federacja. Widziałem ich w akcji no wiele, wiele razy i to zawsze jest super balanga plus potęga, energia z dęciaków. Naprawdę olbrzymia, nie do zatrzymania. Brass Federacja na Kaskadzie już dziś wieczorem z nową płytą Hot Nine, a jako support od 19:00 ulubione brassbandowe kawałki do tańca. Serwować będę ja, czyli Harper. Tu akurat są bilety, ale jak żegnać się z wakacjami, to z przytupem i bardzo radośnie. Już za chwilę Brass Federacja z nowej płyty, no a potem mała próbka tego, co sam będę wieczorem grał. Zapraszam.

0: Radosny brassbandowy karnawał z Brass Federacją na żywo, no i moim skromnym selektorskim udziałem dziś o 19 na Kaskadzie nad Wisłą. A żegnam się z wami no dużo spokojniejszą, przepiękną muzyką akustyczną, muzyką soul. Wspaniała Clio Soul, jej nowiutki, być może najlepszy album w dorobku. Cudny materiał Gentlewoman, bo skoro jest gentleman, no to i musi być gentlewoman. Clio Soul została jakiś czas temu mamą, czuć tu miłość, czuć mądrość, błogość, miłość także między Clio Soul, jej partnerem, słynnym producentem Inflo z grupy Salt, który całość no pięknie tu zaaranżował i poprowadził. Tak o rzeczy gram ja, Marcin Hubert, czyli Harper. Program realizuje Maciek Załęcki, wydaje Patrycja Bronka. Ja wracam do was w przyszłym miesiącu, we wrześniu, czyli za tydzień, bo to już będzie wrzesień. A po 13 za chwilę Kamil Jasieński, który już mi tutaj znaki puszcza. Jego
1: oczko tylko puściłem, tak, że, o, oczko, fajnie, fajnie.
0: Oczko
1: fajnie,
0: temu ale misiu to, poleciało.
1: To do, w nawiązaniu do playlisty, bo zaskoczyła mnie ta wersja.
0: A, że bed, że tak, fajna
1: tak,
0: była.
1: Tak, bardzo fajne. Ja zapraszam oczywiście na program. Mam nadzieję, że nie będzie bed, tylko będzie bardzo dobrze. Całkiem sporo czwórkowych gadżetów będzie do zgarnięcia. Kolejny przedmiot powędruje do walizki i będzie zgadywanka, a później zajrzymy, co tam się dzieje w internecie. A jak zawsze w internecie dzieje się bardzo dużo, więc zapraszam serdecznie.
0: Czyli bardzo dużo u Kamila już za chwilę po 13 po
1: południu. Więcej Kamila u Kamila, tak.
0: Tak jest.
1: Zapraszam.
0: Nie Kamila nigdy dosyć, ja już Harper, czyli ja, czyli Harper, Marcin Hubert, czyli Harper. Dziękuję za dziś, wracam do was za tydzień. Papa, w środę po 10. Hej!

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy. Od

0: Chwilę. Równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie.
3: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: W ciągu dwóch najbliższych dni będzie dosyć spokojnie z polarną morską masą powietrza, która przyniesie temperaturę w granicach od 19 do 26 stopni. Jednak nocami wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Natomiast jeszcze dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Natomiast na krańcach południowych, głównie w Sudetach i Tatrach, okresami tam mogą wystąpić słabe opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. Do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3790.

0: 9 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Po reklamie.
5: Takie

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Jeden w tył, ale dwa do przodu. 9 minut po godzinie 13. Popołudniowa właśnie wystartowała. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. I walizki, i butelki, i klapki. To wszystko będzie dzisiaj w audycji do zgarnięcia. Mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Już za moment zapakujemy kolejny przedmiot. No, wakacje chlip chlip. Powoli zbliżają się ku końcowi, ale jeszcze jakiś city break zawsze można zaliczyć. A walizka jak znalazł w takiej sytuacji, więc słuchajcie nas dzisiaj uważnie. Przypominam, że razem jesteśmy do godziny 16. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.

0: To oczywiście NWA z Prince w 17 minut po godzinie 13. No cały czas jesteśmy jeszcze w lesie, a tu walizkę trzeba spakować.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wczoraj leśna walizka powędrowała w wasze ręce. Były tam grzyby, ale dzisiaj zmieniamy temat. No i wątkiem przewodnim jest teatr. Dzisiaj pakujemy walizkę teatralną. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dwa przedmioty już tam zostały schowane. No i czas na trzeci przedmiot do naszej teatralnej walizki.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Teraz do walizki wkładamy.
0: Nie wiem, jak to się zmieści, no ale spróbujemy. Trzeci przedmiot to scena, być może dla krasnoludków, albo taka dla lalek. Scena to jest trzeci przedmiot, walizka teatralna. Co było wcześniej? No takie klasyki teatralne, tyle mogę wam podpowiedzieć, no ale zawsze oczywiście możecie też archiwalnych audycji odsłuchać sobie na stronie i wtedy wszystko zanotujecie. Trzeci przedmiot to scena, czwarty przedmiot pojawi się w audycji Kuby Jamrozka po robocie, no i wtedy też będzie wielkie teatralne rozwiązanie. Mam nadzieję, że Kuba zrobi dzisiaj taki teatralny show. Natomiast trzeci przedmiot to scena.
1: Konkurs czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.
4: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
5: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

26 minut po godzinie 13. No i już teraz w czwórce czas na kolejną zagadkę muzyczną. Od razu mogę wam podpowiedzieć na pewno. Odpowiedzią nie będzie utwór Pójdę Boso, bo do zgarnięcia są czwórkowe klapki Kubota Absolute Limited Edition. Nigdzie nie do kupienia. Do zgarnięcia.

zdjęcia tylko u nas w czwórce, właśnie w konkursach i zagadkach. 2-2 z gagatkach. 2-2-6-4-5-2-1-0-0. Numer do naszego studia. Musicie odgadnąć, co to jest za utwór.

No trochę został zwolniony, jakby taśmę wciągnęło, ale nie, to specjalny zabieg, taki zabieg konkursowy. Dobrze, 226452100, numer do naszego studia, jeszcze jeden inny fragment, ale także zwolniony. Co to za kawałek?

I wszyscy fani doom metalu teraz sobie myślą, całkiem niezła muza w tej czwórce. No właśnie, proszę bardzo. Ale nie, to jest normalny, bardzo dobrze wszystkim znany utwór, który został spowolniony. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czekają świeżutkie, nowiutkie, śmierdzące trochę gumą czwórkowe klapki Kubota.

0: 29 minut pozostało do godziny 14. No, szukamy jakiegoś utworu. Dobra jest to melodia. Dobra jest to melodia. Janek jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Janku, jak samopoczucie?
1: No w porządku, no trzeba pracować, no ale jest okej ogólnie.
0: Po jak długiej przerwie zacząłeś pracować?
1: Po krótkiej, półdniowej tylko.
0: Dobra, okej, okay, po prostu.
1: Słabo, słabo,
0: nie możesz,
1: nie?
0: Się zebrać, nie możesz się zebrać do roboty, wiem, o co chodzi.
1: No nie, no kilka dni na rozpęd potrzeba, no.
0: Tak, zawsze, kilka dni takich dodatkowych, wolnego zawsze dobrze robi. Tylko później trudno wrócić do rzeczywistości. Janku, konkrety,
1: no, koło, no.
0: Konkrety, co konkrety, to jest za numer?
1: No ten numer... Myślę, że to jest Beastie Boys Intergalactic.
0: Nie, nie, chociaż mogło. Mogło to by być

0: To właśnie, ale nie,
1: być, ale nie,
0: to
1: było.
0: Nie jest Beastie no Boys. Pozdro, na razie, hej, hej. No i teraz Michał jest na linii. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchamy twojego pomysłu, co to za kawałek?
2: To będzie The Prodigy.
0: Niestety nie, to nie jest The Prodigy. Święta trójca ulubionych zespołów słuchaczy czwórki. To jest Beastie Boys, Prodigy i jeszcze do tego Wu-Tang Clan dochodzi. Ale nie, żaden z tych zespołów. Na razie trzymaj się, wszystkiego dobrego. I teraz mamy Krzyśka. Dzień dobry, Krzyśku.
3: Dzień dobry.
0: Cześć. Siemano, słuchamy pytania. Znaczy nie pytania, a propozycji.
3: Dobra, pytaj. Jakby było pytanie, to bym zapytał, czy to jest Wu-Tang Clan, ale już znam odpowiedź.
0: To nie jest Wu-Tang Clan, niestety.
3: Wiem, to tak teraz jak... odpowiedź. To James Bond, motyw przewodni.
0: Jakim cudem? Mordo, człowieku, jakim cudem? Jak...
3: Ja? Zgadłem?
0: Tak, zgadłeś, no. To jest to. To jest
3: jestem
0: to,
3: no. Fanem.
0: Jesteś fanem. Nagrałeś sobie i przyspieszyłeś.
3: No nie, nie, bo jestem w samochodzie, z dzieckiem na lody wychodziliśmy właśnie.
0: I tak bardzo lubisz Jamesa Bonda, że odgadłeś. No i to
3: tak,
0: jest,
3: tak,
0: to
3: jak,
0: jest
3: jakbym
0: to.
3: Był... No właśnie.
0: Gratuluję ci bardzo serdecznie.
3: Bardzo się cieszę. Hurra! Hurra!
0: Hurra! Hurra!
3: Się cieszyć.
0: No po takiej zagadce odgadnąć, no to trzeba być naprawdę Jamesem Bondem. Gratuluję ci serdecznie.
3: Dzięki.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, pozdrówki.
3: Pozdrawiam, cześć.
0: Hej, hej.

Ja sobie tylko mogę teraz wyobrazić, jak Krzysiek może teraz czuć się w samochodzie. Leci ta melodia z Jamesa Bonda, on odgaduje tak trudną zagadkę, ale dzieciom zaimponował. Gratulujemy raz jeszcze i już powracamy do współczesności.

0: Stopnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie.
1: 18 minut pozostało do godziny 14. To oczywiście Łona. No ja zastanawiam się, kiedy będzie to nowe GTA, bo ludzie już naprawdę nie mogą się doczekać. Tym razem Chorzele. W tej wsi ktoś porwał kombajn, który, uwaga, był częścią sceny na dożynkach. No i porywając ten kombajn, później przejechał sobie przez całą wieś, jeszcze puszczał muzę, czy można powiedzieć takie dożynkowe afterparty, i odjeżdżając kombajnem ze sceny, a właściwie kombajnową sceną, no zerwano zadaszenie, które warte było kilkadziesiąt tysięcy złotych. Łączne szkody szacuje się na 50 tysięcy, po czym nastąpił taki muzyczny rajd przez całą wieś. No i jest całkiem sporo nagrań z tego eventu. Ktoś nie mógł doczekać się GTA, ale też ktoś chciał się chyba poczuć jak na platformie Love Parade. Całkiem blisko. A to tylko pierwsza edycja.

0: Nie trzeba od razu kraść kombajnów, żeby dobrze się bawić. Można na przykład szukać skarbów. Otóż 7 praskich groszy, a także inne artefakty zasilą Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. To wynik kilkudniowego przeszukiwania pól Grunwaldu. Tym razem wyznaczono teren, którym wojska polsko-litewskie zmierzały na bitwę, a potem tą samą drogą odbył się pościg za uciekającymi oddziałami krzyżackimi. Badacze podejrzewają, że doszło tam do mniejszych potyczek i ta hipoteza już na starcie potwierdziła się, bo odnaleziono tam srebrne czeskie monety, o czym mówi Adam Górecki, archeolog z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
1: Tutaj mamy cały ten depozyt groszy praskich odnalezionych w sobotę. Tu mamy zestaw monet, które zachowały się w całości. Do tego dochodzą siekańce. Było to rozrzucone mniej więcej w kwadracie 10 na 10 metrów. Jedna taka moneta, myślę, że dobre śniadanie można było w gospodzie za coś takiego zjeść.
0: Ale oprócz tych monet znaleziono także 2 groty bełtów, z czego jedno znalezisko należy do 7-letniego Janka Bartnika, który po raz pierwszy przyjechał na poszukiwania do Grunwaldu z tatą Marcinem.
2: Ja jeszcze dobrze wykrywacza nie włączyłem. Patrzę, Janek co wyjmuje z podziemia, to piękny, wielki grot tulejowy z czasów bitwy.
3: Tu blisko, nagle mi coś zapipczało.
0: No to jest prawdziwy skarb i pipczy do tego grot tulejowy. Monety czeskie, tak zwane grosze praskie, były bite w Czechach za panowania króla Wacława i to pierwsze znalezisko poszukiwaczy podczas 13. edycji badań archeologicznych na polach grunwaldzkich.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy raczej powinno być pogodnie, z niebem bezchmurnym lub z zachmurzeniem małym, jedynie na krańcach południowo-zachodnich kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże. Jeśli chodzi o temperaturę, 6-7 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, do 13 stopni na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 10 minut po godzinie 14, ależ człowiek spragniony po tej pierwszej godzinie audycji czegoś by się napił. Najlepiej z takiej trytanowej butelki, no ale niestety regulamin tego zabrania. Sam nie mogę wziąć udziału w tym konkursie, ale wy możecie zgarnąć dzisiaj butelkę, która już za moment, już za chwilę odpalimy nasze zgadywanki. Jaka kategoria, jakie pytania, o czym będziemy dzisiaj tutaj rozprawiać, już za moment wszystko się wyjaśni. 226452100 to jest numer do naszego studia, który na pewno będzie bardzo przydatny. Już za moment, a przypominam, że popołudniowa w czwórce do godziny 16.

0: Taki właśnie dźwięk wydaje ta piosenka Robot Rock i oczywiście Daft Punk. Już mamy prawie 17 minut po godzinie 14.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: No i nieubłaganie zbliża się koniec wakacji, więc dzisiejsza kategoria dosyć wakacyjna, ale też nie do końca, ponieważ dzisiaj szukamy hasła w kategorii natura, a z natury także w okresie pozawakacyjnym można korzystać i można się napawać naturą. Ale jakie hasło jest dzisiaj? Bardzo naturalne. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie. Być może jakiś naturysta nam się trafi i może zadać dwa pytania. 226452100. Ale niezależnie od tego, czy dwa pytania, czy jedno, jeden strzał. Kategoria natura. No, idealna trytanowa, jakże naturalna butelka do zgarnięcia od firmy Alpinus. Idealna właśnie, żeby wybrać się na łono natury. 226452100. Numer do naszego studia. Dzisiejsza kategoria to natura. Czekam na wasze pomysły, czekam na wasze pytania i czekam na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: I już mamy 20 minut po godzinie 14. Razem z nami jest Aneta. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Aneto,
2: stęskniłam się za wami.
1: My też się stęskniliśmy. Co u ciebie słychać dobrego?
2: No właśnie, przygotowuję sobie obiad i o 15 zaczynam pracę.
1: No dobrze, to wcale nie tak wesoło, bo jednak do pracy trzeba iść. No ale obiadek, prawda, na poprawę humoru.
2: Krem z dyni wchodzi jak złoto.
1: O, czyli już jesień, jak krem z dyni, krem z dyni. Ja zawsze tak jak najpóźniej do tej dyni sięgam, żeby przedłużyć wakacje. No ale dobrze, na pewno będzie smaczne. Aneto, słuchamy twoich dwóch pytań, kategoria natura. Dynia dobrze. Odpada, mogę tyle powiedzieć, dynia odpada.
2: Dobrze, moje pytanie brzmi, czy to jest rzecz żywa, czyli zwierzę bądź roślina? Lubię takie pytania.
1: Trochę żywe, trochę martwe.
2: Nie ma takiej rzeczy na świecie.
1: Ja myślę, jak ja sobie o tym myślę, to raczej jest już martwe, ale kiedyś żyło.
2: Dobrze, drugie pytanie.
1: Na pewno...
2: To jest mokre, czy to jest suche? Czy to jest mokre? O.
1: Nie. Raczej nie, chyba że jest w jakimś mokrym miejscu, to wtedy może być mokre.
2: Nie, no mam na myśli naturalnie mokre.
1: Nie.
2: Tak. Dobrze, i mówisz natura.
1: I teraz strzelasz, tak.
2: Ten tylko o jednym myśli.
1: Krem dyniowy też odpada, bo jest mokry.
2: Rozumiem. Dobrze, czy to są skały?
1: Nie. Nie są to skały.
2: O, niestety. Ja idę
1: jeść. Trzymaj się wszystkiego dobrego. No mogą być mokre. Na razie 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. A później strzelacie. No trochę namieszaliśmy tymi pytaniami i odpowiedziami. Ale kategoria natura. Co to może być? 226452100. Dzwonicie do studia, zadajecie pytanie. No i strzelacie. A butelka trytanowa od firmy Alpinus jest dzisiaj do zgarnięcia. 22

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut po 14. Sławek jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć Sławku, jak tam środeczka?
2: To lecę sobie właśnie z pracy, że tak powiem, między Szczecinem a Międzyzdrojami i tak rozkminiam, co to może być.
1: No jakaś natura dookoła chyba jest na trasie, co?
2: Jest, no nawet właśnie. Stoją, no, mają dwie nogi, tak, ale o tym nie teraz.
1: Absolutnie nie, bo się zaczerwienię. Sławku, słuchamy twojego pytania.
2: Czy to jest na wężu?
1: Nie.
2: Kurczę, miała być wylinka.
1: Nie no, człowieku, to jest taki, wiesz, konkurs w ciągu dnia, normalni ludzie słuchają, to nie jest konkurs specjalistyczny.
2: Co to no, jest? Myślałem, bo miała być i mokre, i suche, i natura. No,
1: jak jest tak, mokre i jest suche, to znaczy, że gdzie jest? Raczej na zewnątrz, prawda? Raz tak, raz tak. I proszę bardzo.
2: No i tak to właśnie jest na tym wężu, raz mokre, raz suche.
1: Nie dotykałem
2: ta
1: nigdy.
2: Wylinka.
1: Nie dotykałem, nie dotykałem nigdy. Fu, dobrze. Czy coś pan strzela? To był ten strzał,
2: no,
1: tak?
2: No powiedziałem.
1: No dobrze, nie.
2: Skóra węża, no nie.
1: Skóra węża.
2: Skóra węża.
1: No nie jest, nie są to też buty.
2: Rano się nie udało, teraz się nie udało.
1: Miłej traski życzę. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie pozdrówki. 226452100. Nie jest to skóra węża. Myślę, że bardziej w stronę leśnych klimatów powinniśmy pójść. Tyle mogę wam podpowiedzieć. Raczej krzywdy nie można dzisiejszym hasłem sobie zrobić. Tak, tyle mogę podpowiedzieć. Chociaż może i można. Dobra, to namieszałem. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Cypress Hill za nami, a przed nami Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry, Kamilu.
1: Jak tam samopoczucie?
2: Dobrze, bo właśnie rozkminiam koleżanką. Też w pracy jedziemy między nami, znaczy nie między nami, tylko dookoła nas jest natura.
1: I gdzie tam sobie jedziecie? Pod las sobie jedziecie naturę pooglądać?
2: Nie jesteśmy w pracy.
1: No to tym bardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gdzieś na chwilę, prawda, złapać oddech w trakcie podróży.
2: Tak, może przerwa będzie, tak.
1: Rozprostować kości. Dobrze, słuchamy waszego wspólnego pomysłu. To nasza wspólna decyzja.
2: Tak, wspólna decyzja, w cudzysłowie. Mm-hmm. Pytanie najpierw, czy możemy tego hasła albo to hasło użyć do rozpalenia ogniska?
1: Tak.
2: Czy jest to drewno?
1: To nie jest odpowiedź, ale jesteśmy dosyć blisko. Jesteśmy dosyć blisko. No
2: tak,
1: wiadomo.
2: Właśnie, myśleliśmy, że będzie blisko.
1: A propos tego drewna, takie powiedzenie, po co drewno do lasu, prawda? Trzymajcie się.
2: Wyjeżdżamy.
1: Wszystkiego dobrego. Na razie, papa. Pa.

0: To był Kamil razem z koleżanką. No i mamy Maćka. Dzień dobry, Maćku.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Siemanko, słuchamy twojego pytania.
1: Śmiem twierdzić, że chodzi o ściółkę leśną.
0: Nie, to nie jest to. Niestety nie. Bardzo. Ale ktoś chyba był w harcerstwie, co? Czuwaj, druhu. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki. No i mamy Grzegorza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Czuwaj, powiem.
0: Czuwaj. I słuchamy.
2: To znaczy, ja mam najpierw pytanie. Czy już wiemy, że to nie jest drewno, ale czy to jest związane z drzewem?
0: Tak.
2: Czy to jest kora drzewa?
0: Nie, to nie jest to, ale też do rozpalania ogniska w harcerstwie, pamiętam. Kora brzozy. Pozdrawiam cię, Grześku. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. No i razem z nami jest Kasia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Cześć, Kasiu. Słuchamy twojego pytania.
3: To może być jeden z bardziej znanych pasożytów, które bytują na drzewach?
0: Nie.
3: No to w takim razie obstawiam, że jest to szyszka.
0: Nie, to nie. Funia, niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. Hej, hej.
3: Pozdrawiam.
0: No i druhenka Aneta jest razem z nami. Halo, halo.
4: Cześć.
0: Aneto, słuchamy.
4: Czy to jest jedno słowo?
0: Tak.
4: Tak. To jest chrust?
0: Chrust, nie, to nie jest chrust. Dobre słowo, dobre. Trzymaj się, Darasiu, pozdrawiam. Hej, hej, na pewno przydatny do rozpalania ogniska. I jeszcze rzutem na taśmę Łukasz jest razem z nami. Halo.
5: No, witam, witam.
0: Witamy Łukasza i słuchamy pytania.
5: Czy to się zaczyna na literę W?
0: Nie.
5: No to będzie mech.
0: Nie, to nie jest to, to nie jest to. Pozdrawiam, dobra. Na razie 226452100, numer do naszego studia. No i co, dalej jesteśmy w lesie. 226452100. Butelka trytanowa od firmy Alpinus jest do zgarnięcia, kategoria natura.

0: podjechałem trochę, rozkminiłem temat i moje pytanie brzmi. Czy rośnie to na korze pniu drzewa?
1: Na korze pniu...

0: Cześć, Kamil wraca z Agnieszką.
1: Dobrze, no słuchamy po naradzie.
0: Tak, po naradzie zapytamy najpierw, czy ma to w sobie żywicę świeżą?
1: No może mieć, ale czy świeża? To też zależy, wiesz, wszystko od świeżości, prawda? A różnie no, ze świeżością bywa.
0: Dobrze, no to nasz strzał tym razem tak zwana służąca do rozpalenia ogniska szczypa.
1: Nie, to nie jest to, nie. Sami leśnicy nam się trafiają dzisiaj. Trzymaj się, pozdrawiam was, na razie, hej, hej. Dobrze, teraz Maciek jest na linii. Dzień dobry, Maćku.
2: To teraz jeszcze cześć.
1: Cześć.
2: Czy to słowo rozpoczyna się od litery I?
1: Nie.
2: Papierze? Papieżak! Nie no, ja sobie mówię, tak.
1: Przecież tak nie można.
2: Nie mam pomysłu.
1: No i... Poddajesz się?
2: Poddajesz się.
1: Dobra, na razie. To nie jest skomplikowane, naprawdę w harcerstwie nie trzeba być. Nie trzeba być. 226452100, numer do studia i Mateusz jest na linii. Halo. Hop, hop. Nie ma Mateusza, zwątpił. Pobiegł do lasu szukać inspiracji, ale mamy Kasię. Halo.
3: Kamilu, witam ponownie.
1: Witamy.
3: To może ja zapytam wprost, czy to chodzi o korzeń?
1: Nie, ale jesteśmy blisko.
3: Okej.
1: Okay. Na razie, papa. Hej. Blisko. Jesteśmy. Dobrze, to była Kasia, teraz Łukasz.
4: No, witam ponownie.
1: Witamy.
4: Teraz zapytam, czy to się zaczyna na literę L.
1: Nie.
4: No to może będzie próchno.
1: Nie, to nie. Stary, próchno. Nie, to nie jest to. Na razie pozdrawiam. Jeszcze mamy Patryka. Dobra. Halo, Patryku.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
5: To ja zadam proste pytanie, czy to są gałęzie?
1: Nie, to nie są gałęzie. Nie.
5: Dobra, dziękuję.
1: Na razie, trzymajcie się. Dobrze, jeszcze Aneta jest na linii, halo. Hop, hop. Czy się słyszymy? O, halo. Halo.
6: Nie.
1: No, jakie opóźnienie. Aneto, jesteś już na antenie.
6: Halo,
1: to udało się. Słuchamy pytania.
6: Jestem. Czy to są pędy?
1: Pędy? Nie.
6: Pędy?
1: Nie, ani też za pędy, niestety nie. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej. Dobrze, mamy Tomka jeszcze. Halo, Tomku.
7: Cześć, słuchaj, mam odpowiedź. Może to chodzi o gałązkę?
1: Sam jesteś gałązka. Nie, to nie jest gałązka. Nie. Niestety, coś większego. Na razie.
7: Dobrze.
1: Trzymaj się. 226452100, numer do naszego studia, kategoria natura, leśne klimaty, ale z lasu też może trafić do naszego gospodarstwa domowego dzisiejsze hasło. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dzisiaj boso po Polance sobie biegamy i szukamy hasła, kategoria natura. Artur jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, jak tam u ciebie?
2: Wszystko dobrze.
1: Dobrze? No to gituwa, słuchamy pytania zatem.
2: Czy hasło to będzie torf?
1: Torf? Nie, to nie jest to. A taki torfowy aromacik, najlepszy. Ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam czule, na razie, hej, hej.
2: Dzięki, pozdrawiamy, hej. Słuchaczy, cześć.
1: Elo, mamy Tomka teraz na linii, dzień dobry.
3: No siemanko.
1: Siemano.
3: No, dobra, to jadę z pytaniem. Litera pierwsza to P?
1: Tak.
3: Patyk.
1: Patyk?
3: Jest.
1: Nie, to nie jest patyk, niestety nie. Trzymaj się, okay. Na razie, pozdrówki. Nie powiem o jakim patyku pomyślałem. To znaczy, co jest na końcu tego patyka. Ta najgorsza, najbardziej rażąca broń podwórkowa. Dobrze, ale jesteśmy w lesie. Mateusz jest razem z nami. Halo.
4: No cześć.
1: No cześć, Matej.
4: Troszkę mnie kolega zbił z tropu, bo myślałem o konarze, ale jeżeli to ma być na literę P, to na pewno nie będzie konar.
1: No nie. Ale tyle ciekawych, że haseł jest na literę P.
4: No tak, tylko związany z drzewem, już chyba trochę mniej.
1: No nic nie mogę podpowiedzieć.
4: No nie, poddaję się.
1: Poddajesz się. Zamyśliłeś się o tym konarze, tak? Nic innego, tylko konar w głowie. Trzymaj się, pozdrówki, na razie.
4: Dzięki, cześć.
1: Dobrze, mamy Jacka. Halo, Jacku.
5: Cześć.
1: Cześć, słuchamy.
5: Litera P pierwsza.
1: Tak.
5: No to niestety nie trafiłem. Myślałem o zapałkach.
1: Zapałki. Niestety nie, to nie jest to.
5: Ale też jest P.
1: No jest. Nie na początku, ale gdzieś tam jest. Niestety nie. Trzymaj się, pozdrawiam na razie. No i mamy na linii Kamila. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Na literę P z drzewem kojarzy mi się pień.
1: Tak, to jest to, brawo!
6: Dzięki serdecznie.
1: Chociaż ja myślałem akurat o takim trochę mniejszym pieńku, ale pieniek też uznajemy oczywiście. Można sobie przykucnąć na pieńku, można też o pieniek się zaczepić, drewno można rąbać na pieńku, tyle zastosowań. Gdyby każdy miał taki jeden pieniek, życie byłoby wspaniałe. Kamilu, gratuluję ci bardzo serdecznie, butelka jest już twoja, trytanowa, idealna do pierwszych leśnych wędrówek, mam nadzieję, że ci się przyda.
6: Na pewno mi się przyda. Dzięki serdecznie.
1: Pozdrowienia do lasu. Trzymaj się, na razie.
6: Pozdrawiam bardzo.
7: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Wskutek trwającej suszy mokradło Duzaj Zuidpur na południowym zachodzie Holandii całkowicie wyschło. Zdaniem miejscowego leśniczego po raz pierwszy od ponad 700 lat na spękanym dnie leżą setki martwych ryb, a w pobliskim lesie masowo zamierają drzewa. Skutki suszy widać właśnie także w lasach. Drzewa przedwcześnie zrzucają liście, ograniczając w ten sposób utratę wody. Według leśniczego masowo zamierają brzozy, buki i klony. Od 60 do 80% wrzosowi już wyschło. Dęby i sosny radzą sobie lepiej, ale także na nich widoczne są ślady niedoboru wody.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.

0: To jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy 11 minut po godzinie 15, no i tę godzinę spędzimy w internecie. Oczywiście oczy odpoczną, bo o internecie będziemy rozmawiać, a nie będziemy scrollować, chociaż o scrollowaniu na pewno sobie pogadamy, o tym jak tworzyć rolki, żeby docierały do jak najszerszego grona odbiorców. Czy każdy rzeczywiście powinien być aktywny w internecie, czy trzeba budować swoją markę osobistą, czy jednak można sobie to odpuścić? O tym opowie nasz ekspert, który już za moment pojawi się w naszym studiu, więc koniecznie pozostańcie z czwórką. Kamil Jasieński, zapraszam.

super ekipę. 21:05, dzwonię do drzwi i stwierdzam, że to był błąd, ej. Bo nikt nie otwiera mi, nie czekam dwóch chwili, ciągnę wnet za klamkę. I jak wryty stoję,

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście.

0: Girls.
1: Już mamy 20 minut po godzinie 15. Girls. Natomiast zmieniamy teraz temat, o internecie będziemy rozmawiać. Szymon Wiktor jest razem z nami, twórca i internetowy. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry państwu, jak bardzo się cieszę, że tu mogę być.
1: Ja też się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. Mam nadzieję, że tajniki internetu nam zdradzisz.
2: Wszystkie.
1: Ile czasu zajmujesz się już tworzeniem kontentu?
2: Pierwszy filmik nagrałem na YouTube'a, jak miałem 10 lat. To był filmik z Minecrafta. Tak profesjonalnie zajmuję się już od 8 lat.
1: Okej. Czyli można powiedzieć, że w internecie się wychowywałeś.
2: No tak, ja jestem urodzony z komputerem, tutaj w cudzysłowie to oczywiście mówię, ale komputer był od dziecka. No mówię, 10 lat to pierwsze filmiki były już nagrywane i montowane, więc od dziecka.
1: Natomiast jak mówimy o tych czasach twojego dzieciństwa, ja domyślam się, że wtedy byłem nastolatkiem, no to internet zupełnie inaczej wyglądał. Tak. Inaczej to wszystko, te siły były rozłożone, jeszcze te największe firmy, agencje marketingowe jeszcze takich budżetów nie przeznaczały na internet, a teraz nagle okazało się w internecie siła, prawda?
2: Wiesz co, bo te 15-16 lat temu, jak ja właśnie o tym filmiku z Minecrafta mówię, wtedy algorytmy tak nie dominowały, algorytmy wtedy były prymitywne, ale raczej liczyło się to, kto komu co poleci. Teraz nie liczy się to, kto komu co poleci, tylko jak algorytm zareaguje na nas, na naszą markę, na nasze filmy, czy to jako my jako firma, czy to my jako twórca internetowy.
1: To możesz nam powiedzieć, jak działają te algorytmy?
2: Jakbym powiedział, jak działają te algorytmy, to bym roboty nie miał. Ale zdradzając trochę, to jest bardzo proste. Algorytmy zmieniają się co chwilę, ale jest jedna niezmienna zależność. Jeśli my będziemy robić filmy, które podobają się ludziom i będziemy zatrzymywać tych ludzi na antenie, czyli w naszym przypadku w internecie, to algorytm będzie nas premiował. I tu mogę postawić kropkę albo przynajmniej taki średnik, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jak zrobimy filmy, które podobają się ludziom, to algorytm nas wynagrodzi.
1: Dobrze, i tutaj teraz, ja może nie postawię kropki, ale postawię przecinek. Bardzo często pojawiają się jakieś takie rolki mówiące, jak nagrywać rolki.
2: Tak.
1: Takie rzeczy się wyświetlają, takie trochę edukacyjne. No i z jednej strony bardzo często pojawiają się tam informacje, musi być huk, musisz te pierwsze 3 sekundy, pierwsze 2 sekundy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często powtarzają się te same schematy. Z drugiej strony, bardzo często mówi się o tym, że najważniejsza jest autentyczność, czyli w jakiś inny sposób powinniśmy przykuć uwagę tego widza. To jak się w tym wszystkim odnaleźć? Czy te huki rzeczywiście działają, czy już ludzie mają tego dosyć?
2: Ludzie nie mają dosyć huków. Huki, wiesz co, ja skończyłem też socjologię. I mówiąc o hukach, myślę w kontekście socjologii, czyli to, co się podoba ludziom. Ludziom podoba się to, że oni podczas scrollowania 30 filmów jeden po drugim zatrzymają się w pewnym momencie. Świadomi twórcy, którzy robią tu na poważnie te rzeczy, oni wiedzą, czym są huki i wiedzą, jak na ludzi tym wpłynąć, a człowiek, który to ogląda, najlepiej, żeby nie dostrzegł tego, że my złapaliśmy go na ten haczyk. No bo huk to z przełożenia na haczyk. I jak złapiemy tego kogoś na haczyk, no to najlepiej, żeby on nie wiedział, że my go złapaliśmy na haczyk. I to oczywiście nie musi być takie clickbaitowe, że my obiecamy coś, co się w tym filmie nie wydarzy. No bo wtedy nie będziemy mieć tej nagrody za to, że utrzymaliśmy nawet czyjąś uwagę na te pierwsze 2-3 sekundy. Autentyczność, jak wspomniałeś, no ultra ważna. Bez autentyczności nie będziemy w stanie tworzyć tych samych treści ciągle. Zrobimy jakiś jeden filmik, który będzie

0: wykreowany, drugi już będzie trochę gorzej. Wtedy jesteśmy aktorami, a nie jesteśmy twórcami. To no, też trzeba rozróżnić.
1: Czy te hooki to jest manipulacja trochę?
0: Tak. Marketingowo absolutnie to jest manipulacja. Tylko czy to jest manipulacja, która szkodzi? Chyba nie. No bo jeśli zaoferujemy coś i dowieziemy tą wartość poprzez to, że zaoferowaliśmy coś w te pierwsze dwie sekundy, no to super sprawa.
1: Tak, i człowiek czegoś się dowie ostatecznie, oglądając naszej rogi, nie zmarnuje tego czasu. To my teraz zagramy i za moment wrócimy do naszej rozmowy i też na pewno tego czasu nie zmarnujecie.

0: 26 minut po godzinie 15. Jeszcze kilka lat temu, przed pandemią, rolki wcale nie były popularne. Ten taki pik popularności to jest właśnie czas pandemii. Ludzie siedzieli w domach, zaczęli wrzucać TikToki, ale jeszcze kilka lat temu też nie było sztucznej inteligencji. W ogóle na ten temat się nie rozmawiało. A teraz właściwie każda dyskusja do tego się sprowadza. Jak z twojej perspektywy, jak w ogóle cały internet, ale też branża reklamowa zmieniła się i przez AI, i przez rolki?
1: Długi temat, długi wątek. Przede wszystkim najbardziej namieszał TikTok. Jak z Musical.ly zrobił się TikTok, szczególnie na Europę. Wtedy to namieszało najbardziej, bo Musical.ly była aplikacją, która była kojarzona tylko do tego, że tam się tańczył, robił układy jakieś choreograficzne do piosenek, a w momencie, w którym wszedł TikTok, dał trochę więcej swobody. Instagram poszedł za ciosem i zmienił się z miejsca, w którym rzucamy zdjęcia z wakacji, w miejsce, gdzie możemy wrzucać na początku filmiki z wakacji. No i YouTube, który dominował wtedy treści dłuższe, nagle okazało się, że te treści dłuższe są ciężkie w odbiorze, no bo przez godzinę kogoś wysłuchać, to naprawdę trzeba kogoś lubić albo być do kogoś przywiązanym, więc weszły nam shortsy. Więc to jest naturalna kolej rzeczy, którą zapoczątkował TikTok, bo mamy mniejszy poziom skupienia. Aplikacje są, wiadomo, robione no dla dorosłych, żeby dorośli niech od dorosłych kupowali, ale musimy przygotować się na najmłodsze pokolenia, które są już w ogóle, tak jak ja mówię, że urodzone z internetem i komputerem, no to teraz są urodzone z tabletem i telefonem. I pion zaczął dominować. Od tego też odchodzimy, że częściej wolimy nagrać coś w pionie niż w poziomie, co też jest okej, no bo na tym polegają te platformy, żeby wrzucać tam treści w

0: pionie, jeśli chodzi o AI. Ja nie jestem zwolennikiem, no ale nie możemy tutaj teraz iść pod prąd i wszystkiego unikać jak ognia. AI jest super, jeśli sobie je wykorzystamy do tego, żeby się zainspirować. Ale jak zrobimy sobie taki prosty test i prostą zabawę logiczną, myślową, jak przejrzymy sobie 30 rolek na Instagramie, na TikToku, gdziekolwiek, możecie państwo to oczywiście zrobić, tylko jak nie, jak jedziecie autem, jak przejrzymy sobie, to zobaczcie, że te filmy są bliźniaczo podobne. Jest ten sam styl napisów, są te same błędy językowe, już nie mówiąc o ortograficznych, ale nie ma interpunkcji, te same kolory i montaż wygląda bardzo podobnie, bo ludzie stwierdzili, że okej, to ja nie muszę wydawać pieniędzy na montażystę, tylko wydam pieniądze na AI, tam miesięczną subskrypcję i będę miał to fajnie zmontowane. No i się okazuje, że takich ludzi było sporo, którzy tak pomyśleli i nagle zaczynają przebijać się ludzie, którzy są czyści. W cudzysłów znowu biorę. Czyli mają minimalistyczne treści, mają prosty język przekazu, mają prosty montaż. Ten montaż może być po prostu przecięty, bo człowiek chce zacząć dostrzegać człowieka na tych Instagramach.
1: Czyli zatoczyliśmy już koło, tak? Już się nacieszyliśmy sztuczną inteligencją.
0: Tak, zobacz, jakie popularne podcasty znowu się robią. Znaczy znowu się robią, od 2 lat. Wszyscy robią podcasty, robią dłuższe formy. Każdy chce dotrzeć tymi dłuższymi formami, ale jak zaprasza się ludzi na podcasty? Robiąc krótkie, wyrywkowe segmenty, które mają sklikbejtować albo bardzo ostro zachęcić kogoś, żeby wysłuchał całej rozmowy. Bez tego ktoś się nie zainteresuje.
1: Tak, ale powiedziałeś teraz, nie wiem, taki panuje trend, albo przynajmniej memy takie się pojawiają, że jednak nie każdy powinien zakładać ten podcast i nie każdy powinien siadać przed mikrofonem, ale to jest chyba ze wszystkim tak, coś zyskuje na popularności i już mamy tego dosyć, bo jest tego właśnie za dużo. Nie wiem, czy zauważyłeś ostatnio, że no, chyba mówi się już o pladze AI slopów w gastronomii.
0: Plaga AI slopów w gastronomii to jest już wisienka na torcie tych AI slopów. One są wszędzie, ale tak, w gastronomii. Fajnie, tak zamawiasz coś, co wygenerowała sztuczna inteligencja, później przyjeżdża ci to jedzenie i masz takie, o kurczę, to jest trochę inne. I co, zwrócisz wtedy to jedzenie, bo jest niezgodne z obrazkiem? Przecież właśnie, jest opis ten sam.
1: Może tak być, że jedzenie zostanie zwrócone. I tutaj postawimy kropkę, za moment wracamy do rozmowy.

0: 33 minuty po godzinie 15. Szymon Wiktor jest razem z nami. Powiedzieliśmy już, że mamy dosyć tego AI. Powiedzieliśmy, że to zauważamy. Naturalność jest bardzo ważna, ale jak odpalimy sobie telefon, odpalimy te główne aplikacje, to tam cały czas wyskakują nam te treści. Cały czas coś tam się dzieje. Kręci się, obraca. Cały czas jest akcja. Czy w tej kwestii też będzie jakiś odwrót i poszukamy czegoś takiego spokojniejszego? Te podcasty, o których wspomniałeś, one też mogą być już takim trochę odwrotem, że no przynajmniej nie musimy patrzeć cały czas na obraz, tylko możemy czegoś posłuchać w spokoju.
1: Ciężko mi się tu wypowiedzieć. To myślę, że badacze powinni wskazać, w którym kierunku idziemy. Ja jakbym miał powiedzieć, w którym kierunku ja chciałbym iść, no to chciałbym iść w to, żeby social media były mimo wszystko nie jednym wielkim słupem reklamowym, ale też miejscem, w którym dzieją się fajne rzeczy. Nie patologiczne rzeczy, tylko takie fajne i przyjemne dla oka, do oglądania. Filmowcy mają na przykład bardzo trudno, jeśli chodzi o przebijanie się na Instagramie czy na TikToku, bo są po szkołach filmowych albo w swojej głowie mają już taki warsztat wyrobiony, że wiedzą, że obraz musi być piękny, muszą zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły, detale. I oni wtedy filmiku roleczki nie robią przez 45 sekund, tylko oni na jedną rolkę poświęcają dnie.
0: A potem ktoś coś zripuje, dokręci saturację i jeszcze doda
1: tak, albo
0: napisy.
1: Się komuś wyświetli i ktoś stwierdzi, okej, w pierwszych 3 sekundach mnie to nie przyciągnęło, to idę dalej. Pomimo, że tam może być film oscarowy wrzucony na TikToka czy na Instagrama.
0: A czy trzeba tego wszystkiego przestrzegać i jednak trzeba trochę działać w taki sposób, jak to dyktują te platformy, czy można zrobić dzisiaj coś jeszcze po swojemu?
1: No, tu widzisz... No ja robię po swojemu, więc ja nie powiem, że trzeba robić tak, jak platforma zagra. Można trochę grać na nosie platformie, ale nie do końca. Znowu, TikTok i Instagram, dwa różne światy. TikTok jako chińska aplikacja lubi rzeczy, które się powtarzają, które są odtwórcze. Czyli jak na przykład jedna osoba nagra trend, który się wybije, a później 2000 osób nagra ten trend, to ta aplikacja będzie promowała te 2000 osób. Nie dlatego, że ten trend jest taki fajny, tylko dlatego, że tak działa znowu socjologia, że ludzie będą oglądać to, co oglądają inni ludzie, żeby patrzeć, kto zrobi coś lepiej i porównywać. Na Instagramie z kolei ważniejsze jest trochę odbijanie się od tego. Czyli na przykład zamiast trendu zrobić antytrend. Popatrz, jest taki przykład. Tu jemy, tu śpimy, tu pakujemy walizki, tu się bawią dzieci.
0: Tak?
1: O, dokładnie tak. I teraz, jak ja często prowadzę jakieś szkolenia, warsztaty, zadaję jedno pytanie. Znamy ten trend? Znamy. A jak się nazywał hotel?
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Martwa cisza. I 20% osób odpowiada. Czyli 8 milionów wyświetleń, czy ile ten film zrobił, nagle okazuje się, że nie było efektywne, bo później wszyscy kopiowali, że polska policja kopiowała, straż, wszyscy. Jakiej branży sobie nie wymyślisz, każda branża to
0: tak,
1: zrobiła.
0: Ale w pewnym momencie, ja pamiętam to bardzo dobrze, jak to już było tyle razy skopiowane i przetworzone, to już w pewnym momencie już też to może być odwrotny zabieg, prawda? Jak już timing też jest bardzo ważny, jak robimy coś za późno, to ludzie mają tego dosyć.
1: No i przesyt, za duży przesyt, bo ktoś odpalał aplikację i to się wszędzie wyświetlało. A jak aplikacje zobaczyły wtedy, że ej, ludzie wyłączają nasze aplikacje, no to zaczęły czyścić to. I nagle ten trend zniknął, nie wiem, czy zauważyłeś, w przeciągu dnia. Nie w przeciągu tygodnia. On z dnia na dzień zniknął, bo algorytmy zaczęły to, bum, ścinać.
0: Szymon, a czy tobie udało się stworzyć jakiś trend?
1: Trend?
0: No albo coś, co poszło, takie twoje największe dzieło. Ja domyślam się, że jak tworzy się tego bardzo dużo, to już człowiek nie pamięta. No ale coś tam w twojej topce takiej absolutnej.
1: Wiesz co, w mojej topce absolutnej nie nazwałbym tego trendem, ale stworzyłem duży profil, współtworzyłem duży profil na TikToku. Przerywnik nazywa się ten profil. On zrobił 300 tysięcy obserwujących. Ponad 300 tysięcy. I to był szlachetny profil, bo my robiliśmy go oczywiście nie w celach biznesowych, tylko jakichś tam wyższych egzystencjalnych. Dawaliśmy ludziom przestrzeń do tego, żeby opowiadali o swoich doświadczeniach, żeby wysyłali nam swoje historie, a my tym historiom dawaliśmy głos i twarz. Braliśmy na kartce, czytaliśmy to,

0: Tam były milionowe wyświetlenia. Milion, dwa, trzy miliony pod każdym filmem. Jak było gorzej, to było 100 tysięcy wyświetleń. Więc to była taka skala. To był szlachetny, duży projekt. I no, mam nadzieję, że coś niektórym pomógł.
1: Okej, okay. I dużo czasu na to poświęcaliście?
0: No dużo, wiesz co, my dostawaliśmy

0: To oczywiście Metronomy, 18 minut pozostało już tylko do godziny 16. Szymon Wiktor jest cały czas razem z nami. Monetyzacja. Możesz nam trochę o tym powiedzieć, czy rzeczywiście na samych wyświetleniach w polskim internecie można już godnie zarobić?
1: No oczywiście, że można, dlatego tyle ludzi to robi i tyle ludzi chce to robić, szczególnie jak patrzymy na przykład na YouTube'a. 10 lat temu za to samo, co robimy teraz i za te same wyświetlenia zarabiało się około, tu pewnie koledzy z branży będą mnie poprawiać, ale około 8-9 razy mniej. Hmm. I to oczywiście nie licząc inflacji.
0: Dobrze, czyli zaczynają się jakieś... przy jakich wyświetleniach w ogóle możemy zacząć zarabiać?
1: Znaczy, żeby tak na przykład 3,5 tysiąca złotych, albo nie, 5 tysięcy złotych, żeby miesięcznie 5 tysięcy złotych mieć z YouTube'a, no to trzeba wyświetlić się około 1 000 000 razy, załóżmy. Okay. Przy jakichś takich dłuższych formach, oczywiście to jest bardzo uproszczona matematyka. Może to być, wiesz, 10 filmów po 100 tysięcy, no to wtedy może być te 5 tysięcy złotych. Albo więcej, jeśli na przykład jest nasz format bardziej dostępny dla ludzi premium, czyli ci, którzy tworzą rzeczy poważne, a nie ci, którzy robią rzeczy takie mniej poważne, mówiąc roboczo, no to zarabiają więcej z tych wyświetleń.
0: No dobrze, ale YouTube chyba ma, jeśli chodzi o te wyświetlenia, najwyższy próg wejścia, bo tak, jak mamy te długie formy, no to ten algorytm nam się tak nie wyświetla i nie wyskakują nam te filmy, tylko jednak musimy co zrobić? Kliknąć.
1: Dokładnie tak. Na Instagramie, na TikToku przede wszystkim monetyzowana jest nasza twórczość i nasza marka osobista, więc tam pieniądze

0: pieniądze są za to, że sponsorujemy, jesteśmy sponsorowani przez kogoś, przez jakąś dużą firmę, albo robimy lokowanie produktów. Z samych wyświetleń jako tako nie zarabia się. Są testy na przykład TikToka. W Polsce parę osób, czy tam parę dziesiąt osób ma dostęp już do czegoś takiego, żeby za te wyświetlenia zarabiać. Za granicą to już jest standard. Tam te pieniądze są, że na przykład za milion wyświetleń jest około 400-500 dolarów. No to jest całkiem fajna sumka, jak za to, że przez przypadek możemy zrobić virala i przez przypadek możemy mieć z tego 2000 zł. No to brzmi idealnie. No w Polsce wierzę, że tak nie będzie, tylko to nie będzie w dolarach, tylko w złotówkach i będzie pewnie wyższy ten próg. Ale da się. No przede wszystkim tutaj ta marka osobista, to jak stworzymy, to nam później daje benefity w postaci innych rzeczy, a niekoniecznie wyświetleń.
1: Czyli jakie mogą to być benefity?
0: No to mogą być benefity takie, że możemy wchodzić sobie na przykład na luksusowe eventy drogich marek kosmetyków i możemy te kosmetyki wziąć do domu za to, że po prostu rzucimy zdjęcie.
1: Okej, okay. Ale cały czas w tych rankingach najbardziej znienawidzonych zawodów w naszym kraju jednak w czołówce zawsze pojawia się influencer. Czy to też się zmienia, czy ludzie dalej będą uważać, że a to nic nie robi, nic nie pracuje i proszę bardzo.
0: Nie, no come on, wrzucając do jednego wora, tak mocno zgeneralizujmy sobie, no to weź to zaufaj komuś, kto ma na celu sprzedać ci coś. No to nie zaufasz temu. Jeśli są oczywiście, to podkreślam, było wrzucenie i zgeneralizowanie. Mamy twórców, którzy robią te rzeczy nie w pierwszej kolejności dla pieniędzy, a przy okazji dla pieniędzy. No i to jest wtedy świetna rzecz, bo ktoś może poświęcić się temu, żeby robić rzeczy i zarabiać na tym pieniądze. Super.
1: I to jeszcze jego pasja bardzo często.
0: To jeszcze jego pasja, pasja przerobiona w pracę, która dalej jest pasją. No niesamowite.
1: A czy ten rynek w najbliższym czasie myślisz, że się zmieni? Znaczy, bo bardzo często mówi się o tych największych twórcach, którzy mają setki tysięcy obserwujących, albo nawet i miliony. Są też mikroinfluencerzy, nanoinfluencerzy, tak, to nano. Wszystko się tak jakoś zmienia, no ale też zmieniają się trendy w marketingu, to czemu klient jest w stanie zaufać, czy czemu nie chce ufać i tak dalej, i tak dalej. Jak to widzisz, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie?
0: Będzie rewolucja, zrobimy bunt, powiemy tam, gdzie jest AI, tam nie oglądamy filmów.
1: I nie płacimy.
0: W to wierzę. I nie płacimy, przynajmniej w to wierzę. Nie no, firmy są ganiane za to, że na przykład wykorzystują AI, przez co ludziom nie jest to płacone. Czasami jest to w absurdalny i w skrajny sposób, no bo po to ta technologia istnieje, żeby z niej korzystać. No ale jak tracą na tym ludzie, no to zawsze inni ludzie się oburzą.
1: No i dobrze. I tutaj postawimy kropkę. Bądźmy dobrej myśli. Czekamy na to, co wydarzy się w przyszłości. Szymon Wiktor był razem z nami, twórca internetowy, specjalista od internetowego marketingu. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
0: Dzięki, ślicznie pozdrawiam.
2: Kiedy patrzę

0: 10 minut pozostało do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu czwórki.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Rozkręcić ci gałeczkę?
1: Poproszę. Trochę głośniej. O, jest.
0: Dobrze. Dbamy o słuch. Co u ciebie dzisiaj, Kuba, w audyszyn?
1: No myślę, że to podkręcenie gałki było specjalne, dlatego że dziś będziemy szukać hymnu milenialsów, ludzi urodzonych między 81 a 96 rokiem. Widzę tego chomika w twoich oczach, który zastanawia się, co to za hymn?
0: Od między którym a którym?
1: 81 a 96. Okay.
0: Łapię się.
1: No.
0: I co wymagasz teraz ode mnie, żebym ja powiedział?
1: Jestem ciekawy. Czy pójdziesz w boys bandy, czy nie?
0: I'm blue, abu di babi dai, dabu dira.
1: IFL 65
0: dab, jednak. Dab, no coś takiego, ale to też jest... No chyba jednak ten hymn milenialsów musi być z początku naszego życia, żeby się dobrze kojarzył.
1: No to teraz myślę, co było w początku mojego życia. Niemysłowic było później, bo ja obstawiałbym z polskiego podwórka,
0: taki
1: że długość dźwięku samotności to może być hymn milenialsów. Albo Backstreet Boys. O.
0: Nie, coś musi być takiego, wiesz, pozytywnego. Chociaż hymn nie jedno ma imię.
1: Dobrze.
0: Kuba Jamrozek z wami zostaje. Szykujcie się na porcję wątpliwej jakości muzyki. Ja wam, żebyś mi tutaj hejterskie nie wygryzł przypadkiem.
1: Nie, spokojnie.
0: Kuba z wami zostaje, a my słyszymy się jutro po 13. Do usłyszenia, na razie.

0: wsiąść do pociągu byle jakiego, to nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: dnia złociste promienie.
1: Też się czuję lepiej wtedy, kiedy ładna pogoda. Minęła godzina 16.
2: Pogoda.
1: Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy i począwszy od środy przyniesie temperatury, które na południu kraju, w tym Apulii, mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano dotychczas ponad 50 dni rekordowego gorąca. Po kilku dniach nieznacznej poprawy sytuacji temperatury będą przez dłuższy czas wynosić ponad 35 stopni, a nawet w niektórych częściach kraju wzrosną jeszcze o około 10.
2: Autopromocja.
3: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. Do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

0: To Robin S. i Show Me Love. Doceniam apel, ale nie dzisiaj. Dzień dobry, witajcie, cześć. W czwórce tydzień pracy ma 4 dni, to pewnie wiecie znakomicie i powtarzam to nieustająco, ale po to, żeby przypomnieć wam, że my weekend rozpoczynamy w piątek. I ogłaszam, że do piątku pozostał 1 dzień, 7 godzin, 54 minuty i 18 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Jeśli stoicie w korku, postoimy razem z wami. Jeśli gotujecie teraz obiad, chętnie pomożemy. A jeśli odpoczywacie na piasku, no to kładziemy się na leżaku obok. Tak będzie przez najbliższe 3 godziny, choć będzie też intensywnie, bo porozmawiamy o tym, jak karać piratów drogowych. Zastanowimy się, jaka piosenka mogłaby być hymnem milenialsów. No i oczywiście za kilka minut włożymy kolejny przedmiot do naszej czwórkowej walizki.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dzięki, Jędrzej. No pewnie, że warto, to nawet powtórzę. 226452100, a my jesteśmy z wami do godziny 19. Ale Mucha, Alek Zaleski i Kuba Jamrozek. Hej!
2: Ej! Ej! Ej, ej, ej!

0: To tłusty beat od Fisza między innymi, a od nas być może czwórkowa walizka, bo my od rana ją pakujemy. Wkładamy do niej cztery przedmioty. Na waszym zadaniem jest skompletowanie całego ekwipunku.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dzisiaj pakujemy walizkę teatralną, a na scenie to się często recytuje wiersze, dlatego napisałem taki mały wierszyk. Trochę poezji w czwórce. Niepotrzebne żadne żale, niepotrzebne żadne piski. Kolejny przedmiot już teraz wkładamy do walizki.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Mam nadzieję, że jakoś się zmieści czwartym przedmiotem, a właściwie człowiekiem.

0: Kolejnym, który w walizce się pojawił, jest, uwaga, sufler. Sufler to czwarty przedmiotoczłowiek, który pojawił się w czwórkowej walizce. Przypominam, dziś pakujemy walizkę teatralną.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Mam nadzieję, że trzy pozostałe przedmioty znacie, a rozwiązanie konkursu Czwórka na walizkach po godzinie 18.30 226452100. Ten numer wtedy wam się przyda, ale przyda się też wcześniej, bo za kilka minut porozmawiamy o tym, jak karać piratów drogowych.
3: What am I here to do? Sat on my own, I'm reminded of you. I'm reminded of the time that we lose. Every time that we settle down, nights in the blue, lights of the moon, same one that you see when you sleep or you look outside of your room. Yeah, if I cry then I'm doomed, cause time goes slow when you're hiding your wounds. Hiding a wound, howl at the dogs on wolves. No time to be finding the tools, our fathers are fools.

0: I love, pixelate, I fall asleep, my mistake.
1: To czwórka i po robocie pytanie na dziś. Jak karać piratów drogowych? A może nie o kary tutaj chodzi? 226452100.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: Godzina ciszy w Krakowie. Tłumy mieszkańców spotkały się na skrzyżowaniu ulic Solnej i Zabłocie, żeby upamiętnić młode małżeństwo, które zginęło w wypadku spowodowanym przez 26-letniego kierowcę. Do tej tragedii doszło w sobotę po południu. Hubert B. prawdopodobnie jechał 70 km na godzinę. Było to miejsce, gdzie obowiązuje prędkość do 30. Wypadł z drogi i potrącił parę, a także dziecko.
3: Chcemy upamiętnić przede wszystkim parę, która zginęła tutaj w sposób tragiczny w sobotę, ale to nie jest tylko poświęcony im, ale także wszystkim innym osobom, które zginęły na krakowskich drogach. Ile jeszcze osób musi zginąć, żeby naprawdę zaczęło się coś zmieniać, to jest jedno z naszych haseł.
4: Mieli to zrobić, to już od dawna, to przecież już parę wypadków było, prawda? To jest, oni dopiero zaczynają wtedy się opamiętywać, jak ktoś zginie, tak? Zginęła rodzina.
3: Wstrząsnęło to panią.
4: Oczywiście, że tak. Proszę panią, ja wczoraj płakałam.
1: Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego złamania przepisów ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Trafił do 3-miesięcznego aresztu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Pytanie na dziś. Jak karać piratów drogowych, a może nie o kary tutaj chodzi? 226452100.

0: Czekamy na telefony, a czekamy wspólnie z gościem, którym jest dzisiaj Marcin Koński, dziennikarz motoryzacyjny. Dzień dobry, cześć Marcinie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy jeśli chodzi o piratów drogowych, to oni rzeczywiście w Polsce mają się czego bać, czy nie?
1: Prawdę powiedziawszy, no ustawodawcy, rząd generalnie już od wielu lat już próbuje walczyć tutaj z plagą piractwa drogowego. Na różne sposoby, czy to walka z nietrzeźwymi kierowcami, gdzie non-stop praktycznie się podnosi progi tutaj karania za tego typu przewinienia, czy też ostatnio, tak jak były podniesione progi mandatowe za przekroczenia prędkości. Moim zdaniem tutaj no, przykład pijanych kierowców pokazuje, że chyba nie do końca jest to tak, że podnoszenie coraz to bardziej kar przynosi jakiś tam skutek.
0: No to jest właśnie bardzo ciekawe, jednocześnie smutne, no bo kiedy słyszymy o takiej tragedii jak ta chociażby z Krakowa, w której ktoś jechał ponad dwa razy szybciej niż dozwolona prędkość, to jest taka pierwsza reakcja, która sugeruje karać surowiej.
1: Niby tak. Tak się to powinno do tego dochodzić. Zdrowy rozsądek nakazuje właśnie do tego w ten sposób do tego podchodzić. Natomiast dobrze byłoby tutaj się zastanowić wcześniej nad tym, bo to wiadomo, tu chodzi o to, o karanie za coś, co się zrobiło. Natomiast chyba tutaj kwestia edukacji powinna być położyć dużo większy nacisk na to, z jakimi ewentualnie konsekwencjami za tego typu czyny się powinno spotkać, tak? Zastanawiałem się nad tym wczoraj, jak do tego powinno się podejść. Wiadomo, że karanie to już jest trochę post factum i tak na dobrą sprawę już dla
0: nikomu życie nie wróci.
1: Dokładnie nad tym się zastanawiałem i tutaj dużo większy nacisk kładłbym na edukację. Przede wszystkim też nawet analizując te swoje doświadczenie jako kierowcy, nigdy na przykład nie spotkałem się z czymś takim jak ile by kosztowało na przykład mnie jako sprawcę wypadku wypłacanie comiesięcznej renty, nie wiem, czy małżonkowi, czy dziecku osoby, która zginęła w wypadku drogowym, a to myślę, że dawałoby do myślenia, bo to już jest coś, z czym człowiek, sprawca musi żyć już przez bardzo długi czas, jak nie przez całe życie.
0: Brzmi to makabrycznie, ale rozumiem, zabijesz człowieka, płać teraz.
1: No powiedziałbym, że to jest oczywiste rzeczy, bo biorąc nawet przykład tego dziecka, tak?
0: Ośmiomiesięczne dziecko, które
1: dokładnie
0: trafiło
1: do szpitala. Dokładnie tak. I tutaj już pomijam, jak wiadomo, czas minie, tak? Dziecko już wróci do zdrowia, no będzie musiało jakoś sobie z tym życiem jakoś sobie radzić. No, bez rodziców, bez jakiegoś tam wsparcia finansowego, no ktoś musi to wsparcie zapewnić. No, tutaj logiką jest to, że tutaj powinien sprawca tego wypadku za to odpowiedzieć.
0: Tutaj jest w ogóle wiele różnych czynników, dlatego że pojawiały się głosy, że tam od lat powinien być próg zwalniający i faktycznie na miejscu tego tragicznego wypadku w Krakowie przeprowadzono wizję lokalną z udziałem policji i nie stwierdzono zaniedbań po stronie miasta, ale mimo tego ma zostać zamontowany tam próg zwalniający. Myślisz, że takie działania właśnie też wpływają na to bezpieczeństwo, czy tak z rezerwą?
1: No z tym, ja do tego podchodzę trochę z rezerwą, z racji tego, że zawsze do takich rzeczy dochodzi po jakimś makabrycznym wypadku. Przykład jest nawet dużo, dużo bliżej. W Warszawie ulica Grochowska choćby, ze skrzyżowaniem z Zamieniecką, gdzie też był na początku roku wypadek, w którym zginęło dziecko. I dopiero po tym wypadku, dopiero podjęto decyzję o montażu fotoradaru. To tak trochę post factum, tak? Powinno się w jakiś sposób minimalizować ryzyko w takich newralgicznych miejscach. Ale to, tak jak mówię, też z drugiej strony, no przede wszystkim edukacja, jeszcze raz edukacja. Coś, czego trochę brakuje na tym etapie, a powinno się trochę do tego szerzej podejść.
0: No to my szerzej na pewno podejdziemy za kilka minut. Ten głos, który słyszycie dzisiaj w porobocie w czwórce, należy do Marcina Końskiego, który jest dziennikarzem motoryzacyjnym, a ja chciałbym spytać was o to, jak karać piratów drogowych, a może jak zdążyliśmy już trochę o tym pogadać, nie o kary tutaj chodzi. Jakie jest wasze zdanie? Czekam na telefony 226452100.
2: Koniec pracy.
0: 23 minuty po 16.
3: To jest nowość czwórki.

0: wam w kapturze.
1: To domówki od Jana Marczewskiego, a tę historię prawdopodobnie poznaliście, bo doszło do niej w Krakowie w ubiegły weekend. Wyszła para na spacer, mama i tata, i dziecko, i nagle właśnie w nich wjeżdża Hubert B., 26-latek jadący golfem. Tam można było jechać do 30 km na godzinę, on jechał 70, wypadł z drogi i potrącił parę oraz dziecko. Oni nie żyją, dziecko jest w szpitalu, on... Na razie jest aresztowany. Trafił do 3-miesięcznego aresztu, ale grozi mu do 8 lat więzienia. I tu pojawia się pytanie, czy to wystarczająco? I jak karać dzisiaj piratów drogowych? A może nie o kary tutaj chodzi? 226452100. Czekam na wasze telefony.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Razem z nami Marcin Koński, dziennikarz motoryzacyjny, który kilka minut temu 3 razy powtórzył: edukacja, edukacja, edukacja, bo jeśli chodzi o kary, okej, one są zawsze post factum, a edukacja to jest coś, co może sprawiać, że być może takich wypadków nie będzie. Pytanie tylko, czy to ma być edukacja odnosząca się do ewentualnych kar, czy edukacja do tego, jak zachowywać się na drodze. Jak na to patrzysz?
3: To na to trzeba patrzeć chyba dwutorowo. Nie ukrywam, że dłuższy czas się zastanawiałem właśnie pod tym względem, co się wydarzy po tym wypadku, tak? Chodzi mi bardziej o to, żeby uzmysłowić może takim osobom, jak sprawca z Krakowa, że to nie będzie tylko kwestia mandatu, ewentualnie jak się do czegoś poważniejszego się wydarzy, coś się stanie takiego poważniejszego, to sprawa w sądzie, nie wiem, parę lat więzienia, może ewentualnie jakieś tam zawieszenie wyroku, tylko to będzie też niosło ze sobą konieczność konieczność wypłacania odszkodowania tej osobie, ewentualnie ofierze wypadku, czy też jego rodzinie, z racji tego, iż to jest tylko jako następstwo
1: W tym
3: tego,
1: przypadku co, temu dziecku, które zostało, które jest teraz w szpitalu. Razem z nami Piotr. Halo, halo, cześć Piotrze.
4: Cześć.
1: Czy ty masz jakiś pomysł, jak karać piratów drogowych i czy w ogóle karać?
4: Tu mam tak jakieś przemyślenia. Generalnie na pewno jest duży problem z respektowaniem tych zakazów jazdy, tak, że ludzie mają pod zakazów, a nadal jeżdżą. Chociażby taki świeży przykład Gdańska, gdzie gościu 2,2 promila uciekał przed policją, ponad godzinę w budziku. Złapali go dzięki blokadzie i rozwaleniu opony. Miał 3 aktywne zakazy i później prokurator dla niego w aresztu, sąd go puścił i teraz go szukają w polu, bo się nie mogą znaleźć. No na pewno z tym jest problem, że dochodzi

0: do takich sytuacji. Jeszcze bym wprowadził definicję morderstwa drogowego.
1: O, to ciekawy pomysł. Marcinie, co znamy?
2: Jest to jakiś pomysł, nie ukrywam, bo już nawet już jakoś tam pochodna ku temu już jest, ponieważ tak jak prokuratura tutaj chyba, bądź bodajże sąd nadał taką klasyfikację czynu jako...
1: Nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
2: Właściwie ze skutkiem zamierzonym, ponieważ kierowca miał świadomość tego, do czego może doprowadzić jazda z podwojonym tutaj prędkością względem limitu. Więc tutaj, wiadomo, nie ma tego jeszcze w przepisach. Natomiast ja też podejrzewam, że sąd może tutaj finalnie zmienić klasyfikację czynu. Bo wiadomo, za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym jest 8 lat więzienia, do 8 lat wyrok. Natomiast tutaj mówimy o dużo poważniejszym czynie, bo tutaj zginęły dwie osoby. I to nawet jeśli się weźmie to pod uwagę jako spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, to jest dalej 8 lat, tak?
1: Piotrze, powiedziałeś o tym, żeby wprowadzić takie pojęcie morderstwa drogowego. Rozumiem, że za tym pojęciem miałoby też iść zaostrzenie kar za coś takiego.
0: Oczywiście, bo takie historie jak z panem Majtczakiem to moim zdaniem są nieakceptowalne, do której do dzisiaj sprawa nie rozwikłana. A jedyna sprawa z takiej pokrewnej sprawy została rozwikłana pana Żaka, dlatego że została medialna i się wypowiadał jak idiota.
1: Piotrze, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego. A ja cały czas pytam nieustająco, jak karać piratów drogowych? A może nie o kary tutaj chodzi, bo ten wątek edukacji dzisiaj w naszej dyskusji się pojawił. 226452100 to jest numer telefonu, który może wam się przydać, a z nami nieustająco Marcin Koński, dziennikarz motoryzacyjny.
3: Odbij kartę, włącz czwórkę.
1: Przypominam, godzina ciszy w Krakowie. Tłumy mieszkańców spotkały się na skrzyżowaniu ulic Solnej i Zabłocie, żeby upamiętnić młode małżeństwo, które zginęło w wypadku spowodowanym przez 26-letniego kierowcę. Do tej tragedii doszło w sobotę po południu. Hubert B. prawdopodobnie jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30. Wypadł z drogi i potrącił parę, a także dziecko. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. No a rodzice nie przeżyli. Jak karać piratów drogowych? A może nie o kary tutaj chodzi? Dzisiaj o tym dyskutujemy. 226452100. Złapcie za telefon i dajcie znać, jakie jest wasze zdanie.

0: To już wymaga.
1: 26-latek wjeżdża w rodzinę, która spaceruje. Rodzice giną, dziecko trafia do szpitala. Hubert B., bo to prawdziwa historia, to historia z Krakowa, trafia do aresztu, grozi mu 8 lat pozbawienia wolności. Pytanie do was, jak powinniśmy karać dzisiaj piratów drogowych i czy w ogóle o kary tutaj chodzi? Bo my cały czas rozmawiamy o tej edukacji, ale może jednak jedno z drugim można jakkolwiek połączyć. Halo, halo, cześć Michale.
2: Tak, witam serdecznie, Michał. Od razu powiem, że jadę autem, ale jadę zgodnie z przepisami.
1: No i na to liczymy. Ale myślę, że wszyscy słuchacze czwórki akurat tak robią. A co, jeśli chodzi o naszą dyskusję? Jak karać twoim zdaniem piratów drogowych?
2: To trudny temat. Tego życia się już nie wróci. Więc jakakolwiek by to kara nie była, to ona będzie za mała. Chociaż w tym specyficznym przypadku przychylałbym się, że być może, no właśnie, jakieś zadośćuczynienie długoterminowe, może coś takiego. Natomiast dodałbym jeszcze jeden punkt, to jest infrastruktura. Nie znam tego przypadku, 30-70 km nie znam, ale być może jak tam byłoby, nie wiem, lepsza droga, lepsze oznaczenia i tak dalej, do tego by nie doszło. Do tego wypadku.
1: No to jest pytanie też do Marcina Końskiego, dziennikarza motoryzacyjnego, który razem z nami. Co myślisz? Kiedy ten argument się pojawia, infrastruktury, tego, że coś mogło funkcjonować lepiej tam na co dzień.
3: Zawsze można tak, można zarzucić tutaj winę na infrastrukturę, tylko trzeba też wziąć pod uwagę to, że koniec końców to kierowca tutaj dostosowuje prędkość samochodu do warunków. Bez względu na to, jakie one są, to nie tyczy się tylko pogody, to tyczy się też tego, jaka jest nawierzchnia, bo to no, przykład doskonale pokazał, że stracić panowanie nad samochodem w takich warunkach to nie wymagało jakichś tam, nie wiem, opadów deszczu, śniegu czy nie wiadomo jakiej pogody. Tutaj to wszystko się odbyło przy doskonałych praktycznie warunkach, a mimo wszystko do tego wypadku doszło. Infrastruktura, no wiadomo, ja też znam te rejony, i doskonale wiem, że tam droga akurat no nie należy do najlepszych jakościowo, ale to tak jak mówię, to nie jest jakiś argument, który można byłoby tę sytuację tłumaczyć.
1: Michale, a jak sytuacja na trasie u ciebie?
2: Bardzo dobrze, nie ma korków, dobrze się jedzie.
1: No to fantastycznie, byle do domu, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pytanie do was. Jak karać piratów drogowych? Może nie o kary tutaj chodzi. 226452100.
4: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Razem z nami Marcin Koński, dziennikarz motoryzacyjny, ale razem z nami również Sebastian. Sebastianie, jesteś po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, jestem, witam.
1: Już się bałem, że zapuściłeś gdzieś korzenie, ale nawet jakby się tak zdarzyło.
5: Na rowerku jadę.
1: Na rowerku, ale mam nadzieję, że zgodnie z przepisami.
5: Tak, w stawie głośno mówiącym.
1: Co myślisz na temat karania piratów drogowych? Zwiększamy kary, nie o kary tutaj chodzi, edukacja. Jak widzisz tę sprawę?
5: Znaczy ja powiem tak, wszystkie obostrzenia, wszystkie kary, które są wprowadzane, bo był zakaz jazdy na hulajnogach do 13 lat, było nakaz jazdy w kaskach, było masa rzeczy, wszystko było obwarowane ogromnymi mandatami, a powiem tak, z tego co widzę, to dalej widzę dzieci na hulajnogach, dalej widzę ludzi bez kasków. Także powiem tak szczerze, ja jestem za tym, czego bardzo dużo młodych ludzi nie lubi. Ja jestem za ograniczeniem mocy samochodów, bo zaczynałem jeździć w roku 2000. Samochody wtedy rzadko kiedy, które miały więcej niż 100 koni mechanicznych. Maluch miał tych koni 14. Żeby wsadzić auto, trzeba było naprawdę bardzo mocno technicznie, bardzo mocno teoretycznie się przygotować do tego manewru. I powiem tak, ja nie pamiętam, żeby były jakieś takie spektakularne, ogromne wypadki, gdzie ginęły... No faktycznie rodziny, bo to jest tam drugi, trzeci przynajmniej wypadek, gdzie ginie, tam było chyba kiedyś sprawa z BMW gdzieś tam nad morzem, że ten pan z BMW też bardzo szybko jechał, zabił całą rodzinę. Także powiem tak, nie oszukujmy się, bo czytałem wpisy na ten temat właśnie w internecie, gdzie ludzie pisali, że nawet z tej centą można zabić rodziny. Tylko ja powiem tak, no niestety, ale nie spotykamy się.

0: sytuację, gdy ktoś jedzie Corsą 60-konną, jedzie jakimś starszym samochodem, który ma 50-70 koni. Tam nie wiem czemu, ale nie ma takich wypadków. Także ja powiem tak, drogą jest tylko i wyłącznie ukrócenie tego, co mamy pod nogą.
1: Sebastianie, dzięki za ten telefon, dzięki za ten głos. Patrzę teraz na twarz Marcina Końskiego, który jest dziennikarzem motoryzacyjnym. Jak on podchodzi do tego pomysłu? Sebastian mówi wprost.

0: nawet kwestia dostępności tak mocnych samochodów szybkich stała się dużo prostsza, bo kiedyś samochody o mocy 300 koni z takimi osiągami jak właśnie wspomniany samochód z Krakowa, no to była liga samochodów zarezerwowana dla aut sportowych i to takich z górnej półki. Teraz mówimy o zwykłym hatchbacku, który można kupić za tam 100-kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nowy, no może około 200 tysięcy, 200 z hakiem, ale kwestia dostępności, tak? Druga sprawa jest taka, no mówi się, że kiedyś tam nie słyszy się o tym, że ktoś spowodował taki wypadek w Corsie, w Tico bądź w innym samochodzie. No dla mnie spotkamy młodych, gniewnych ludzi z jakimiś tam zapędami.
1: Czyli sprawa bardziej skomplikowana.
0: No raczej sprawa bardziej skomplikowana, natomiast też nie można też przełożyć tutaj całe, zrzucić całej winy na to, że samochód ma 300 koni i to jest jakiś tam elementem, który powoduje, że nagle człowiekowi robi się noga z betonu i nie wie co sobie i wciska gaz do podłogi.
2: Hubert,
0: tak?
2: Bez tego co wiem, jechał golfem. 226452100 pytamy was dziś o to, jak karać piratów drogowych. Czy może nie o kary tutaj chodzi? 226452100.
3: Stoisz w korku? Dzwoń! 226452100.
2: No Jędrzej nie zawodzi. Marcin Koński, dziennikarz motoryzacyjny razem z nami. 226452100. Jak karać piratów drogowych? Odnosimy się dziś do sytuacji z Krakowa. Rodzice nie żyją, dziecko w szpitalu. 226452100.

0: Tu czwórka i po robocie, z tej strony Kuba Jamrozek. Dziś zastanawiamy się, jak karać piratów drogowych. Patrzę na listę waszych pomysłów. Wprowadzenie pojęcia morderstwa drogowego, ograniczenie mocy samochodów, zobowiązanie finansowe długoterminowe względem ludzi, którzy stracili kogoś bliskiego.
1: Od szefa nie odbieraj, od nas możesz.
0: 226452100. Razem z nami nieustająco Marcin Koński, który jest dziennikarzem motoryzacyjnym, ale razem z nami także Andrzej. Halo, halo, cześć Andrzeju.
2: No cześć, ja mam taki pewien pomysł, żeby wprowadzić surowe kary za korzystanie z telefonu w trakcie jazdy.
0: Patrzę teraz,
3: już są.
2: Myślę, żeby to jakoś powstrzymało jakiś...
0: Andrzeju, Marcin mówi, już są.
3: Wtrącę się tylko...

0: 15 punktów karnych, no to prawie to jest niemalże połowa, jak nie połowa tego, co możemy zabrać w programie lojalnościowym policji, za który dostaniemy rower na przykład. No to już uważam, że to już jest bardzo dużo. Chociaż wiem, jakie to zdaję sobie sprawę, z jakim to zagrożeniem to się niesie korzystanie z telefonu w czasie jazdy. Także myślę, że tutaj, o ile może kwotowo mandat może nie jest jakiś tam imponujący, tak, jeśli chodzi o punkty karne, to można sobie naprawdę bardzo dużo ich nagromadzić w międzyczasie.
1: Czyli coś się zmienia, ale dzięki, Andrzeju, że o tym wspomniałeś, bo to słuszna uwaga. Michał razem z nami po drugiej stronie. Halo, halo, cześć Michale.
2: Cześć, dzwonię z Gdańska, też akurat z Zakółka. I mam taką wątpliwość, jeżeli chodzi o kwestię kontroli tego, jak przepisy są w ogóle przestrzegane. Mamy coraz więcej stref tempo 30 w miastach i to bardzo dobrze. Natomiast ja z perspektywy Trójmiasta nie spotkałem się nigdy, a jeżdżę sporo, z kontrolą policyjną w takiej strefie. Policja kontroluje prędkość właściwie zawsze w tych samych miejscach. Mają swoje ulubione lokalizacje, często czy to na drodze ekspresowej, czy to na drodze bezkolizyjnej w miejscach, gdzie generalnie nie dochodzi do wypadków, natomiast wiadomo, że większość kierowców przekracza prędkość, więc zwyczajnie można tam zarobić. Natomiast strefy tempo 30 praktycznie nie są w żaden sposób kontrolowane.
1: No i co ty na to, Marcinie?
2: Ten tragiczny wypadek...
0: No proszę kontynuować, ja akurat z mocą się z tym zgadzam.
1: To dawaj, natomiast... Michale, to do kropki w takim razie. Jeszcze jedno zdanie.
2: W tym temacie.
1: Dobrze, dzwonisz, to rozumiem. Marcinie.
2: Inną kwestią jeszcze tylko poruszę jest to, że być może dla recydywistów, piratów drogowych, którzy mają odpowiednią ilość punktów karnych, jakimś rozwiązaniem byłoby zobowiązanie na przykład do jakiegoś elektronicznego ograniczenia prędkości. Dzisiejsze auta rozpoznają znaki drogowe, informują o przekroczeniu prędkości. Za każdym razem trzeba to wyłączać w nowych autach. Każdy praktycznie to robi. Natomiast być może jakieś rozwiązanie technologiczne na przyszłość byłoby tutaj właściwe.
1: Michale, dzięki za ten telefon, dzięki za twój głos. Marcin, słowo komentarza?
0: Tak, może zaczniemy od drugiego punktu, jeśli chodzi o technologię tutaj. Z doświadczenia wiem, że jest ona dosyć zawodna i tutaj możemy wbrew pozorom stworzyć więcej zagrożenia niż pożytku z tym, bo nawet jadąc autostradą, gdzieś tam mijając znak ograniczeń do 40 km na godzinę dla pasu, który zjeżdża z autostrady, to samochód odczytuje to nawet jadąc tam lewym czy środkowym pasem to 40 i w tym momencie automatycznie zaczęłoby hamować, tak? To już sam fakt już tutaj wywołuje dosyć duże kontrowersje. I tutaj jeszcze warto byłoby się nad tym jeszcze zastanowić, czy rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o kwestie kontroli drogowych, no to tak, nie da się ukryć, że policja lubi się pojawiać tam, gdzie rzeczywiście można łatwiej kogoś złapać na większy mandat, natomiast wcale się nie kładzie nacisku na bezpieczeństwo w pobliżu szkół na przykład, tych miejsc, gdzie rzeczywiście to tempo 30 jest i dodatkowo jakiś tam dozór prewencyjny tutaj nawet po prostu, żeby po prostu tam być, żeby po prostu było tego policjanta widać.
1: Czyli jest to poprawić.
0: Dużo dobrego by to wprowadziło.
1: No sporo tych pomysłów od was. Pytamy was dzisiaj o to, jak karać piratów drogowych. 226452100. Ryszardzie, witaj, dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry. Ryszard z Poznania z tej strony. No to ten temat jest bardzo złożony, ponieważ edukacja naprawdę kuleje, zaczynając od egzaminów na prawo jazdy. Ja sam prawo jazdy mam już od 97 roku bodajże pierwsze, a nawet chyba szóstego, bo pierwsze zrobiłem na motocykl. I jeżeli ja słyszę się od młodych ludzi, że się cieszą, że się komuś udało zdać na prawo jazdy, to jeżeli ktoś mówi, że mu się udało, to znaczy, że nie umie jeździć i nie powinien zdać tego prawa jazdy. No i tak patrząc na mieście, jak czasami mam to nieszczęście wjechać w rejon, gdzie poznańskie Elki ćwiczą, to ci ludzie nie powinni wyjeżdżać z placu, bo nie potrafią nawet ruszyć spod świateł. A niestety system jest w tej chwili taki absurdalny, że nie ma, zdaje się, czegoś takiego, że najpierw ćwiczą na placu, a dopiero potem są wypuszczani na miasto, tylko od razu idą na żywioł.
1: No, to jest w ogóle gruby temat, jeśli chodzi o system szkolenia kierowców.
0: Kwestia placów manewrowych to właściwie temat dosyć świeży, bo to od niedawna w zasadzie funkcjonuje w ten sposób, że już place nie są wymagane, tylko od razu jedziemy na ulicę. Natomiast no, plac manewrowy pozwala mniej więcej obyć się samochodem, dowiedzieć się, gdzie ten samochód się zaczyna, gdzie się kończy, na co można sobie pozwolić. W takich dosyć bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. No, ulica to

0: nie jest chyba do końca miejsce, gdzie tego się dopiero się uczy, tak? Sam doskonale.
1: Zgadzam się w tej rozciągłości, zwłaszcza, że ktoś może sobie nie życzyć, żeby taki kursant zapikował w jego samochodzie, bo akurat coś nie pykło, a pan instruktor akurat scrollował Instagrama w tym czasie. Także i nie zdążył wyhamować, także to jest akurat absurd.
2: Ryszardzie, wiem, że można by wymieniać, ale po drugiej stronie jest Julia. Ja tobie życzę wszystkiego dobrego i pozdrowienia dla wszystkich słuchających w Poznaniu, bo wiem, że to też jest solidna grupa słuchaczy czwórki, więc na twoje ręce. Na twoje ręce.
1: Pozdrawiam.
2: Się. Pierwszy kobiecy głos dzisiaj w naszej dyskusji. Julia, halo, halo.
3: Hej,
2: cześć, Julio.
3: Hej, jakoś ja zawsze jestem pierwszą kobietą i chyba jedyną.
2: Nie, no myślę, że kilka słuchaczy czwórki jeszcze jest.
3: Witam wszystkich w tę środę. Dobry. Piękną koniec lata. Ja myślę tak, pierwsze to do Ryszarda. Jak ktoś się cieszy, że zdał na prawo jazdy, to nie jest kwestia umiejętności, tylko tego, że ja nie lubię brzydko mówić o ludziach, ale niektórzy egzaminatorzy to są po prostu gnoje. Przez duże G i upieprzają złośliwie, żeby człowiek podchodził milion razy do egzaminu. Z tym placykiem to się zgodzę. Jak najbardziej, bo mi się wydaje, ja byłam tak rzucona, gdzie jeszcze miałam placyk, ale pan musiał gdzieś jechać, coś załatwić i po prostu, a ja w ogóle nie siedziałam nigdy za kierownicą. Ja nie wiedziałam o czym nic. A on do mnie, odpalaj, jedziemy do Gliwic.
2: A, czyli ty byłeś z tych, którzy załatwiali sprawę swojemu nie egzaminatorowi, tylko instruktorowi.
3: Tak, ja mówię, ale jak? Ja nie wiem, jak odpalasz. Normalnie, jak nie wiesz, jak się odpala? Ja mówię, no nie wiem, bo to przyszłam na kurs. I ktoś mi powiedział, ja jechałam i to były godziny szczytu, ja w tych Gliwicach, tam naprawdę w centrum ciężko się jeździ, tam są jakieś różne dziwne zjazdki. No i ja jeździłam i załatwiałam z panem rzeczy. No, a co do tych kar... Ja bym tutaj przede wszystkim wzięła pod uwagę to, że trzeba wziąć pod ogromną opiekę psychologiczną, długotrwałą, to dziecko, które zostaje i najbliższe środowisko, żeby ono nie dorastało w takim poczuciu jakby ogromnej krzywdy, która rzutuje na całe życie, traumy, która wpędzi je w nienawiść, i po prostu ogólną niechęć do życia, no i jakby same takie negatywne emocje i nawet do tej osoby, która to zrobiła, to znaczy to jest trudne, no ale jakoś objąć właśnie tak tą osobę opieką, że to się stało, ale no żyjemy dalej, a kara dla osoby, która to spowodowała, no jak dla mnie 8 lat, 23 godziny relaksu i godzina spaceru, to nie jest kara.
2: I to jest bardzo konkretne zdanie, bardzo konkretne zdanie Julii, która jeszcze skomentowała też ten wątek egzaminów na prawo jazdy i bardzo ci za to dziękuję, bo coś czuję, że podejmiemy ten temat i wtedy też będę czekał na twój telefon. Wszystkiego dobrego, Julio, a razem z nami Piotr.
3: Dobrego dnia, wszystkiego dobrego.
2: Był Gdańsk, był Poznań, a teraz przenosimy się do Krakowa, bo właśnie stamtąd, nie wiem czy pochodzi, ale na pewno tam jest Piotr. Cześć Piotrze.
4: Dzień dobry wszystkim. Tak, pochodzę z Krakowa, mieszkam w Krakowie, widziałem te miejsca. Natomiast jedna rzecz, na którą powinniśmy się zastanowić. Cofnijmy się 3 lata wstecz. Żółte Clio, niebieski Golf. Młodzi ludzie, duża prędkość. Zastanówmy się, co było powodem i dlaczego oni dostają takie samochody i czy oni są przygotowani do takiej jazdy, czy są w stanie okiełznać te bestie, bo to są bestie. Golf GTI, 300 koni, Clio, 300 koni, to nie są samochody dla młodych ludzi. I teraz tak, my się śmiejemy z Amerykanów, że nie pozwalają na przykład... pić alkoholu osobom poniżej od 21 roku życia. A ja bym to samo wprowadził u nas, czyli prawo jazdy od 18, ale jeżeli chcesz mieć samochód sportowy, który nie jest standardowym samochodem seryjnym, ale jest sportowym, powinieneś mieć albo od X lat prawo jazdy dopiero, albo po przejściu dodatkowego kursu. To nie powinny być kursy na prawo jazdy standardowe, tak jak mówił mój poprzednik, ruszanie z placu manewrowego, którego oni nie potrafią. Ci sami młodzi ludzie dostają te 60-kursy, ale tak samo Golfy GTI 300 konny. I Piotrze, oni nie potrafią jeździć.
2: Piotrze,
4: i to jest temat, połączcie te dwie kropki. Żółte Clio, granatowy Golf, niestety przestroga.
2: Powiedział Piotr z Krakowa, który jeździł tymi ulicami, o których dzisiaj rozmawiamy, bo nawiązujemy do tej tragedii, kiedy 26-latek wjechał w rodzinę, rodzice nie żyją, dziecko jest w szpitalu, jemu grozi do 8 lat więzienia. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
0: Ja również. Dużo

0: komentarzy, dużo głosów i dzięki, że byłeś razem z nami, żeby to zebrać. Ciekawiej wyglądałoby prawo, gdyby tworzyli je słuchacze czwórki, ale myślę, że wcale nie byłoby złe. Marcin Koński, dziennikarz motoryzacyjny, był razem z nami. Dzięki wielkie.
1: Dzięki serdeczne.
2: I co ty na to? 226452100.
0: 5 minut pozostało do 17.
3: Autopromocja.
4: Młodość, urok i zajawka.
5: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
4: Jak sąsiad z sąsiadem.
5: Jak pies z kotem.
4: Jak smolarek z delemem.
5: Najciekawsi goście.
4: To u nas.
5: Od poniedziałku do czwartku.
4: 19:21.
5: Chłopaki z sąsiedztwa.
4: Yeah.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Ona czuje we mnie pieniądz.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Czwartek zapowiada się całkiem przyjemnie. W większej części kraju będzie sporo pogodnego nieba, ale na północnym wschodzie i południu chmur może być więcej. Tam też lokalnie popada słaby deszcz. Uważajcie na mgły, bo one będą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. To warto wziąć pod uwagę, jeśli wyruszacie w trasę. Zrobi się też całkiem ciepło, od około 18 stopni nad morzem i w górach, przez 22 w centrum, aż po 24 na południowym zachodzie. Wiatr raczej słaby.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: No dzień dobry, jeśli dopiero do nas dołączyliście, witajcie, cześć. Czy wy wiecie, że w czwórce tydzień pracujący trwa tylko 4 dni, a weekend odpalamy w piątek? Jeśli tak, to spokojnie mogę ogłaszać, że jeden dzień, 6 godzin, 56 minut i 13 sekund, tyle do piątku pozostało.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: To teraz będzie opowieść o wielu z nas. Milenialsi, generacja ludzi urodzonych między 81 a 96 rokiem. Trochę zapomniani jesteśmy, bo wszyscy teraz Gen Z, ale my żyjemy, my jeszcze oddychamy. Mało tego, stawiamy na sentymenty i wracamy też do tego, co było. No i dzisiaj chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, co było w muzyce. Pytanie do was, jaka piosenka powinna być waszym zdaniem hymnem milenialsów? 226452100.
2: Na pewno Lady Punk. Jaki Lady Punk słuchaliśmy?
3: Nie,
2: tańcz,
3: zero.
2: Głupia tańcz.
3: Tańcz, głupia tańcz.
2: Tak jest.
3: Dobra, czyli Tańcz, głupia tańcz, hymn milenialsów.
2: Tak.
4: Nie wiem, Wehikuł czasu, zawsze, nie wiem.
3: Dobrze, zaczynasz. Ich troje chciałaś powiedzieć.
4: Tak, nie? Ich troje, nie wiem, kto tam jeszcze był, szczerze mówiąc.
5: Dancing with tears on your eyes. No nie wiem, ja rzadko słucham muzyki jakiejś takiej, to jedyne, co mi przyszło do głowy.
3: Jaka piosenka mogłaby być hymnem milenialsów, twoim zdaniem?
6: No nie wiem, no chyba ta, co była sobie popularna, ta 40+.
3: Ta AI-owa?
6: Tak, no.
3: Jak to działa?
6: 40+. To. Kojarzy mi się moja mama do Britney Spears Upside Down Again.
0: No i to już zdecydowanie lepsze, a nie AI-e. To zabawmy się trochę. 81-96. To są milenialsi. Teraz wybieramy dzisiaj hymn tej generacji. Hymn milenialsów. 226452100. Patrzę też na komentarze, które pojawiły się na Instagramie pod naszą sondą wideo. Graszka pisze: na szczycie. O, czyli mamy fankę Grupsona. Piotrek, tylko Mysłowic. I Druh Lasu też popiera. Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem o Mysłowic z Rojkiem Długość Dźwięku. Pojawia się też chociażby Wychowanie zespołu T-Love. To jaka piosenka powinna być waszym zdaniem hymnem milenialsów? 226452100.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Ja to w ogóle mam kilka propozycji, bo Nirvana na przykład przyszło mi do głowy. Zespół T-Love też. Elektryczne gitary. Ale przecież lata 90. To jest czas boys bandów. Mamy Backstreet Boys, mamy też Girls Band, Spice Girls, no i mamy polski odpowiednik na Backstreet Boys, czyli zespół Just Five. Tam pojawiła się taka piosenka Kolorowe Sny. Czy wy to jeszcze pamiętacie? No to jaka piosenka powinna być waszym zdaniem hymnem milenialsów? 226452100.

0: To Julia Rower w czwórce, 10 minut po godzinie 17. Dziś szukamy hymnu milenialsów, czyli ludzi urodzonych między 81 a 96 rokiem.
1: Co dziś po robocie?
0: Czekam na wasze telefony 226452100, ale tego hymnu milenialsów szukałem też chociażby na ulicy.
2: Nawet Lady Punk bym powiedziała.
3: A to elektryczne gitary? Tak.
4: Świetna propozycja, tak? O, Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary.
3: O, tak. I w sumie szczerze Kuba Sienkiewicza bardziej skojarzę z tego, że jest tatą
4: Kwiatu Jabłoni.
3: Tak, zgadza się.
2: Mi to się kojarzy z moim tatą bardziej, nie wiem, Jolka, pamiętasz, ale to chyba nie milenialsi.
4: To chyba jeszcze wcześniejsze pokolenie.
2: No właśnie.
4: Piosenka, która mogłaby być hymnem milenialsów.
5: A to jaki przedział wiekowy?
4: No przedział wiekowy 8196.
5: Ja chyba jestem za młody, żeby wiedzieć. Wczoraj słuchałem Włajarz.
4: Włajarz.
5: Moja mama bardzo lubi, nie wiem czy ona się zalicza do milenialsów, chyba już, jeszcze nie, ale to chyba z 89, więc...
4: No to milenialsi znają.
0: I słuchając tych wypowiedzi złapała się za głowę Ania Aiken, twórczyni Dzikiego Ucha, która jest milenialsem. Dzień dobry, cześć Aniu.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie mimo bolącego serca, słuchając niektóre z tych wypowiedzi.
0: Ania jest po prostu tą kobietą, która nie lubi Lady Punk.
6: Absolutnie nie. Bynajmniej nie zgadzam się, nie. I wychowaliśmy się również na Lady Punk, tak. Ale dla mnie, jako milenialsa z 87 roku, jest to raczej muzyka moich rodziców.
0: Czyli, że
6: moja.
0: My trochę przejęliśmy to po
6: tak.
0: rodzicach.
6: I to dzieje się do dzisiaj. Wydaje mi się, że Gen Z również przejmuje niektóre utwory.
0: No przecież ich troje zostało teraz przez Gen Z trochę przejęte.
6: To prawda, ale to już uznają za mom's music albo muzykę ich rodziców.
0: No to szukajmy dzisiaj tego hymnu milenialsów. 226452100. Halo, halo, cześć Tomaszu.
7: Cześć, witam, hej.
0: Jesteś milenialsem czy nie?
7: Tak, 84 rocznik.
0: No to opowiadaj w takim razie, jaki jest kawałek, który twoim zdaniem mógłby być hymnem naszej generacji?
7: Troszeczkę wyjdę poza te ramy czasowe, ale oczywiście We Are The Champions.
0: Czyli jednak zespół Queen. I Ania znowu jest zdziwiona.
6: Ale dobrze, Queen akurat przechodzi jeszcze na lata 90.
0: Przechodzi.
6: Tak, tutaj mogę się z tym zgodzić.
0: No to aczkolwiek... po klasyczek sięgnąłeś, Tomku.
6: Tak.
7: No tak mi się skojarzyło akurat.
0: Ale rozumiem, że dobry polski, brytyjski i nie tylko brytyjski hip-hop też w twoich żyłach płynie, bo słuchasz czwórki.
7: Oczywiście, że tak. Całym sercem jestem czwórką.
0: We Are The Champions dopisuje do listy. Być może to będzie hymn milenialsów, który dzisiaj wybierzemy. Pozdrowienia Tomaszu, wszystkiego dobrego. A razem z nami Sebastian.
7: Dzień, pozdrawiam. Cześć, hej.
0: Cześć Sebastianie.
8: Witam ponownie.
0: Witaj ponownie. I co ty na to?
8: 8-0 stary człowiek czuje się, bo skoro 8-1 ma swoją epokę, to ja nie wiem, jaką ja mam swoją.
0: Słuchaj, możemy cię zabrać do nas. Wyciągniemy mocno od tych poprzednich. Czyli zostajesz dzisiaj mianowany milenialsem w czwórce.
8: To powiem tak, ja mam dwa typy polskie, dwa typy zagraniczne.
0: O, ciekawe jest.
8: Cegła Sweet Noise'ów.
0: Jeszcze raz, bo nie usłyszeliśmy.
8: Cegła Sweet Noise'ów.
0: Mhm.
8: Potem mam Mysłowic Chłopaki. I z zagranicznych Song Tu i Loser Becka.
0: Luzer Becka. Dzięki za te propozycje. Wszystkie cztery na naszej liście się pojawiają. To propozycje od Sebastiana. Szukamy dzisiaj hymnu milenialsów. Aniu Mysłowic, a ty łapiesz się za serce.
6: Tak, jestem zdecydowanie z tej szufladki od nazwy Mysłowic. Utwór Chłopcy jak najbardziej. Aczkolwiek z tego co widzę, dla naszego pokolenia, jak i również dla młodszego już pokolenia, ważnym utworem jest długość
0: dźwięku samotności.
6: Tak, nic, no jest to największy utwór tego zespołu, nie ma co ukrywać, ale utożsamiają się właśnie nie tylko milenialsi, którzy dorastali w tamtych czasach, te złamane nastoletnie serca, czasy, w których nikt nas nie rozumiał, poza Mysłowic.
0: Mhm.
6: Dzisiaj również właśnie Gen Z

0: i utożsamia się z tekstem tego utworu, z przesłaniem, ale myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa również fakt, że Artur obecnie często współpracuje z Dawidem i wydaje mi się, że to ma dużą rolę, odgrywa dużą rolę, bo na przykład kiedy widzę porównanie zespołu Mysłowic na przykład z T-Love, T-Love nie dotarło aż tak mocno do świadomości młodego człowieka, a właśnie jeżeli chodzi o Mysłowic, to gdzieś tam funkcjonuje.
1: Artur Rojek współpracuje też chyba z Kubą Karasiem, z tego co wiem, i to też jest chyba przedstawiciel tego młodszego pokolenia, chociaż zaraz się okaże, że sprawdzimy w Wikipedii, jest
0: milenialsem. Jeszcze jest w ogóle drugi podział, który funkcjonuje podobno w Polsce, i tutaj milenialsi to jest rocznik aż do 97, więc tutaj mamy o rok dłużej, więc może faktycznie jeszcze gdzieś tam się zahaczy.
1: Słuchaj, będzie się działo teraz, będzie zagranicznie, bo razem z nami Mariusz ze Stanów Zjednoczonych. Hello, hello!
2: Halo, halo, witam serdecznie.
1: Cześć,
2: witam.
1: Mariuszu.
2: Chciałem powiedzieć, że no, chyba z tym piosenek, co bym trochę też tak się zastanowił nad tym, ponieważ była Love Parade, prawda, w Niemczech i to był bardzo unikatowe zjawisko, może jakiś hymn tam. A jeżeli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że chyba Mysłowic, Dźwięk Samotności, prawda, jest takim kultowym z tego czasu.
1: Nie, my musimy to dzisiaj zagrać. To jest taki przebój, który coś czuje, że wysuwa się na prowadzenie, ale nie mówię, że Ujady Champions, które się już dzisiaj pojawiło, jest na straconej pozycji. Absolutnie. Mariuszu, biorę absolutnie z całym przekonaniem, ale ciekawe to jest, że dzwonisz ze Stanów Zjednoczonych, rzucasz polski tytuł, bo myślałem, że może coś z tamtego podwórka się pojawi jako hymn milenialsów.
2: Niestety nie. Naprawdę polska muzyka jest wspaniała i ja słucham jej przez całe lata i cały czas i jest niesamowita. Naprawdę musimy docenić to, co mamy w Polsce.
1: I to mogłaby być puenta naszego spotkania, ale jeszcze nie będzie. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Hello, dobrego dnia. 226452100. Pytamy was dziś o piosenkę, która spokojnie mogłaby być hymnem milenialsów.
3: Po pracy zaczyna się życie.
1: Razem z nami Ania Aiken, która jest twórczynią Dzikiego Ucha. Powiedziałem o tym, że będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce, ale muzyki można też słuchać. To skoro już wielokrotnie w naszej rozmowie pojawiło się hasło Mysłowic i wielokrotnie pojawiło się też sformułowanie Długość Dźwięku Samotności, bardzo proszę, specjalnie dla was.

0: Cośmy się rozmarzyli. Myslowic, długość dźwięku samotności. Czy to będzie hymn wszystkich milenialsów? To jest pytanie, które dzisiaj do was kierujemy. Może niekoniecznie o długość dźwięku samotności, ale jaka piosenka tym hymnem powinna być? Aniu, widziałem, że ty taka rozmarzona faktycznie.
1: Jestem, ale to właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że jest jakiś... Weszła w nas, milenialsów, jakaś taka nostalgia, że uwielbiamy wracać do tamtych czasów. Fajne jest to, że fajne i niefajne z drugiej strony, że nie możemy odtworzyć sobie filmów z tamtych czasów, że nikt nas nie nagrywał na bieżąco, że nasi rodzice nie mają filmów z każdego ważniejszego, może nawet mniej ważniejszego wydarzenia tamtych czasów i przez to jest w tym jakaś taka magia.
0: Magia, to prawda. Ten głos, który słyszycie, należy do Ani Aiken, która jest twórczynią Dzikiego Ucha. Dzikie Ucho to też jest taka też takie miejsce, gdzie faktycznie to pytanie wraca jak bumerang, tak, jaka piosenka tak. powinna być hymnem milenialsów i wiem, że też wraca ta propozycja z Myslowic po prostu.
1: Za każdym razem, ale trudno się dziwić.
0: Ciekawy jestem, co do tej listy dorzuci Marta. Halo, halo, cześć Marto.
2: No cześć, witam serdecznie. Ja tutaj zgodzę się z moim przedmówcą, że muzyka polska jest wspaniała. Też kocham Myslowic. Polecam bardzo utwór z Marią Peszek W deszczu maleńkich żółtych kwiatów. To jest przepiękny kawałek. I jeszcze mam taki dylemat, bo jeżeli chodzi o te moje czasy właśnie licealne, bo też 84 jestem rocznik, końcówka podstawówki, czasy licealne, no to Metallica, Nothing Else Matters, kawałek. Tam jest fajny tekst, że życie jest nasze i żyjemy na swój sposób. I Red Hot Chili Peppers. Mam taki dylemat.
0: O, Snow? Snow czy nie?
2: I Californication. Wiele utworów. Nie mam takich. Jeżeli chodzi o Red Hot Chili Peppers, to mogłabym słuchać każdego, ale chyba ten Californication i Road Trip. Mnóstwo, naprawdę. Kupuję, Red Hot Chili Peppers kupuję w całości, tak samo jak polską komę na przykład. Także jeszcze taka małe takie słówko, jak mogę, to tamte czasy może przez to były takie piękne i wracamy do nich, bo były takie analogowe, prawda?
0: Bez TikToków, Instagramów i Facebooków. Dokładnie. Ja wiem, że to takie narzekanie dziaderskie trochę, ale tak było po prostu. Nie ma co od ciebie tego uciekać.
2: Tak, ale mam 42 lata i nie mam Facebooka. Nigdy nie miałam i nadal nie miałam. Po prostu czasami w niektórych momentach chcę żyć po prostu tak jak kiedyś. To nie zawsze się udaje, bo jak czasami coś potrzeba, to tutaj się skorzysta od rodziny, od męża, jak trzeba, ale generalnie to chce się wyłączać.
0: To dobrze, to Facebooka możesz wyłączyć, wszystko możesz wyłączyć, tylko pamiętaj, żeby włączać czwórkę czasem.
2: Jasne, słuchamy z mężem.
0: To się bardzo cieszę, pozdrowienia i dzięki za twoje propozycje, Marto, wszystkiego dobrego. Metallica, Red Hot Chili Peppers, Myslowic, no to są klimaty, no bo milenialsi to nie jest tylko Eurodance, chociaż mam wrażenie, że on się musi pojawić jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie, ale to za moment.
3: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki?
0: 226452100. Pytamy was dziś o to, jaka piosenka powinna być hymnem milenialsów.
4: Wydaje mi się, że bardziej te piosenki AI.
5: O, to prawda.
4: Że one są milenialsowe?
5: Tak, okay. Tak, z Facebooka.
4: To wymasuj mnie, Romanie, i te sprawy.
6: Hymnem milenialsów? Oj, to ja myślę, że to może być coś jak Shotgun. Nie pamiętam artysty, ale Shotgun się nazywa. I też Geronimo. To jest o takim

0: Piosenki milenialsów, takie co biły zawsze optymizmem tego pokolenia, bo to było takie moim zdaniem pokolenie optymistów.
1: Czekam na wasze telefony, wybieramy dzisiaj hymn milenialsów 226452100. Zuzo, co ty na to?
2: No dzień dobry.
1: No dzień dobry.
2: Witam serdecznie. No ja tutaj myślę, że Britney Spears, Oops, I Did It Again jak najbardziej się wpisuje w moją pamięć o latach 90.
3: Tak, jest.
2: I choć teraz jest mi dość daleko do tego utworu, to jak go słyszę, to otwierają mi się po prostu różne wspomnienia. I jeszcze mi przyszedł do głowy zespół Paktofonika, chwilę ulotna jak ulotka również.
1: Który to kawałek gramy bardzo, ale to bardzo często w czwórce, więc jesteśmy trochę milenialsowi.
2: No i tak, i Eurodance koniecznie, i jak najwięcej.
1: Ale słuchaj, Eurodance to bardziej Eiffel 65, I'm Blue, Move Your Body, czy coś zupełnie innego?
2: Nie, akurat I'm Blue niekoniecznie. No teraz nie wykopię z czeluści pamięci, ale tam musiałabym pogrzebać trochę więcej.
1: A to ja zapisuję, szeroko pojęty Eurodance.
2: Dokładnie.
1: I teraz się wszystko
3: rhythm
1: zgadza.
3: Rhythm of the night, może jakieś takie klimaty, korona, różne, gala.
1: A, czyli Ania Aiken lepiej trafiła w twoje gusta.
3: Jestem jednak starsza od ciebie.
2: Zdecydowanie.
1: Tak. Zaraz o tym porozmawiamy, Zuza, dzięki wielkie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Pozdrowienia.
1: Bo mnie się wydawało, że jak ktoś jest milenialsem, to jest milenialsem, a ty mówisz, że w ramach tej grupy jest różnie.
3: Takie są różne półki, właśnie starsza, moja, młodsza twoja, ale jest jeszcze najmłodsza i to już jest na przykład pokolenie, które mocno wychowało się na Disney Channel. Wszelkie High School Musical i takie rzeczy, które mnie totalnie ominęły, ale to jeszcze jest właśnie tak rocznik 95, 96, 7.
1: No to teraz ja jestem przerażony, bo w ogóle Disney Channel mi się kojarzył z Zetkami, absolutnie z Zetkami.
3: Najstarsi milenialsi podobno pamiętają.
1: A, to ja już, to senewrati, ja nie pamiętam. Grzegorzu, halo, cześć! Nie ma Grzegorza, bo tak czasem się zdarza, ale nasze satelity go namierzą i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj opowie o tym, jaki kawałek powinien być hymnem milenialsów. Aniu, gdybym ciebie o to spytał, gdybyś miała wymienić tylko jedną piosenkę, to ja podejrzewam, że to by był bardzo, ale to bardzo trudny wybór.
3: Tak, absolutnie. Aczkolwiek zależy od definicji w ogóle hymnu milenialsów, bo w takim obiektywnym sposobie patrzenia na to, to jest utwór, który w nocy o północy każdy milenials byłby w stanie zaśpiewać tekst od początku do końca i przy tym wzruszyć się. I wydaje mi się, że jest ta moc, wrócę do tego, ale w długości dźwięku samotności. Mhm. Ale lista jest absolutnie długa. I są też takie utwory, które zostały już zapomniane, więc nie sądzę, że każdy by dzisiaj znał ich tekst, ale wywołują nostalgię i one też mogą być hymnem milenialsów.
1: Nie wiem, czy się zgodzisz, ale są też takie utwory, które w pewnym momencie były trochę cringe'owe, kiedy byliśmy dużo młodsi, natomiast tak, lata mijają i my znów nostalgicznie ich słuchamy.
3: No popatrzmy nawet na Every Night. Co za powrót. Wszyscy kochamy, wszyscy znamy. W tamtych czasach, no to, co przydarzyło się w Mandarynie oczywiście.
1: W Sopocie.
3: Tak, dokładnie. No niestety strasznie potraktowaliśmy tę kobietę, a dzisiaj wszyscy bawimy się do tego, wspominamy wspaniale.
1: I nawet
3: na kanale Dzikie Ucho istnieje cover, zrobiliśmy bosanowe z tej piosenki. To jest w ogóle dobrze skomponowany
1: utwór. Widziałem też cover piosenki zespołu Just Five, Kolorowe Sny, bo też tak, się za to zabraliście.
3: Just Five to jest mój pierwszy koncert w życiu. W wieku 11 lat w Szydłowcu na zamku dotknęłam Bartka Wrony.
1: Naprawdę? Ja pamiętam,
3: to
1: że,
3: była ta ręka,
1: ja pamiętam, że mój pierwszy koncert to była Arka Noego, a zaraz po Arce...
3: Też byłam.
1: Byłaś?
3: Tak.
1: Ale u nas było tak, że w hali pod Promie w Rzeszowie zaraz po Arce Noego startował zespół Tattoo. A to był bardzo kontrowersyjny pewnego czasu
3: Arka
1: zespół.
3: Arka Noego versus Tattoo?
1: To znaczy nie to tak, że jeden czasy po drugim, ale dwa dni czy trzy mniej więcej między jednym a drugim koncertem. No tak to wyglądało.
4: I co ty na to? 226452100.
1: Tu ja mam do ciebie taką propozycję. Czy możesz zamienić się teraz w dziennikarkę muzyczną, radiową i zapowiedzieć ten kawałek, bo on jest milenialsowy i to ty chciałeś, żebyśmy go zagrali.
3: Bardzo dziękuję, że moja propozycja została przyjęta. Jest to utwór, który znowu na zbolałe milenialskie serce działa jak plasterek. In the End, Linkin Park.

0: In the End od zespołu Linkin Park, ale to nie jest koniec. My cały czas wybieramy dzisiaj hymny milenialsów. Jaka to piosenka? 226452100. Czekam na wasze telefony.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Czeka też Ania Aiken, która jest twórczynią Dzikiego Ucha. No i czeka prawdopodobnie Julia, która jest po drugiej stronie. Halo, halo. Cześć, Julio.
2: Witam ponownie. Wiecie co? Ciężko jest wybrać, bo też pełno subkultur, takie różne historie. Jeden kawałek gdzieś tak wymierzyć, no ciężko. Ja myślę w ogóle, wiecie co, ten człowiek to Miłka Kupicie, bo dla mnie to są takie flagi kota tam naciągane długą, ale przecież Hej Polski też wszyscy znali, niezależnie.
0: Ale co, teksański? Teksański, gdyby to miał być konkretny kawałek?
2: Ja nie znam nic teksańskiego, ale wydaje mi się, że z teksańskiego to tak każdy, nie?
0: No właśnie.
2: To było zaczynane, przecież każde ognisko, każda impreza gitara, nawet jak się umiał grać na gitarze, to są przychwyty, każdy jechał.
3: Tak było.
2: Ale muzyka elektroniczna się narodziła i ja na przykład to kochałam, dla mnie to w ogóle deserter, tak, tego typu rzeczy. Chociaż moja Ośka była bardzo hip-hopowa, więc ja tam Public Enemy Number One, to wszystko ten kaliber, no to w ogóle smaczek. Ale muzyka elektroniczna to dla mnie też było takie przebudzenie Bjork. Na przykład, nie?
0: To jest w ogóle trudne do połączenia, bo faktycznie z jednej strony będziemy mieli
2: ale
0: klasykę...
2: Ale jestem audiofilem, po prostu ja kocham muzykę każdą, byle by była dobra. I co jeszcze? O, przecież te brytyjskie wszystkie, Chemical Brothers, The Massive Attack, na tony tego by wymieniać, Apex Twin.
0: Także, wierzę ci, Julia, że jesteś audiofilem, bo to faktycznie słychać, ale na słuszną rzecz zwróciłaś uwagę, że trudno jakoś wybrać jedną piosenkę, kiedy mamy klasykę polskiego rapu, niech to będzie Paktofonika na przykład.
3: Tak.
0: Z drugiej strony mamy
2: Eurodance. Były te całe rokoteki,
0: oczywiście.
2: Takie imprezy i środowiska się łączyły, no to Metallica przecież też wiadomo.
0: Słuchajcie, a jak ja dorzucę na przykład Czarny Chleb i Czarna Kawa od zespołu Strachy na Lachy, kto tego nie znał?
3: Każdy zna tekst.

0: co wam właśnie, do czego też nawiązać z tamtych czasów, to się tak odpaliło właśnie piżama wtedy, nie? Grabasz też tak.
1: Mogłaby wymieniać godzinami, Julia. Julio, dzięki za tę propozycję.
0: Ale nie, wam, to jeszcze a propos.
1: To ostatnia, tak, ostatnia, tak, ostatnia.
0: Ostatnie. My często, jak spotykamy się z moją najlepszą przyjaciółką, no i moim mężem, jej facetem, to my na głośno puszczamy im Kelly Family i śpiewamy te piosenki.
1: Kelly Family, no tak, to musi się pojawić na naszej liście. Pozdrawiamy, Julio, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, pa!
1: A na przykład dilema z tym plastrem na twarzy?
2: Tak, no, i Excelem w telefonie.
1: No, no, było, było. Halo, halo, cześć Natalio.
3: No, cześć, dzień dobry.
1: Co dorzucasz? Co będzie hymnem milenialsów według ciebie?
3: No, ja tak w zasadzie bym mogła powiedzieć, że Julia powiedziała wszystko, co ja chciałam powiedzieć, bo powiem szczerze, właśnie też tak słucham was i jest mi naprawdę bardzo miło i miód na moje uszy ta każda jedna muzyka i co chwilę tylko, o nie, nie tylko nie to, o jeszcze to, o jeszcze tu Linkin Park, o to tamto i wszystko, co mi przychodziło do głowy w sumie, to tak wszystko wchodziło bardzo miękko, że tak to ujmę. No, ja mam bardzo mieszane gusta muzyczne, bo ja jestem osobiście rocznik 92, czyli ten chyba środkowy milenialny. Tak. Ale mam starszą siostrę o 7 lat. No i jak mam starszą siostrę o 7 lat, która tutaj też wpływała na mój głos muzyczny, ale to tak, znowu ja też byłam w ZHP w czasach młodzieńczych. I znowu tak, moja siostra słuchała bardziej hip-hopu właśnie, czyli Paktofonika, Kaliber, Teja. Jestem z Kalisza, więc było coś takiego jak ekipa Kaliska, takie coś, no, istniało, hulało to po Wiwie polskiej.
1: A u ciebie płonie ognisko i szumią knieje, rozumiem.
3: Wtedy to był Dżem na przykład właśnie, Hej, ale to był też SDM, bo oczywiście poezja tak. śpiewana też bardzo mocno jest zakorzeniona i czwarta nad ranem, albo Nie będziesz szczęśliwsza, jak zaczyna się sezon jesieniarski i zaczynają kwitnąć wrzosy, no to tylko z nim mogę.
1: No ale nie powiedzieć mi, że Stare Dobre Małżeństwo to jest hymn milenialsów, a może nie hymn, co zespół, który takie hymny wylansował.
3: No właśnie ciężko wybrać. Ciężko, właśnie trudno, według mnie ciężko wybrać, ale no tak wspomniałeś o dilemie i o plasterku i oczywiście szampol i no 100 tysięcy innych rzeczy, które można byłoby tutaj uwzględnić. Wydaje mi się, że milenialsi są bardzo zmiksowaną grupą taką muzyczną, bo to wszystko zależy od tego też, kiedy dorastaliśmy, właśnie którym dokładnie tym roczniku przypadało nasze eskalacje muzyczne, że tak to ujmę, poznawanie świata. I też w jakim środowisku się obracaliśmy.
1: Natalio, możemy przybić sobie piątkę, chociaż w naszym przypadku czwórkę, bo jesteśmy z jednego rocznika i pewnie wspólnie tańczyliśmy na niejednym komercie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Ja bym jeszcze dorzuciła do tego Kelly Family tylko tak z takich prześnych Guilty Pleasure i Troja.
1: A, Guilty Pleasure i Troje, bo my w ogóle mamy taki cykl po robocie zwykle, że w pierwszej godzinie naszego spotkania między 16 a 17 gramy takie utwory, które dalekie są od naszej playlisty i na pewno do tego zwyczaju wrócimy. Tam ich troje już się pojawiało. Ale o ten hymn milenialsów pytałem też przechodniów.
4: A to akurat ciekawe, bo ostatnio o tym gadaliśmy. Według mnie na przykład mniej niż zero.
5: Lady Punk.
4: Tak. No. Albo...
6: Co? Długość dźwięku samotności?
5: No długość dźwięku samotności?
6: Ale nie wiem, czy to milenialsów.
4: No nie wiem, ale myślę, że mniej niż zero na przykład.
6: No ja też bym powiedziała mniej niż zero.
5: A z takiego zagranicznego podwórka?
6: Ed Sheeran, Shape of You.
4: Billie Jean.
5: Billie Jean, jednak Michael Jackson.
4: No tak, myślę, że tak.
1: Razem z nami Ania Aiken, która jest twórczynią Dzikiego Ucha. Znowu, Aniu, przerzucę na ciebie pewną odpowiedzialność.
7: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Dlatego, że ta kobieta, która na naszej playliście się pojawia, to chyba też jest ważna dla ciebie postać.
2: Myślę, że dla każdej nastolatki dorastającej w późnych latach 90., wczesnych 2000, Britney Spears, absolutnie.
1: No to słuchajmy, 226452100. Czekam na wasze telefony. Szukamy dzisiaj piosenki, która mogłaby być hymnem milenialsów. 8196 to są te roczniki.

0: To Britney. Czy to ona w naszym zestawieniu wywinduje Toxic na miejsce pierwsze, jeśli chodzi o piosenkę, która może stać się hymnem milenialsów? O to dziś was pytamy. 226452100.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Razem z nami Ania Aiken, która jest twórczynią Dzikiego Ucha. Aniu, zdradź proszę, co twoim zdaniem dzisiaj bardziej definiuje milenialsa muzycznie? MTV, Viva Polska, radio, kasety, CD, Winamp, MP3 czy pierwsze playlisty na YouTubie?
2: Wszystko razem w jednym tempie. Uważam, że wszystkie te czynniki miały znaczenie na to, jak nasza świadomość muzyczna się kształtowała. Do tego to, co zostało powiedziane wcześniej. W zależności od wieku, w zależności od kręgów, w jakich się otaczaliśmy, to wszystko miało znaczenie. Ale w moim przypadku na pewno były to programy muzyczne. Było to 30 ton, lista przebojów. MTV, które weszło bardzo mocno.
0: Z przytupem. To było takie wejście wielkich muzycznych telewizji do Polski.
2: Tak było. Dokładnie. Radio, przegrywane kasety od znajomych, ponieważ na przykład ja wychowywałam się w domu, w którym nie było za dużo pieniędzy, więc faktycznie te kasety gdzieś tam przegrywaliśmy z jednego magnetofonu na drugi. Także takie to były czasy. I mimo tego, że mieliśmy dosyć ograniczone źródła, z których mogliśmy korzystać tę wiedzę kulturową, to wszyscy ją posiadaliśmy. To było niesamowite, że no właśnie te kanały dostępu były ograniczone, a no czerpaliśmy z tego
0: jak pełnymi garściami. Podejrzewam, że czerpał też Jarek, który jest po drugiej stronie. Jarku, słyszymy się?
3: Cześć, słuchaj, tak, słyszymy się bardzo dobrze.
0: Czy ja rozmawiam z milenialsem, ustalmy na początku. Jesteś milenialsem, czy nie?
3: O dwa lata starszy niż ten klasyczny, tak naprawdę. Ale pozwoliłem sobie zadzwonić, słuchajcie, bo padło pytanie skąd. My słuchamy czwórki, będąc na wakacjach, jesteśmy na Fuercie i przed basenem, słuchamy waszej audycji i tak naprawdę próbujemy z całą rodziną, czyli dzieci i żona, odpowiedzieć sobie na to pytanie, co jest hymnem. Naprawdę toczymy tutaj za żarty bój, ale zgadzam się w 100% z przedmówczynią, że w zależności od czasu i od grupy, w której się człowiek w tym czasie, w tym momencie znajdował, to mogło być naprawdę wszystko. Muzyka elektroniczna, to mógł być rap, to mógł być garaż. Ja osobiście chciałbym wspomnieć o Nirwanie, tak. Bo pamiętam. I jeżeli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że zabrakło chyba trochę CD-ego, bo nikt też o nim nie wspomniał do tej pory.
0: Czyli warszawski deszcz dopisujemy.
3: Na pewno tak.
0: Dopisujemy.
3: A gorące, wspaniałe niebo nad Fuertą i czwórka w tle, to jest super.
0: Podejrzewam i bardzo się z tego cieszę, chociaż skoro mówisz o Fuercie, to myślałem, że jednak wiedzie jakiś Eurodance. Tak mi się to kojarzy.
2: Z serii Bokore Nike?
0: No, na przykład.
3: Ale chyba z szerokim łukiem my wszyscy rodzinni chociaż możliwe, ale obchodziliśmy. Na pewno jest gdzieś jakaś muzyka elektroniczna, guzguz. Jest coś, gdzie możemy o tym mówić i głęboko się w to zanurzyć, ale mówię, czas, kiedy się urodziliśmy i grupa społeczna, w której żeśmy dorastali, definiuje nas w 100%, jeżeli chodzi o ten numer jeden.
0: Dzięki, Jarku, za ten telefon.
3: Pozdrawiam was gorąco.
0: Skakuj do basenu. Trzeba się ochłodzić.
3: Tak jest. Za chwilę tam skoczę. Wszystkiego dobrego, czwórka zawsze.
0: 226452100. Zawsze mam tak, że czuję potworną zazdrość, jak ktoś opowiada, że jest w jakimś ciepłym miejscu, a u nas coraz chłodniej.

0: Ale bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego dla całej rodziny. Doroto, halo, halo, cześć.
1: No witam, witam. Pozdrawiam serdecznie czwórkę. No niestety nie z fuerty, ale z parkingu z samochodu, ale też jest słonecznie.
0: Też pięknie. A jak tam jest też gorąco pięknie. Czasami?
1: No bywa, bywa. Słuchajcie, moi poprzednicy mieli ogromny problem, żeby wybrać jedną piosenkę, a ja zupełnie z innej beczki. Mam jeden utwór, który w czasach studenckich szczególnie zawsze mi towarzyszył, wtedy, kiedy chciałam zrobić pierwszy ważny krok w trudnych momentach przed egzaminem. I to jest utwór rockowy, The Verve. W Bittersweet Symphony.
2: Och, tak.
1: Teledysk, słowa, muzyka są no, idealnym podkładem do zrobienia pierwszego trudnego kroku, uspokajające. Uwielbiam tę piosenkę i zawsze, kiedy ją słyszę, to przypominają mi się studia, więc trochę inaczej niż koledzy jest ten jeden utwór.
0: Bo Ania Aiken dzisiaj przyszła z całą listą piosenek, które można nazwać tymi milenialskimi. Czy ten kawałek się tam pojawił na tej liście?
2: Na tej liście nie ma, ale w sercu tak.
0: W sercu jest, tak, w sercu jest. Bardzo ci dziękuję, Doroto, za tę propozycję. Jedną konkretną.
1: Ja również.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam serdecznie, pa.
0: A razem z nami Agata. Halo, halo, cześć Agato.
3: Cześć.
0: I co teraz pojawi się na naszej liście? Kto to wygra? Czy to będzie długość dźwięku samotności od zespołu Meslowic, czy coś zupełnie innego?
3: Myślę, że oczywiście też, natomiast jak już była Britney Spears, to myślę, że tutaj Backstreet Boys, Get Down, pierwsze miłości, natomiast później również Timbaland z Nelly Furtado.
2: Tak, luz, cały album.
3: Tak, R&B Beyoncé, także bardziej w tym kierunku. Ale też się słuchało Leroya, Scyzoryk, także...
0: Leroya. Agato, słuchaj, ale zacznijmy od pierwszej rzeczy, bo ty powiedziałaś, ten boys band, który zna chyba każdy z nas. My to zagramy specjalnie dla ciebie, tylko musisz ładnie zapowiedzieć. Wchodzisz w to i to będzie ten najbardziej znany kawałek, I Want It That Way. Więc bardzo proszę, to teraz Agata staje się dziennikarką muzyczną czwórki.
3: Zapraszamy na Backstreet Boys, I Want It That Way.
0: No to słuchamy.

0: Razem z nami Ania Eiken, twórczyni Dzikiego Ucha. To w którym się kochałaś z Backstreet Boys?
1: To jest niejednoznaczna odpowiedź, bo czasy się zmieniały, zmieniały się miłości. Zaczęłam od Nika, ale skończyłam... Nie wiem, każdego po kolei kochałam trochę jednak.
0: Ja się ostatnio zorientowałem, że jestem w takim wieku, że jestem starszy niż ten najstarszy z 2001 i się trochę przeraziłem.
1: Co?
0: No, że jestem teraz starszy niż ten najstarszy z Backstreet Boys w 2001.
1: O matko.
0: No, ale no, tak nie, można się dobijać.
1: Nie warto myśleć w ten sposób.
0: Dobra, to nie myślę. Aniu, jeśli chodzi o Dzikie Ucho, tak. Bo to jest twoje takie dziecko, które pielęgnujesz i starasz się też pewną misję nieść. Czy tą misją jest trochę taka wymiana międzypokoleniowa muzyczna?
1: Dokładnie tak jest. Dyskusje na temat muzyki, w ogóle popkultury. I to, co często robimy, to albo zagłębiamy się, tak jak dzisiaj, w nostalgię, w nasze wspomnienia, lub na zasadzie kontry przedstawiam to, co było ważne na przykład dla mojego pokolenia, czy dla starszych pokoleń, młodszym pokoleniom. I to jest bardzo ciekawe i faktycznie ta muzyka potrafi nas wszystkich połączyć.
0: I łatwo dzisiaj edukuje się Gen Z z dobrej, milenialskiej muzyki, czy nie do końca?
1: Tak, Gen Z ma bardzo otwarte głowy, także wchłaniają tę wiedzę i fajnie widzieć, kiedy jesteśmy w stanie czymś ich zainteresować.
0: I można to znaleźć chociażby na kanale Dzikiego Ucha. To jeszcze zdradź na koniec, co powinniśmy do naszej listy tych milenialskich hymnów dorzucić, bo jednak długość dźwięku samotności ustalamy, że to jest hymn.
1: Myślę, że tak. Za często pojawia się ta odpowiedź. Oprócz tego pamiętajmy, że w latach 90. było mocne disco polo. Mi tata nie pozwala słuchać, ale było, słyszałam, znam. Oprócz tego wszedł pop-punk, wszelkie Avril Lavigne, The Killers przecież też byli bardzo mocnym zespołem w tamtych czasach. Były też ważne seriale telewizyjne, o których dzisiaj nie porozmawialiśmy, typu Zbuntowany Anioł. Przecież wszyscy do dzisiaj są w stanie...
0: Cambio Dolor.
1: Tak!
0: Natalia Oreiro
1: sukces,
0: chyba.
1: Pamiętamy wszyscy melodie z Mody na sukces. Do tego Złotopolscy i Piasek. Piasek w ogóle. Co to była za postać? Wszystkie dziewczyny się
0: A pamiętasz
1: kochały.
0: Taką piosenkę Gabriela Fleszara?
1: Kroplą deszczu.
0: Kroplą deszczu. Człowiek, ja nie lubię tego określenia, ale są tacy artyści jednego przeboju.
1: One Hit Wonder, ale też miał drugi utwór, którego teraz nie pamiętam i on też był dosyć mocny, ale faktycznie w naszej świadomości zakodowało się Kroplą
0: deszczu. A Jacek Stachurski to jest...
1: Tak, wszelkie dyskoteki w gimnazjum, tak jak Anioł, czuję i wiem.
0: I takie, no takie. Jakbyśmy zaczęli wymieniać wszystkich, to byśmy skończyli mniej więcej jutro o tej porze, czyli tak. O 16:53, to na razie tę listę zamykamy, ale to jest też taki dowód na to, że możemy kontynuować to kiedyś, jeśli wpadniesz do nas jeszcze.
1: Bardzo chętnie, zapraszam również do siebie, porozmawiajmy.
0: Ten głos, który słyszeliście dzisiaj w Porobocie w Czwórce, należy do Ani Eiken, która jest twórczynią Dzikiego Ucha. My wybieraliśmy dzisiaj hymn milenialsów.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media

0: Ekspert.pl. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na Libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie.
6: A ja lubię cię, to, ach, to ty. Lubię, kiedy kupiony też ty.
7: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.
8: Czwórka, Polskie Radio.

0: Czy ten kawałek od grupy The Killers to mógłby być hymn milenialsów? Do końca odpowiedzi na to pytanie nie znam, dlatego że jednak chyba wygrywa Mysłowic.
1: Pogoda.
0: Ta najbliższa noc zapowiada się spokojnie i pogodnie. W większości kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie niewielkie. Więcej chmur może pojawić się miejscami na południu i północnym wschodzie. Uwaga natomiast na mgły, bo one będą ograniczać widzialność do 200 metrów. I to co najważniejsze, ta noc będzie dość chłodna, od około 7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta o, to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Mógłbym wymieniać długo. Śpiewałem białym głosem, growlowałem, uprawiałem parkour i to wszystko robiłem razem z wami.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Bo w trzeciej godzinie naszego spotkania zwykle w porobocie uczymy się nowych rzeczy. Czasem szyjemy dywany, czasem konstruujemy nowe nuty zapachowe, jeśli chodzi o perfumy. Czasem uczymy się pływać, bo są tacy, którzy na przykład nie potrafili do 40 roku życia, tu nagle nasze warsztaty i okazuje się, że można. Dziś natomiast staniemy za dekami, bo o pracy DJ-a opowie Kasia Dydo, która zaczyna swoją przygodę właśnie w tej materii, i Karol Murawski, znany jako Manoid, który jest założycielem Instytutu Dźwięku i na dźwiękach, można powiedzieć, że zjadł zęby. 226452100 to jest z kolei numer telefonu, który na pewno dzisiaj wam się jeszcze przyda. Myślę o naszym konkursie Czwórka na walizkach.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: 6 minut po godzinie 18:00.

0: To Marek Niedzielski, Najlepszy Start. Moim zdaniem piosenka, która opisuje jutrzejszy DJ-ski debiut Kasi Dyda.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry.
0: Jak się czujesz przed debiutem?
2: Wiesz co, no jestem gotowa jak na wojnę. Wiem, że nie wyjdę z tego suchą stopą, wiem, że to będzie trudne, no ale no cóż, no cieszę się, że to już jutro, cieszę się, że jutro również o godzinie 19.45 będę miała to za sobą.
0: A jak się idzie na wojnę, to trzeba mieć ze sobą ludzi i jest z nami człowiek, który powiedziałem kilka minut temu, że na dźwiękach zjadł zęby. Manoid, producent, sound designer, live performer, DJ, założyciel Instytutu Dźwięku. Rozumiem, że wszystko się zgadza.
3: Tak jest, witajcie serdecznie i idziemy na wojnę, mamy pendrive'y ze sobą.
0: Słuchajcie, w drugiej godzinie naszego spotkania rozmawialiśmy o tym, jaka piosenka powinna być hymnem milenialsów. Macie jakiś pomysł?
2: Piosenka, która miała być hymnem milenialsów?
0: 8196, to taki zakres rocznikowy.
2: It's not right, but it's okay. Whitney Houston, piosenka trochę rozwodowa.
0: O Whitney Houston nikt nie mówił. Manoid, masz jakiś pomysł?
3: No jeszcze raz powiedz roczniki.
0: 8196, ale urodzeni wtedy, więc słuchali pewnie w latach 90.
3: To ja bym strzelał jakieś lata 90. rzeczywiście, może Rage Against the Machines jakieś.
0: I czy takie bęgerki to jest dobra baza do tego, żeby stworzyć DJ-ski set, Kasia?
2: Moim zdaniem nie do końca, ale ja jestem bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o układanie setu DJ-skiego i na przykład jutro na debiucie uważam, że zagram bardzo bezkompromisowo i przyznam, że trochę na siłę włożyłam jeden banger, bo w ogóle nie chciałam ich grać, bo pomyślałam sobie, że nie chcę zagrać efekciarsko, tylko chciałabym zagrać efektownie, a to jest dosyć spora różnica, więc trochę będę grała tak w zgodzie totalnie ze sobą, z tym, co mi w duszy gra, bo pomyślałam sobie, że debiut to jest taka okazja do tego, żeby no właśnie tak zagrać. Być może później, jeżeli gdzieś będę grała, to już nie będę mogła sobie na to pozwolić, bo będę musiała grać trochę bardziej pod publikę, a debiuty, czy w ogóle jakieś dyplomy, czy tego typu okazje są właśnie od tego, żeby zagrać tak, jak komuś w duszy gra lub zrobić coś dokładnie tak, jak się myśli i ma się w głowie. Więc być może to jest w ogóle jedyna okazja w życiu. Ja chciałabym zagrać tak, jakbym była, tak sobie oczami wyobraźni to widziałam, jakbym była jakąś super znaną DJ-ką i grałabym na jakimś festiwalu, to bym tak zagrała.
0: Będzie dobrze. Klub Chmury już jutro. Zapraszamy o godzinie 19. Kasia, a czy twoje wyobrażenia odnośnie do tego, jak wygląda robota DJ-a i potem ta rzeczywistość, to było spójne, czy kompletnie nie?
2: Nie, no wiesz, wszystkim się wydaje zawsze, że DJ to ma ekstra, bo się bawi i że ciągle tylko z imprezy na imprezę. A ja mam wrażenie, że to jest w ogóle bardzo ciężka praca. Po pierwsze, te imprezy są traktowane jak miejsce pracy, czyli przychodzisz na konkretną godzinę i moim zdaniem jednak wychodzisz o konkretnej godzinie i widzę to u najlepszych DJ-ek na świecie, bo obserwuję sobie je, już żyję w takiej trochę bańce tych najlepszych

0: po prostu DJ-ów oraz DJ-ek. Poza tym nie sądziłam, że 80% mojego czasu zajmie mi selekcja utworów. Tak naprawdę 20% to jest i przygotowywanie tych utworów. A te 20% no to jest właśnie granie, jakieś takie techniczne rzeczy. Ja najwięcej czasu spędzam na selekcji. Ja tak naprawdę jestem jedną wielką już w tej chwili selekcją. Mam 4 pary słuchawek, głośniki mi po prostu huczą w samochodzie. Na wszystkie strony wykorzystuję każdą wolną chwilę na szukanie utworów.
1: No i czyli rozumiem, że jak spotykamy DJ-a w klubie, to my wielu rzeczy odnośnie do jego pracy po prostu nie wiemy.
2: Oczywiście, no widzimy tylko ten wierzchołek góry lodowej, czyli ten jeden pikowy tak naprawdę moment, set, który trwa, wiesz, od godziny do czasem kilku godzin, w zależności od jaki to jest moment imprezy, jaka to jest impreza. Natomiast no DJ przede wszystkim właśnie zwany czasem selektorem, jego zadaniem jest przede wszystkim szukać tej muzyki, kopać głęboko, znajdywać jakieś perły, które na powierzchni właśnie nie pływają i pokazywać to publiczności. I pod tym kątem właśnie wydaje mi się, że jest to naprawdę w tych czasach, gdzie no niedawno jeszcze jakieś widziałem newsy, że AI gdzieś tam już jest ileś procent zajmuje w tych bibliotekach wszystkich streamingowych portali, to rzeczywiście przekopanie się teraz przez muzykę, żeby dotrzeć do czegoś naprawdę wartościowego, jest po prostu zadaniem i wyzwaniem.
1: Spotkaliśmy się, żeby odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Na razie jednym słowem możecie. Czy każdy może zostać DJ-em?
0: Moim zdaniem tak. Jeżeli tylko ma jakieś tam poczucie rytmu, chęci i po prostu kocha muzykę, to ja nie widzę żadnych przeszkód, ale Manoid może mieć inne zdanie na ten temat.
2: Ja uważam, że technicznie tak, ale to, co ze sobą niesie, bo tam jest czy jest cała osobowość, jest cała energia, jest pewna odpowiedzialność za salę, za ta, jakby tam jest pewien...
1: I właśnie to ale mnie najbardziej interesuje, ale do niego wrócimy za kilka minut. Kasia Dydo, Manoid razem z nami. Dziś uczymy się stać za dekami. Co tu dużo gadać?
3: Twój sposób na relaks?
1: Jest właśnie taki, stoimy za dekami.

0: To Kendrick Lamar. Chyba dzisiaj po raz pierwszy na naszej playliście. Mam nadzieję, że nie ostatni. 20 minut po godzinie 18.
1: Od szefa nie odbieraj. Od nas możesz.
0: Dzięki Jędrzeju za przypomnienie. 226452100. Ten numer przyda wam się wtedy, kiedy będziemy rozdawać walizki, ale on się przyda już teraz, dlatego że Manoid przyniósł dzisiaj coś do naszego studia.
2: Tak jest. Opowiadaj. Mam płytę swoją pod tytułem Interwał z winylową. Wydałem ją w październiku, właściwie listopadzie ubiegłego roku, więc jeszcze jest świeżutka. Zapraszam tutaj.
0: Do dzwonienia.
2: Do dzwonienia, tak.
0: 226452100. Manoid, Kasia Dydo razem z nami. Słuchajcie, powiedzieliście kilka minut temu, że z jednej strony mamy technikę, jeśli chodzi o ten warsztat DJ-a, a z drugiej jest jeszcze coś takiego pewnie mniej namacalnego, to znaczy na przykład osobowość. To Kasia, co jest ważniejsze twoim zdaniem?
3: Znaczy, mi się wydaje, że umiejętności techniczne trzeba doprowadzić do takiego momentu, w którym po prostu robisz poprawne przejścia. Nie jestem chyba fanką jakiegoś wielkiego kombinowania i nie robi na mnie wrażenia, jeżeli o jakimś DJ-u mówi się, że jest na przykład mistrzem jakiejś techniki i on tam kombinuje na wszystkie strony, no ale może po prostu tak mam. Ja uważam, że jednak osobowość, ja uważam, że jednak charyzma, no i przede wszystkim ta selekcja. Mi się wydaje, że selekcja o DJ-u po prostu mówi wszystko. I ta selekcja, ja też tak uważam, bo być może teraz więcej słucham, więcej też chodzę na jakieś imprezy, słucham też tych początkujących DJ-ów. Niestety mi się wydaje, że nie jest każdemu dana, bo też, zresztą z Bertem też na ten temat rozmawiałam, z DJ-em, którego dobrze znacie z naszej anteny. No selekcja jest o tym, gdzie ty się wychowywałeś, czego ty tak naprawdę słuchałeś w domu, ile książek przeczytałeś, jakie filmy widziałeś. To się tak naprawdę, to jest jakaś suma po prostu bardzo wielu rzeczy, która składa się na to, że ty wybierasz akurat takie kawałki, a nie inne. Bo tak jak Manoid powiedział, tych kawałków jest bardzo, bardzo dużo i po prostu ten DJ musi się przekopać przez to wszystko, żeby wybrać te, które są najbardziej wartościowe, te, które pasują do danego setu DJ-skiego i te, które no po prostu też coś o nim mówią. Ja też uważam, że set DJ-ski powinien coś opowiadać, że okej, no są DJ-e, którzy po prostu puszczają piosenki, ale też wydaje mi się, że można jakoś przełożyć swoje emocje właśnie na ten set DJ-ski. I to jest chyba jakaś największa wartość. I kiedy ty po prostu czujesz, że jesteś częścią jakiejś opowieści tego DJ-a, muzycznej opowieści.
0: Manoid się zasłuchał, jeśli chodzi o to, co mówi Kasia, ale faktycznie tak jest, że ty byłbyś w stanie rozpoznać, czy ktoś ma talent po jednym spotkaniu, czy nie. Że ta osobowość da o sobie znać albo nie, na samym początku.
2: Myślę, że po pierwszym spotkaniu nie, szczególnie, że ta osobowość się zmienia. Tu mówimy teraz o kursie, który trwa powiedzmy pół roku, czasami dłużej i widzimy, że ludzie chodzą na przykład i chcą zajarani, wiesz, jakimś festiwalem, jakąś konkretną muzyką, a to, co się dzieje w trakcie, to jest jakiś rozwój, jakaś ekspansja, bo poznają takie gatunki, takich DJ, inni ludzie z grupy inspirują, jak ci prowadzący pokazują, a można jeszcze tak, można tak. I koniec końców DJ tak naprawdę cały czas się zmienia. Moim zdaniem to tak jak człowiek się cały czas zmienia, tak? I dzisiaj, Kasia, będziesz grała jutro tak naprawdę taką selekcję, ale za rok na przykład albo za pół roku prawdopodobnie będziesz w jakimś innym miejscu, bo znajdziesz gdzieś coś innego. I to, że teraz, tak jak mówiłaś, zaczynasz od tych takich twoich korowych brzmień, to świetnie, bo dobrze wiedzieć, jakie to jest korowe brzmienie i do nich wrócić na przykład za ten rok, jak już będziesz gdzie indziej sobie to przypomnieć.
3: Mi też Harper jednym zdaniem rozwalił wszystko, bo ja w ogóle miałam zagrać zupełnie inaczej na tym debiucie, ale on mi tak naprawdę zadał jedno pytanie kiedyś tutaj w studiu, bo tak mówi, o fajnie, że tam jesteś taka podekscytowana tym, że jesteś początkującą DJ-ką i tak dalej. On mówi, no ale co ty tam zagrasz, nie? A ja mówię, nie no wiesz, no zagram taką muzykę, żeby ludzie dobrze się bawili. On mówi, ale ty musisz wiedzieć, po co ty tę muzykę w ogóle grasz. Ja w ogóle nie chciałam z nim wchodzić w żadne dłuższe dyskusje, bo ja wiedziałam, że to on jest jeszcze większym takim overthinking niż ja i zacznę po prostu jakąś dyskusję, która będzie trwała 24 godziny. Ale po tym, jak on mi tak powiedział, to ja sobie właśnie zadałam pytanie, dlaczego ja mam grać taki bardzo mocny set, bo ja na początku wybrałam sobie takie utwory, taki British Garage, coś takiego i tak mówię, a pokażę wszystkim. Od dziewczyn się oczekuje, żeby tak trochę grały tak właśnie trochę wolniej, trochę tak lżej i tak dalej. Nie, ja pokażę. I potem właśnie stwierdziłam, że nie, ja muszę zagrać po prostu w zgodzie ze swoimi emocjami, w zgodzie z tym, co mi tak naprawdę w duszy gra, w zgodzie z tym, w czym ja się wychowywałam. A ja się wychowywałam w takim domu, gdzie moja mama jest po szkole muzycznej. U mnie dużo się słuchało takiej muzyki fortepianowej, pianinowej. Dlatego tak bardzo lubię też te instrumenty żywe w muzyce elektronicznej, bo to gdzieś tam po prostu we mnie pobrzmiewa.
0: Czyli muzyka Fryderyka Chopina, czy Rachmaninowa,
3: wspaniale,
0: każdego innego.
3: Będę spokojnie, taki miksy najbardziej. Kiedyś.
0: A to może być bardzo ciekawe. Czy pozwolicie mi, żebyśmy wspólnie zajrzeli do Instytutu

0: dźwięku za kilka minut.
1: Jasne.
0: Bo jestem bardzo ciekawy, jakby to wyglądało, gdybym się tam pojawił i jak wyglądałyby moje początki. Kasia wie, z czym to się je, ja jeszcze nie. Manoid, Kasia Dydo razem z nami.
2: Hobby nie zrobi się samo.
0: No bo wy wiecie, że my w trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych rzeczy.

0: co dziś po robocie?
1: Dzisiaj po robocie rozmawiamy na przykład z Kasią Dydo, która jest wam znakomicie znana z naszej anteny. Opowiada o swoim debiucie DJ-skim, razem z nami Manoid, który jest założycielem Instytutu Dźwięku, do którego teraz wyruszamy. Wyobraźmy sobie, że ja tam wchodzę. Idę na warsztaty DJ-skie. Kasiu, co się dzieje?
2: No, zaczyna się wszystko od tego, że każdy musi się przedstawić i powiedzieć, jakiej jest profesji. I to jest bardzo ciekawe, że pojawiają się ludzie bardzo różnych profesji i wcale niekoniecznie związanych z muzyką, bo w mojej grupie jest 3 programistów, jest trycholożka, jest dziewczyna od marketingu, są dziewczyny z korporacji, z jakichś w ogóle na takich bardzo poważnych, wysokich stanowiskach na co dzień pracują. To, co łączy moim zdaniem tych ludzi, to po prostu pasja do muzyki. To jest taka jedna, moim zdaniem, podstawowa rzecz. Druga jest taka, że bardzo często ludzie chcą się po prostu oderwać od swojej pracy, bo mówią, że tam jest taka duża presja, że oni gdzieś po prostu potrzebują tego ujścia. A trzecia rzecz, która gdzieś tam była powtarzana w naszej grupie i ja się z tym totalnie zgadzam, to jest po prostu kontakt z drugim człowiekiem. Bo naprawdę no, spotykamy się na tych zajęciach, rozmawiamy ze sobą, rozmawiamy o muzyce, uczymy się jakichś nowych rzeczy, ale no właśnie poznajemy też nowych ludzi i część osób przyszła po to, bo siedzi na przykład na zdalnym gdzieś tam w domu, po to, żeby poznać po prostu innych ludzi. I ja tutaj od razu mogę powiedzieć, że my stworzyliśmy po tym kursie kolektyw DJ-ski. Tak. Gramy jako Beat to Loud i przegraliśmy całe lato.
1: Nawet będą mieli wspólny stolik, się dowiedziałem.
2: W food courcie graliśmy i tak właśnie mówiliśmy sobie, że mieliśmy przepiękne lato dzięki temu, że się co piątek spotykaliśmy, graliśmy razem, rozmawialiśmy, a przy okazji jedliśmy. No po prostu cudownie.
1: Ale trochę takie

0: Jest to, że wy tworzycie te grupy, żeby każdy był z innej parafii?
1: Nie, nie, to nie jest... Grupy dobierane są losowo tak naprawdę, więc osoby zapisują się po prostu na konkretny dzień do konkretnego prowadzącego i tutaj jakby nie wiedzą, kogo spotkają. Nie mamy jakiegoś, wiesz, formularza, gdzie pytamy, czym się zajmujesz. Natomiast... To, co się dzieje już później, jak te grupy się spotkają, to rzeczywiście te wspólne zainteresowanie muzyczne, ten czas spędzony razem, te zajawki muzyczne po prostu łączą ludzi na dłuższy czas. Ja znam przez historię, my 7 lat działamy aktualnie już tutaj w Polsce całej, to znam naprawdę wiele, wiele historii, wiele przyjaźni, wiele kolektywów, które powstało i inicjatyw, które po prostu do dzisiaj rozwijają ludzi jako wspólne jakieś hobby, działanie czy sposób na życie nawet.
0: Kasia, jak ty stanęłaś po raz pierwszy przed stołem, to wiedziałaś, co jest od czego? Czy...
2: Chyba sobie żarty ze mnie robisz.
0: Bo znam takich, którzy się przed warsztatami przygotowują do warsztatu.
2: Nic, zero. Ja po prostu patrzyłam na ten mikser, na te CDJ-e jak na Star Treka. Ja myślałam, że ja za chwilę tym w kosmos wystartuję. Poza tym, że nikt mi nie powiedział też, że DJing jest kablach, a ja jedyne, co tak naprawdę potrafiłam podłączyć, to ewentualnie telefon do ładowarki, a to był wymóg, że w ogóle zaczynają się zajęcia i każdy na zajęciach musiał zrobić te podłączenia. No i to był level hardcore, więc ja teraz naprawdę jestem w stanie chyba wszystko w domu podłączyć.
0: W domu i rozumiem nasz stół DJ-ski też.
2: No to już nie jest dla mnie żaden problem, choć czasami płata mi figle i jakiś guzik jest gdzieś przestawiony i czasami mi pół godziny zajmuje, żeby rozkminić, dlaczego to nie gra, a powinno grać, więc no, to może to była dla mnie trudna akurat część tego kursu, właśnie przebrnięcie przez to wszystko. Są ludzie, którym to przychodzi bardzo łatwo. W ogóle mam wrażenie, że chłopakom łatwiej to przychodzi niż dziewczynom, pewnie dlatego, że generalnie podłączyli w swoim domu i w swoim życiu więcej rzeczy niż kobiety, ale no jest to do przebrnięcia, no bo no, po prostu jakieś takie samozaparcie jest do tego potrzebne.
0: I rozumiem potem pierwszy miks, pierwsze romantyczne połączenie dźwięków.
2: No wiesz, do pierwszego miksu to było daleko. To było parę tak naprawdę miesięcy. Ale wiesz co, no ja się bardzo zaparłam. W sensie, że no naprawdę ja powiedziałam, że ja to wyćwiczę, ale ja po prostu mam taki charakter. Ja dlatego też mam tę ksywę DJ-ską Relentless. A Relentless to jest ktoś, kto jest nieustępliwy w dobrym i złym znaczeniu, ale generalnie to jest taka osoba, że jak wszyscy zrezygnowali, to ona jedna jeszcze zostaje i cały czas próbuje. No i ja tak się trochę zachowywałam w czasie tego kursu, że ja powiedziałam, że ja nie odpuszczę tego i grałam po nocach bardzo często, bo nie mogłam grać w ciągu dnia, nie miałam czasu też, ale też to miejsce, gdzie mogłam grać, było tylko dla mnie otwarte w nocy, więc bardzo często zarywałam te noce, żeby gdzieś tam przebrnąć, dogonić do grupy. W DJingu moim zdaniem trochę też jest tak, że albo są ludzie, którzy grali coś tam wcześniej i po prostu grają lepiej od ciebie, bo są technicznie lepsi, albo ktoś ma talent, albo ktoś musi się napracować. I ja jestem niestety ten trzeci przypadek, czyli musiałam dużo więcej włożyć pracy w to, żeby jakoś to brzmiało, żeby jakoś dogonić grupę, żeby się jakoś tak nie czuć.
1: Ja tutaj jeszcze dodam, że wiesz, Kasia, ty masz akurat też duże doświadczenie z muzyką i obycie z muzyką i to jest coś, co też jest super ważne, tak? Więc nie tylko to, że ktoś wcześniej był, czy był w klubach, to właśnie ta jego bogata biblioteka, którą gdzieś w głowie przeszedł. To też jest istotne.
0: Przed meczem piłkarskim zawsze w szatni jest tak zwana pompa, to znaczy trener wtedy przemawia do całego zespołu. Manoid, czy mogę cię o to poprosić? Chociaż ty zacząłeś już przed chwilą trochę. Przed debiutem Kasi, co byś jej powiedział?
1: Wiem, że będzie to wspaniały set. Wiem, że Kasia wyciągnęła ze swojej biblioteki same perełki, bardzo jakościowe. Przygotowała się i słyszałem już ten set trochę, więc muszę powiedzieć, że jak ktoś chce właśnie poczuć się pewną wrażliwość w muzyce elektronicznej, to jest ten kierunek.
0: Klub Chmury, jutro, godzina 19.
2: Ani minuty spóźnienia, proszę, bo ja punkt 19 zaczynam.
0: Kasia Dygo, Manoid gościli dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Dzięki.
3: Twój sposób na relaks.
0: A za kilka minut wielkie rozwiązanie naszego konkursu. Czwórka na walizkach 226452100. Ten numer telefonu na pewno wam się przyda.

0: Kings of Leon, Use Somebody, jak ja lubię ten kawałek. Swoją drogą to też mógłby być hymn milenialsów. To co, rozpakowujemy walizkę?
1: Czas na finał.

0: Ochnik.com.
1: A wcześniej my tę walizkę pakowaliśmy. Robimy tak codziennie przez całe wakacje. To znaczy bierzemy walizę i wkładamy do niej 4 przedmioty, a że jesteśmy trochę leniwi, to robimy to od samego rana do późnego popołudnia. To znaczy w poranku pojawia się pierwszy przedmiot, ostatni w audycji po robocie. I to jest moment, w którym być może poznamy zwycięzcę, właściwie dzisiaj zwyciężczynię naszego konkursu. Halo, halo, cześć Kasiu.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dobrze cię słyszeć. Jak spędzasz wakacje?
2: W porządku, jestem jeszcze przed urlopem.
1: No i taka perspektywa to jest coś, na co czekałem. A dokąd jedziesz?
2: Pojedziemy do Chorwacji z narzeczonym.
1: No to będzie romantycznie.
2: Myślę, że tak.
1: Słuchaj, to może nie mów narzeczonemu, że jest szansa na to, żebyś zgarnęła walizkę od czwórki. Chyba, że jest tak, że wy się dogadaliście i słuchaliście dzisiaj czwórki od samego rana na zmianę.
2: Skąd wiedziałeś?
1: A widzisz, tak podejrzewałem, bo ja już znam te duety, które pojawiają się w konkursie. Okej, czyli jego skarpety będzie trzeba do tej walizki wziąć.
2: Znajdzie się miejsce.
1: No i na taką narzeczoną czeka się całe życie. Kasiu, no dobrze, 4 przedmioty w walizce teatralnej powinny się znaleźć. Zacznijmy od pierwszego. Jaki to przedmiot?
2: Maska.
1: To jest oczywiście maska. Drugi przedmiot?
2: Płaszcz.
1: Przepięknie. Trzeci?
2: Cena.
1: Fantastycznie. Czwarty?
2: Sufler.
1: Sufler. Tak się zdobywa walizki w czwórce. Wielkie brawa dla ciebie, Kasiu. Raz, dwa, trzy. Kasia się cieszy.
2: Ura!
1: Na taką radość też czekałem. Żółta, przepiękna, idealna na wakacyjne wypady, chociaż myślę, że przyda wam się niejednokrotnie. A wy raczej plażing, smażing, czy to będzie zwiedzanie w Chorwacji?
2: Zwiedzanie i podróżowanie po okolicy.
1: Okej, czyli jesteście z tych, którzy na piasku nie wytrzymają zbyt długo.
2: Jesteśmy aktywni na wakacjach.
1: Aktywny odpoczynek Kasi, jej narzeczonego, a narzeczony ma na imię?
2: Sebastian,
1: wiesz, warto znać imię, no bo to jednak współwłaściciel czwórkowej walizki. Trzymajcie się i dobrej podróży wam życzę.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
4: Czwórka na walizkach.
1: 226452100. Zapiszcie sobie ten numer, bo on na pewno jutro wam się przyda, nie tylko w sprawie walizek.
5: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Tu czwórka, 13 minut pozostało do godziny 19. Edith Piaf śpiewała Padam, Padam, a u nas Delem i Adam. Dzień dobry, cześć.
1: No, znowu to przygotował wcześniej.
0: Chciałem cię wzruszyć. Delem wrócił do nas z obczyzny i mówi po polsku.
1: Mówię po polsku. Znaczy, wiecie dlaczego? Bo na Islandii nie było z kim rozmawiać, bo tam nikogo nie ma.
2: Jak to?
1: Nikogo nie ma. Idziecie przez 5 godzin, nie spotykacie nikogo. Idziecie przez następne 5, nadal nikt.
2: A były jakieś smoki, skrzaty, coś?
1: Nic. Parę owiec widziałem.
0: O!
1: I fokę.
0: I dużo zieleni. Dużo zieleni. Takiej niskiej.
1: Tak, no. Zero drzew. Głównie mech. I wodospady.
2: A co powiesz o wulkanach?
1: Wulkany są super.
2: Wpadłeś do jakiegoś?
1: Nie, nie wpadłem do żadnego. I wiecie co? Patrzyłem sobie tylko na te wielkie kratery, na te wielkie pola lawy. I trochę się bałem... No bo wszyscy odradzają, żeby nie stawać na tej lawie, bo tam pod spodem nadal jest, wiecie, prawdziwa, płynąca lawa.
2: Ci się bucik stopi.
1: No, może być niemiło. Panowie, ale miałem nadzieję, że coś zobaczę.
0: Zanim o podróżach, wy się muzyką zajmujecie, więc wam zadam to pytanie, bo o tym gadaliśmy dzisiaj. Aha. Piosenka, która powinna być hymnem milenialsów.
2: Toto Afrika?
1: Oj.
0: Dlaczego Toto Afrika?
2: Zastanawiałem się nad tym.
1: Bez przemyślenia.
2: Zastanawiałem się nad tym, gdy widziałem twoją sondę, bo właśnie dużo osób podawało tam jakieś takie starsze piosenki dosyć. No i Toto Afrika to też jest starszy utwór. No nie taki, że w 2000 roku był popularny jakoś szczególnie, ale szczerze mówiąc, jako mem na maksa kojarzy mi się z ludźmi raczej z pokolenia milenialsów. Że my już mamy trochę dość tego mema, a moich starszych znajomych, o, jak to śmieszne, jakie to zabawne, oho, ho,
0: to być, że rozmawiamy o mnie, Delem, coś poważnego, no, proszę.
2: Nie,
0: bardzo.
2: To wtedy byśmy gadali o ranczu.
0: I o czołówce z ranczu.
2: No właśnie.
1: O, to ja nie widziałem tej sondy, więc nie zagieram.
0: Ale nie, to ja cię pytam po prostu. Piosenka, która może być hymnem milenialsów.
1: Bardzo ciężkie pytanie. Nic mi teraz nie przychodzi do głowy.
0: Możesz powiedzieć, jak powiesz 1.8L, jak zapomnieć, to ja to kupię.
1: To nie jest głupie, ale może długość dźwięku samotności?
0: Słuchaj, dzisiaj 5000 osób dzwoniło do nas i mówiło o Myslowic. I konkretnie tym kawałku.
1: No tak, okay.
0: Tak rzeczy.
2: Okej, okay, ale Myslowic dostało
1: to. Jak patrzę
2: to
1: na ciebie, to jest to, co myślę.
2: To wiesz co, ja mam jeszcze
0: dwie, jeden wieczór przy ognisku.
2: Jeszcze dwie propozycje mam zatem. Mhm. Jedna to będzie prawie do lewego. Mm-hmm. Prawdopodobnie. A druga, tu bym się musiał zastanowić między Keine Grenzen na przykład.
0: No, wiesz co, chyba idziesz dobrym tropem, bo jednak zespół Ich Troje to moja podstawówka.
2: No widzisz. A jakimś, nie wiem, jakimś ATB, jakimś, nie wiem, jak to się nazywa, Brąski Beat, coś takiego. Wiesz,
0: trochę boysbandów powinno się pojawić na
2: a,
0: tej
2: Just
0: liście.
2: A, Just Five, no, Just Bartek, Five. Wrona.
0: Bartek Wrona.
2: Bartek Wrona.
0: Ty jedna na milion potem
2: śpiewa. A wiesz, że niestety Bartek Wrona wydał nowy utwór?
0: Którego będziecie słuchać po godzinie 19, czy nie?
2: Nie.
0: A co będziecie robić po 19?
2: Naszym gościem będzie MJ Daly, raper, który, moi drodzy, był tutaj kiedyś. Nawet miałem ostatnio tę cringe'ową sytuację, że schodzę po niego na dół, mówię mu, siema Adam, a on mówi, cześć, znamy się, a ja... Tak, bo już mieliśmy okazję tutaj się właśnie w tym przybytku spotkać. On teraz natomiast zdobywa popularność, jest

0: coraz bardziej rozchwytywanym, można powiedzieć, raperem. Podpisał go Def Jam, czyli całkiem spora wytwórnia, oddział Uniwersalu. Gość mieszka w ogóle w Nowym Jorku na co dzień i robi muzę naprawdę na super poziomie, powiedziałbym. I o tym pogadaliśmy.
1: Dużo osób na przykład ochrzciło go współczesnym Shafterem.
0: Oj. A inni mówią, że jest industry plantem.
1: Tak.
0: A ja go o to pytałem.
1: Dużo rzeczy.
0: Czy jest?
2: Mieliśmy rozmawiać przez 2 minuty, 3:30 na liczniku, ale sorry, wszystko w normie.
1: W dobrym towarzystwie, wiadomo.
2: Będzie pięknie po godzinie 19, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Ala, Alek i Kuba.

0: Autopromocja.
1: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężko.

0: Ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: No More Parties in LA, tak rapował dawno, dawno temu Kanye West, a i Kendrick Lamar w sumie chyba też, a tu już akurat, no mieliśmy No More Pain, Lola Brooks, na zegarze 19.
1: Pogoda.
0: I kto to tam się chichra, co?
2: Wróciłem, moi drodzy. I wiecie co? Muszę wam powiedzieć coś o pogodzie w Polsce. Jest cudowno.
0: Jest super.
2: Jest super.
0: Jak było na Islandii pod kątem pogody?
2: Zimno. Jeśli chodzi o pogody na Islandii, to za każdym razem, kiedy kogoś się zapyta o to, no to mówią, że jeśli nie podoba ci się pogoda na Islandii, no to poczekaj 5 minut, będzie jeszcze gorzej i rzeczywiście

0: Tak, też było.
1: Wow.
0: Trafiło nam się 4 słoneczne dni, a po... I to, jeśli chodzi o słoneczne dni, to jest maksymalnie 15 stopni, wiatr i delikatne opady. To jest słoneczny dzień na Islandii, więc jak wróciłem i zobaczyłem to piękne warszawskie słońce, to pomyślałem sobie, o, 10 na 10.
2: Aha, czyli dzisiaj rating 10 na 10.
0: Dzisiaj no rating dobrze. 10 na 10, ponieważ wow. W porównaniu z Islandią to pogoda jest tutaj wyśmienita.
2: Dzisiaj akurat trafiłeś na to, że faktycznie u nas przynajmniej w Warszawie wyśmienita pogoda. Ciepło, przyjemnie, słoneczko. Będzie chłodniej wieczorem, co prawda, ale nadal było naprawdę przyjemnie. Moim zdaniem pranie mi wyschło.
0: O,
2: to jest istotne. Tak, natomiast czego się można spodziewać w najbliższych dniach? Można się spodziewać, że będzie troszkę cieplej nawet.
0: Cieplej?
2: Tak.
0: Wow!
2: Pod koniec tygodnia do 30 stopni, co prawda bardziej na południu, ale u nas w centrum 25-26, także sympatycznie również.
0: Czyli lato jeszcze trwa, nie odpuszczamy, nie dajcie się jesieni.
2: Nie dajemy się jesieni absolutnie, natomiast co dzisiaj w nocy? Dzisiaj w nocy, moi drodzy, od 8 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Okropnie.
0: To, no nie najlepiej. Dla wszystkich, ale... którzy śpią się w hamakach, no to
2: no właśnie.
0: PDW.
2: W hamakach, w namiotach, no i tak dalej. Także my oceniamy mimo wszystko na 10 na 10, bo było naprawdę przyjemnie. A nasza afirmacja, moi drodzy, za godzinę.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Kasia.
5: Hej, tu Domi.
4: Co robimy w poranki?
5: Przede wszystkim nie śpimy,
4: bo jesteśmy w radiu.
5: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
4: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
5: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych,
4: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
5: Pojedziemy z Wami do pracy.
4: Wyjdziemy na spacer z psem.
5: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
4: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
5: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
4: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
3: Autopromocja.

0: The Game wrócił, No Breaks i na gościnnie tam Drizzy Drake z najnowszej płyty, czyli Documentary Free.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.

0: Tęskniła za nim Polska. Tęskniła za nim Warszawa. A przede wszystkim Praga. Teraz jednak tęskni za nim Islandia. Po światowym tournée obejmującym m.in. oraz do studia radiowej czwórki powraca on, Del Air.
1: O Jezu. Piękne, piękne chłopaki.
2: Wow. Wróciłeś do nas.
3: Jest i on.
1: Ale miło przywitany, dziękuję wam.
3: Jesteśmy z wami w składzie. Michał Piwowarek, Aleks Zaleski, Adam Smolarek oraz on, Del Air.
1: Yeah, dobrze wrócić. Wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej.
3: Cieszę się, że ci się podobało to przywitanie.
1: Pięknie to było.
3: Stęskniłem się, muszę przyznać.
1: Też się stęskniłem. Jak dobrze was widzieć, Adamie. Dobrze was widzieć, Alku. Dobrze was widzieć, Michale. Dobrze was widzieć wszystkich. Ci, którzy nie wiedzą, to nie było mnie, ale wróciłem z lawą. I na przykład Adam dostał lawę przed
3: chwilą. Prawda, to prawda.
1: I od tego musimy zacząć. Od lawy.
3: Tak?
1: Od tego się wszystko zaczęło.
3: Sala rozgrzana jak lawa, to było kols.
1: Mój drogi, było dziwnie jest być dziennikarzem muzycznym w tym tygodniu i akurat przez tydzień na urlopie. Zwłaszcza jak się zajmujesz rapem.
3: Bo?
1: Mam wrażenie, że tak jak się nic nie działo, tak w tym tygodniu się nagle dużo zaczęło dziać.
3: No ukradliśmy ci już temat z Busta Rhymes.
1: Właśnie Busta Rhymes na bitach J. Dilly, a teraz jeszcze The Game w ubiegłym tygodniu. Koleś znany przede wszystkim z kalifornijskiego rapu zaczyna dissować Kendricka Lamara. I z dziwnym utworem z fitem Drake'a, który nie jest konieczny, bo Drake w sumie mówi dwa wyrazy na krzyż. Dziwnie się dzieje w tym polskim rapie, ale dobrze,
3: w
1: że w ogóle w hip-hopie się dziwnie dzieje. Documentary Free The Game'a wyszło. Chciałbym trochę ponarzekać na ten album, ale jest całkiem niezły. Nie wiem, podobało mi się. Był taki rozrywkowy, ciekawy The Game, no. Oprócz tego, że dziwne decyzje artystyczne podejmuje, to całkiem spoko. A jeszcze do tego wszystkiego w Polsce zawrzało, bo MJ Deli, moi drodzy, jak słyszałem pronto parę miesięcy temu, chyba już rok temu, tak sobie pomyślałem, wow, ale ten koleś ma bardzo taki oryginalny styl. Ciekawe, co z tego będzie. Myślałem, że Polska nie gotowa, a tu jednak Deli Supreme poszło niezłym viralem. Naprawdę nieźle. I to wszystko się zaczęło w czwórce.
3: No dobrze, tak, to prawda. I o tym będziemy zresztą za moment z MJ Delim rozmawiać. Ale teraz proponuję drugi kawałek od The Game'a.
1: O, to jest w ogóle śmieszne. To jest Love It or Hate It, za chwilę zagramy. Na tym samym samplu, na którym powstał Hate It or Love It z jego pierwszej płyty, The Documentary. A tutaj ze Snoop Doggiem i śpiewa tam zespół Kool & Dre. Zresztą bardzo ciekawy sample jest użyty w refrenie. Za chwilę go usłyszycie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja na przykład miałem niezłą frajdę słuchając tego. Taka lekka nostalgia, lekki wzrusz. Fajne.
3: To skoro jemu się podobało, to mi pewnie nie. Dlatego zagrajmy. Love It or Hate It. Jest nas dwóch. Ja i mój brzuch, ja i Delem. Gramy. The Game. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within. To let you know, got a thing for you, and I can't let go. Yes, sir. It's been a minute, but my nigga, we still in it, and we in it to win it. I know you're gonna get this.

0: Gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem to was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały writer's block. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziała

0: 15 minut po 19. Marcin, co robisz?
1: Pronto. Ja teraz właśnie badam archeologicznie pewną skałę i mam nadzieję, że znajdę tam szczątki dinozaura.
0: Kolega przyjechał z Islandii, ma różne ambicje w tym momencie.
1: Chyba zostanę archeologiem, jak dorosnę.
0: O, super, a to zależy, to trzeba na studia iść, wiesz?
1: A nie mogę po prostu odpowiednio dużo takich dinozaurów

0: z kamienia wydłubywać w wolnym czasie?
1: Ale trzeba umieć. Tego uczą, tam technik, wszystkiego.
0: No dobra, dobra, dobra, ale gdybym na przykład, tak załóżmy, czysto teoretycznie, gdybym pojechał pod jakiś biskupin, no nie?
1: No.
0: Z łopatą. I kopał. I znalazł coś, na przykład dinozaura.
1: To by cię niebiescy zawinęli.
0: To jest nielegalne?
1: No.
0: No dobra, ale gdybym coś znalazł, to byłbym chyba trochę chociaż archeologiem.
1: No może byś był, no może byś
0: trochę
1: był.
0: Tak, no nie?
1: Natomiast...
0: Znaczy nie jestem do końca pewien, tak pytam.
1: No może, może. To jest pytanie, które zostawiamy otwarte na ten moment. Wiem, że my będziemy. Słyszycie skorbanie, które Delem tutaj uprawia, więc...
0: Możemy wam powiedzieć, jak tylko dokopię się do dinozaura, to wam powiem, co to jest za dinozaura. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to możecie popatrzeć na kamerki.
1: Bo jesteśmy widoczni.
0: Widocznie jesteśmy na stronie czwórki, więc można zobaczyć.
1: Ale zostawmy na ten moment, jeśli chodzi o antenę przynajmniej, grzebanie i skrobanie, dlatego że najważniejsze jest to, że słuchaliśmy pronto od
0: MJ
1: Daly'ego.
0: Do tej pory mój ulubiony od niego. Naprawdę MJ Daly, wielkie propsy za wszystko, co do tej pory zrobił, bo to jest jedna z najciekawszych postaci w polskim rapie.
1: W polskim, ale też zagranicznym. Nie jest wcale łatwo go spotkać, dlatego że gość mieszka w Nowym Jorku na co dzień, ale no dobra, wpadł do nas ostatnio, więc ja mu mówię siema.
2: Cześć.
3: Rok temu byłeś u nas ostatnio chyba na rozmowie, co?
2: Mhm. To była też w ogóle pierwsza rozmowa, na jakiej byłem, więc tutaj zawsze jest miło przyjść. No doceniam bardzo, że daliście mi jakąś platformę po pierwszym singlu. Bardzo miło mi było. Zawsze fajnie jest się tu pojawić.
3: Powiem tak, ja pamiętam na zebraniu muzycznym było podrzucone właśnie, że o, zobaczcie tego gościa tutaj kiedyś mieliśmy tutaj u nas na miejscu i zobaczcie, muzy wydaje nawet fajna, nie? No dobra, jesteśmy teraz rok później. Chyba mam wrażenie, patrząc po wszystkim, po tym jak wygląda promo, jak wygląda grafika, wiesz, okładka singla, jak wygląda klip, no to jakby chyba coraz wyżej. Jesteś w zupełnie innym miejscu niż rok temu.
2: Tak, ostatni singiel troszkę namieszał. Podniósł poziom. Mhm. Jeżeli chodzi o kwestie tam graficzne, myślę, że to jest bardziej po prostu kwestia zmiany stylistyki. Jakaś taka próba ustabilizowania tego stylu, żeby nie skakać cały czas z kwiatka na kwiatek.
3: Okej, okay, no dobrze, no bo spojrzałem, wiesz, na poprzednie numery, a tam taka stylistyka, powiedzmy, szara, wypłowiała trochę bardziej na pewno.
2: Tak, w sensie okładki...
3: Tak, a teraz masz jednak okładki są takie, no...
2: W sensie inaczej,
3: okładki... To już wygląda jak fota.
2: Tak, w sensie te poprzednie okładki były, okej, okay, akurat bardziej jednolite, ponieważ robił je ten sam grafik, pozdrawiam Rafała. Czułem jakąś potrzebę, żeby coś jednak zmienić. Miałem też dłuższą przerwę i chciałem to troszkę popchnąć w inną stronę, więc stanęliśmy na bardziej zdjęciowych okładkach.
3: No dobrze, no ale tu już ustalone, że nowości, że rok temu jedno, teraz drugie. Wiesz, Ewa Farna, trochę polsku, trochę czeski, nie? No to ty jednak trochę Polak, trochę już za granicą.
2: Nie, no cały czas Polak, 100%.
3: No nie, no oczywiście, ale mam na myśli, że jednak na co dzień mieszkasz w Nowym Jorku, prawda?
2: Tak, tak.
3: No właśnie. Skąd się tu wziąłeś teraz?
2: No na wakacje zawsze jestem w Polsce. Mamy 3,5 miesięczną przerwę, a że sobie wymyśliłem, że po polsku będę robić muzę, to tym bardziej powinienem tutaj być przynajmniej przez wakacje. Tak nie wyglądał pierwotny plan. Miał być po angielsku, jest po polsku, więc sobie tak elegancko utrudniłem sprawę.
3: No wspaniale, ja myślę. Wiesz co, no my to jeszcze w Polsce ogarniemy, bo to jednak zdarza się naszym artystom bardzo często wrzucać, nie wiem, już nawet te strasznie niemodne hashtagi w rapie, nie? No to jednak zazwyczaj one były w jakiś tam sposób po angielsku. No to u ciebie jednak, no właśnie, trochę tekstu po polsku, trochę po angielsku, my to załapiemy. A jak znajomi ze Stanów?
2: Im się to bardzo podoba, szczególnie wśród osób, które też robią muzykę. Mhm. Byłem bardzo zaskoczony, jak... Mówili mi, że ten język dla nich super brzmi, że chętnie by tego posłuchali na swoich playlistach. Ja jakoś nigdy nie myślałem o polskim jako języku przyjemnym dla ucha. Jest bardzo ostry. Dużo trzeba go czyścić, jak się nagrywa później.
3: Co do tych dźwięków, no faktycznie, polski ma to, że bardzo dużo szeleści faktycznie i że no jest taki, wydawałoby się, ostry, nieprzyjemny potencjalnie, ale na pewno ma to znaczenie w przypadku kładzenia tych wersów na beat potem, bo jednak dźwięk się musi zgrywać.
2: No tak, tak. Czyszczenie sybilantów to jest moje ulubione zajęcie. Uwielbiam siedzieć 5 godzin w studiu i puszczać sobie na lupie jedno ci 30 razy. To jest super zajęcie i polecam każdemu spróbowanie się w tym.
3: Sybilanty, czyli głoski szeleszczące właśnie. To, z czym ja mam czasem problem właśnie, to są sybilanty. I co, wtedy equalizer częstotliwości 600-800 i usuwanie, czy...
2: Wyżej.
3: Wyżej, dużo wyżej. To tak, jest 4000 chyba bardziej.
2: No, w polskim sybilanty się tak już od 2000 Hz zaczynają. No i to jest o tyle jeszcze beznadziejne, że różne

0: bilanty są w różnych rejestrach, więc tak naprawdę to czasem tych DSR-ów trzeba nałożyć kilka i jedną sylabę trzeba czyścić tak, drugą tak, trzecią tak. Jest to po prostu straszne, no, jest to absolutnie beznadziejne, ale no niestety
1: taki, się urodziłeś,
0: taki mamy język i trzeba to jakoś obejść.
2: Nasz realizator właśnie robił notatki z tego, co MJ Daily opowiadał o sybilantach.
3: Człowiek uczy się całe życie.
2: Człowiek uczy się całe życie, fajnie, moim zdaniem i tak świetnie wyłapał ten polski język i w wykonaniu MJ Daily jest i tak bardzo plastyczny. W idealnych momentach łączy go z angielskim. Nie do końca jest to moja estetyka. Mm-hmm. Aż tak dużo tych makaronizmów, ale rzeczywiście brzmi to rewelacyjnie i naprawdę u niego się to sprawdza.
3: U niego jest to też tym bardziej usprawiedliwione, skoro jednak za granicą na co dzień mieszka. Fajnie by było, żeby jego znajomi też to załapali trochę stamtąd.
2: Ciekawe, czy lubi pierogi. Pytałeś go o to?
3: Wiesz co, nie pytałem go o to, czy lubi pierogi. Okay. Pytałem go, czy lubi Crazy Froga.
2: Ale
3: nie wiem, czy dzisiaj poznamy tę odpowiedź. Być może poznamy ją kiedy indziej. Taka tajemnica. Marcin, pytanie do ciebie jako do rapera. Wolałbyś czyścić sybilanty, czy wolałbyś skrobać dinozaura?
2: Wolałbym skrobać dinozaura.
3: Doskonale, to cieszę się, że to robimy. I słuchamy teraz MJ Daily'ego z kawałkiem Daily Supreme.

0: Moi drodzy, dzisiaj studio czwórki zmieniło się w lekkie wykopaliska archeologiczne. Kopiemy dinozaury z takiej fajnej glinki, z takiego kamienia. To jest to, co robimy, jak akurat wysłuchacie utworów. My szukamy dinozaura, ale jeśli chodzi o wykopaliska i znajdowanie diamentów, no to na przykład takim diamentem na polskiej scenie jest MJ Deli.
1: To prawda, chociaż trudno mówić o wykopaliskach, no bo to by sugerowało coś starego.
0: Tak, to jest zupełna świeżynka. To jest taki diament, który się dopiero co...
1: Nieoszlifowany diament?
0: Nieoszlifowany diament, można tak powiedzieć.
1: A widziałeś film o takiej nazwie? Uncut Gems?
0: No, widziałem.
1: Przykro mi.
0: Bardzo go lubię.
1: Aha, no, no bardziej mi przykro.
0: Ale słuchaj, widzę, że twój dinozaur już się powolutku wykluwa. No tak. Mój jeszcze trochę, ja tak skrupulatnie tutaj, prawda, kop za kopem.
1: No jesteś delikatny, trochę jak MJ Deli, bo zwróćcie uwagę, jak on operuje głosem. Ja to bardzo lubię, szczerze mówiąc.
0: To jest bardzo płynne i to naprawdę...
1: Tak.
0: I świetnie przychodzi. I on ma naprawdę niesamowite wyczucie, jeśli chodzi o melodię.
1: W audycji Chłopaki z Sąsiedztwa rozmawiamy z MJ Delim, czyli artystą, który, no właśnie, wpadł do nas tutaj parę dni temu. Jest Polakiem, mieszkającym za granicą. Trochę tworzy sam, trochę nie sam. Najnowszy kawałek wyprodukował sobie faktycznie w pojedynkę. No dobra, ale to go

0: zapytałem, czy ty jesteś samodzielny, czy jesteś Zosią Samosią?
1: Czasami tak, czasami nie. Czasami współpracuję z producentem. Wypuściłem 3 piosenki z Suwalem, którego serdecznie pozdrawiam. Wtedy zazwyczaj ja mu przynoszę jakiś blueprint i on po prostu go udoskonala i potem sobie jakoś dłubiemy w tym wspólnie. No ale tak, przy ostatniej piosence sam ją stworzyłem od podstaw, potem przy miksie masterze miałem troszkę pomocy od legendarnego DJ-a Deszczu Strugi, którego również bardzo serdecznie pozdrawiam. Fantastyczną robotę zrobił. Też mnie troszkę nauczył, bo sobie wspólnie przy wokalach działaliśmy, więc staram się jakąś cegiełkę dokładać tutaj w każdej sferze od siebie.
2: Okej, a plan jest taki, żeby faktycznie się produkować, czy jednak współpracować z producentami w przyszłości? Czy to był taki...
1: Pół na pół.
2: Pół na pół. Bo wyboru, bardziej mam na myśli estetycznego trochę tego, jak bardzo chcesz mieć kontrolę nad projektem, w jaki sposób, w jakim stopniu.
1: Tak.
2: Współpraca z kimś to jest zawsze, wiesz, trochę dzielenie się, nie?
1: Tak, jasne. Kiedyś bardzo stroniłem od współpracy z innymi, teraz już się trochę ogarnąłem, bo to tylko fajne rzeczy mogą z tego wyjść tak naprawdę. Jak mi się uda zrobić na tyle fajny pomysł, że mogę go sam zrealizować, to go sam zrealizuję, ale czasem jest tak, że po zrobieniu 10 podkładów z rzędu dochodzę do wniosku, że to po prostu już wystarczy i może czasem fajnie zadzwonić do kogoś i poprosić go o pomoc.
2: Tak, no bo można się trochę zakręcić tak, we własnych zainteresowaniach jakoś. No dobrze, no. Gdybyś sobie miał wybrać producenta takiego, wiesz, niezależnie od ceny, jak te różne memy typu, wiesz, masz $5 z Łóżlajnem festiwalu, to kto by to był? Fit i producent.
1: Z producentem chętnie bym się ustawił na sesyjkę z Billym Walshem i Johnem Abrahamem, którzy sprawowali pieczę nad nowym albumem Nate'a Siba. Najbardziej zwrócili moją uwagę przez nutkę Facecard, która jest po prostu genialna i jest jednocześnie bardzo minimalistyczna, ale wszystko ma swoje miejsce i już po tej nutce jestem w stanie stwierdzić, że coś fajnego byśmy mogli skleić. A fit wymarzony? No to może na przykład... Nie powiem, że to jest, kurczę, marzę o tym od urodzenia, ale na przykład ostatnio dużo Nina Girachi słucham. Myślę, że z działu jakaś fenomenalna piosenka mogła powstać.
2: Absolutnie. No jestem ciekaw, właśnie tu pada też od razu pytanie, w sumie w jaką stronę stylistyczną byś chciał zmierzać, nie? No bo są ludzie, którzy stwierdzają, o, lecimy teraz, nie wiem, rage'owe beaty, nie? Robimy teraz, nie wiem, Memphis bardziej, nie? Jakieś takie po prostu ciężkie klimaty. U ciebie mam wrażenie, że tak nie jest, że to są przestrzenne rzeczy na ten moment, no ale ta Nina G raczej mnie zaskoczyła trochę, bo to jednak jest, kurczę, no co, no EDM, trance miejscami,
1: totalna... Troszkę hyperpop.
2: Hyperpop, totalna zabawa i nawet jest jeszcze jakieś inne określenie w ogóle już na to, ale to już jakiś hypertrance czy coś, no nie wnikajmy. Byłem na jej koncercie ostatnio, dlatego wiem.
1: No to zazdroszczę,
2: wiem, jak to
1: zazdroszczę bardzo.
2: Tak. A byłeś na tu Holisie?
1: Nie.
2: A grał Secret Show w Warszawie.
1: Widziałem. Ostatnio rzadko chodzę na koncert.
2: No widzisz. No dobra, byłeś zajęty ostatnio. No.
1: Troszkę.
2: Troszkę. Dobrze, to wróćmy do tego stylu zatem. Z czym byś chciał zostać? To jest w tym momencie, nie wiem, w tym momencie robisz to, co docelowo chciałbyś robić?
1: Ja myślę, że ja nigdy nie będę robić tego, co docelowo miałbym jakoś robić, się w tym zatrzymać. Zawsze będę troszkę uciekać w różne strony. Natomiast to, jak mam już troszkę piosenek w podobnym stylu i do tej, co teraz wyszła, i do tej przedostatniej, wydaje mi się, że tutaj już będę mógł się na chwilkę zatrzymać ze swoim materiałem. Troszkę bym powiedział, że jest tam jakoś troszkę cloud rapu, ale też ostatnio właśnie bawię się w czapowanie jakichś bardziej hyperpopowych sampli, trochę mieszam elektronikę, no, a nie, dobra, nie będę mówić spoilerów, jaka będzie następna nuta, no ale jest to mieszanka, myślę, trzy takie główne kory to cloud rap, elektronika i hyperpop, ale hyperpop po prostu przez to jakie sample wybieram sobie, raczej perkusja bardziej trapowa wciąż, bez tutaj jakichś wielkich eksperymentów.
2: Słuchaliśmy bardzo ciekawej opowieści MJ Dajego o tym, jak tworzy, i to jest w ogóle fascynujące. Gdy powiedział o tym hyperpopie chociażby, no to widzę to i wyobrażam sobie,
3: że... słyszę od razu.
2: Tak, ale że trochę się musi, jakby to powiedzieć, to już się dzieje na rynku muzycznym.
3: No, moim zdaniem świetnym przykładem jest na przykład Aminę.
2: Okej, okay. Hyperpop? Aminę?
3: On tak, on kombinował już z takim podejściem do sampli na swojej ostatniej płycie. Nie było to jeszcze do końca pełne połączenie rapu z hyperpopem w takim... pełnym wydaniu, ale tam były te wpływy właśnie, tak jak mówiłem, MJ Daily trochę z tymi samplami, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało u niego.
0: No a MJ Daily, no to jest właśnie nasz gość, nasz raper.

Nie tym razem, nie Delem, ale MJ Deli by się chyba z nim też dogadał. No i tak, MJ Deli opowiada o swoim procesie tworzenia. My jednak gramy cały czas jego kawałki. Teraz też dosyć nowy, ale troszeczkę starszy. Jego tytuł to Na chwilę i tutaj właśnie towarzyszy mu wspomniany Suwal na produkcji. Także osoba, no właśnie, on wspomniany został już w tej rozmowie.

0: Na chwilę, MJ Deli w produkcji Suwala. Dzisiaj MJ Deli jest naszym gościem.
1: Pozwoliliśmy mu się zbliżyć, by the way.
0: Tak, pozwoliliśmy mu, faktycznie nie ma zakazu zbliżania. Natomiast, powiem wam tak, nie lekceważymy go, absolutnie. Jest świetnym gościem, bardzo dobrze mi się z nim rozmawiało. Ale mamy ważną informację. Właśnie. My tutaj grzebiemy za dinozaurami w radiowym studiu.
1: Dzisiaj tak, wykopujemy dinozaura z gliny.
0: Tak. Marcinowi skrobanie idzie trochę wolniej.
1: No widać, i nie jest łatwo, no, nie będę wam kłamał. Tak widzę, że już mój dinozaur ma troszkę tyłka, troszkę ma jakby nóg, mu widać, a ten Adam już zdążył swojego nawet nazwać.
0: Nie zdążyłem jeszcze.
1: Jeszcze nie wymyśliłeś mu nazwy, ale ty wiesz, jaki to jest gatunek dinozaura.
0: Tak, to jest brachiozaur.
1: Drodzy słuchacze, ja nie mam pojęcia, nie znam się na dinozaurach tak jak kolega Adam.
0: Brachiozaury żyły od środkowej jury do wczesnej kredy.
1: O, okej.
0: Okay. Mówi ci co coś?
1: Nic, ale...
0: Tak myślałem, niektórzy nie skończyli podstawówki.
1: Niektórzy nie, ale dostałem pracę w radiu. W każdym razie... Ale nie, to prawda. No, moi drodzy, jak tylko odkopię swojego, to mam nadzieję, że Adam też będzie mógł powiedzieć jakieś ciekawostki o tym dinozaurze i możecie oczywiście na live streamie na naszej stronie oglądać te dinozaury i nasze wykopaliska, ale możecie też po prostu nas słuchać, na przykład porozsłuchać, jak rozmawialiśmy z MJ Delim.
0: No dobra, no to tak, ja rozmawiałem w sumie.
1: No, ty rozmawiałeś, mnie tam nie było.
0: Tylko no, wróćmy do tej rozmowy.
1: Ale miło się go słucha, fajnie.
0: Marcin, wiesz od czego teraz zaczniemy to wejście z MJ Delim?
1: No, powiedz.
0: No, jak myślisz?
1: O rapu.
0: No tak, okay. Rap faktycznie się zdarza. No dobrze, musiało paść takie jedno ważne pytanie.
2: Czy jesteś industry plantem?
3: Jezu, już dwa razy, już w dwóch wywiadach odpowiadałem na to pytanie.
2: Szczerze, ja bardziej postawię to pytanie inaczej. No. Dlaczego w ogóle ktoś mógłby sądzić, że jesteś industry plantem?
3: No bo jest, no Under Def Jam's Exclusive License jest napisane przy singlu, no to wiadomo, że to jest industry plancior, no.
2: Bo to jest chyba normalna droga wydawnicza, więc bardziej mnie to zastanawia właśnie, wiesz, czemu ktoś widzi Def Jam albo...

0: bo Jeff Dunham jest uniwersalny, nie?
1: Nie ukrywajmy, no, ta piosenka odbiła się bardzo szerokim echem i przed tą piosenką nie miałem takiego track recordu, który sugerowałby, że byłbym w stanie zrobić takie zasięgi. No i wiadomo, że jak się dzieje coś takiego, no to przecież to się nie mogło wydarzyć tak po prostu. To po prostu, no tutaj siła wyższa jakaś musiała zagrać i musieli wpakować kupę siana w promocję tej piosenki. Mieli na mnie plan od początku, no i po prostu go konsekwentnie realizowaliśmy.
2: No, tak, no, wymyślili cię, rozumiem. Tak. No, tak myślałem właśnie, wiesz, że to jest droga od tutaj praktykanta w czwórce do nagle pów...
1: Tak. Tak,
2: znanego rapera.
1: W sensie punkt zwrotny wydarzył się przy poprzednim singlu. Oni zobaczyli zasięgi, jakie generowałem tą piosenką. Tam było po 200 wyświetleń, po 300 wyświetleń pod TikTokami i oni po prostu wiedzieli, że to jest moment, żeby zainwestować. Mm-hmm. Że to jest, mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową.
2: Tak sądzę, że kto by, nikt się nie spodziewał nowego, młodego, białego rapera
1: Z Polski. Nie ma opcji.
2: Żaden. Nie ma takich ludzi. Ale tak na serio, to jak to się stało, że jesteś, podpisałeś się z Def Jamem? Bo to ja wiem, że niektórzy muszą sobie tę drogę mocno wychodzić. Wiem, że są ludzie, których po prostu mają farta, że ktoś, reprezentant przyszedł na koncert i ich zobaczył. Mhm. Jak jest u ciebie?
1: No u mnie było tak, że wydałem 3 single. Po trzecim odezwał się do mnie jeden z A&R-owców z Def Jamu i spotkaliśmy, w sensie dzwoniliśmy się online i sobie pogadać o tym wszystkim. No i powiedzieli mi, że fajną muzę robię, że fajnie to prowadzę właśnie na mediach społecznościowych, czyli że i to dobrze brzmi, i dobrze wygląda. Powiedzieli mi tam jakieś swoje obawy, w jakich kategoriach mogę zostać zaszufladkowany i tak dalej. Ja sobie myślałem, nie ma takiej opcji. Poprosili mnie o kilka demówek, wysłałem im tam 5 piosenek. No i po miesiącu się odezwali z ofertą. Chwilka zajęło, żeby wynegocjować umowę, stąd też przerwa. No ale koniec końców współpracujemy razem, więc wszystko miało szczęśliwy koniec. No, co zagrało? No, myślę, że dwie najważniejsze kwestie to było, że no, piosenki fajnie brzmiały i też już zaczęły łapać jakieś momentum na mediach społecznościowych, bo tam jakieś tam jednego mini virala udało mi się wykręcić z pronto. Potem, jak mi się skończyły rolki do pronto, to miałem takie, dobra, wrzucę jeszcze dwie z poprzedniej piosenki. Te same rolki miały po 300 wyświetleń, jak wrzucałem je miesiąc wcześniej, a teraz nagle zrobiły po 50-60 tysięcy wyświetleń, co też pokazuje trochę losowość algorytmu TikToka.
2: Bardzo.
1: No i co? Więc podobało im się, jak prowadzę socjale. Dużo postowałem. No i miało to po prostu jakąś tam w miarę stałą tendencję wzrostową, więc się odezwali w pewnym momencie.
2: To chwała dobrym A&R-om zatem, bo faktycznie to jest... Wydawałoby się, no, taka droga, o której powinniśmy chyba najpierw myśleć. Skąd się wziął ktoś w jakimś labelu? No nie wiem, ktoś go znalazł, nie? No. I więc to jest zupełnie fajna rzecz zatem.
1: Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach coraz ciężej przychodzi dostawanie się do labeli z inicjatywy artysty, szczególnie kiedy są mali. No jak są więksi, to jasne, jeżeli się odezwiesz przez menadżera, czy nawet przez samego siebie, jeżeli już wykręcasz jakieś liczby, to pewnie, że się zastanowią, ale jednak wiesz, wysyłanie demówek na skrzynkę mailową to już jest raczej przeżytek, tak mi się przynajmniej wydaje i jednak trzeba po prostu cały czas pokazywać, że potrafisz działać sam. I potem ewentualnie się do ciebie odezwą, jeżeli widzą w tobie potencjał, no rynek się trochę zmienił.
2: To prawda, no zwłaszcza, że w pewnym momencie była taka fala w ogóle konkursów do różnych wytwórni, że no, można było właśnie tak wygrać głosami publiczności albo jakimiś eliminacjami, koncertem, czymś tam, nie? Albo, że po prostu mieć ten start, tak były jakieś projekty typu My Name Is New czy coś, to chyba w Kajaksie było, no ale to było lata temu i już nie ma. Więc faktycznie coś się zmieniło, jeśli chodzi o łowienie tych młodych artystów. No dobra,
1: myślę,
2: ale jak mogłeś zostać zaszufladkowany zatem? Macza Rap Warszawa? Bo takie komentarze są pod singlem.
1: Tak, są. Pozdrawiam wszystkich, co chodzą na Maczary.
2: Znaczy pozdrawiamy, no co w tym złego, niech se chodzą, nie? Ja nie muszę.
1: Ale oczywiście, że tak. Ja tutaj nie było żadnego pejoratywnego podtekstu w tym zdaniu. Zostało użyte określenie, że mogę zostać zaszufladkowany w kategorii inteligencki rap. Bo jeszcze przy tych trzech piosenkach ja tam jeszcze dużo eksperymentowałem z formą, potem starałem się to już trochę upraszczać. No i też... Może, nie wiem, no, te poprzednie single nie miały aż takiego wydźwięku pod kątem chwytliwości. Po prostu no, były fajnie poskładane, były bardzo różnorodne i myślę, że to były ich plusy. Natomiast z takich potencjalnych minusów właśnie była przystępność, czy to właśnie przez...

0: slash formę, czy ten pierwiastek chwytliwości.
1: MJ Deli, jego pierwiastek chwytliwości, no, okay. A myślę, że coś w tym jest. No,
2: no tak, no jest moje zdanie chwytliwe.
1: Ale do mikrofonu, kolego.
2: Moje zdanie jest chwytliwe, no. Nie powiedziałbym, że to jest jakoś specjalnie przekombinowany rap. Tak mi się wydaje.
1: Jeśli słyszą nas ludzie z Def Jam, to halo, on nie przekombinował.

0: się kopiemy dinozaurem, prowadzimy takie małe wykopalisko i mój dinozaur już jest zaraz
1: no
0: eksperta.
1: No i co, znasz ten rodzaj?
0: Nie, nie znam tego gatunku.
1: Co za gość? Gdzie ty dinozaur? Się wychowywałeś?
0: Nie wiem, zaraz zapytam Adama, dam mu tego dinozaura do zobaczenia, on może pewnie będzie wiedział, jaki to jest gatunek. W każdym
1: siedzę
0: razie,
1: tutaj
0: chcecie,
1: naprzeciwko. Halo, no, zaraz, czemu mówisz o mnie w trzeciej osobie?
0: Zaraz Adama o to zapytamy, spokojnie drodzy słuchacze. Adam się już tam niepokoi, widzę, że jeszcze robi cały czerwony ze złości, że mówię o nim w trzeciej osobie. Posłuchamy może wcześniej MJ Deliego i wrócimy do dinozaura za chwilę.
1: Dobrze, czy ty też, MJ Deli?

0: MJ Deli, z którym Adam Smolarek niedawno rozmawiał.
1: Tak, to ja.
0: Tak, jest Adam Smolarek, jest Del M, to jest audycja Chłopaki z Sąsiedztwa i dzisiaj w tej audycji, oprócz tego, że słyszeliście już, mogliście już usłyszeć wywiad z MJ Deli, który opowiadał bardzo ciekawe rzeczy.
1: To jest... który w całości trafi na YouTube niebawem.
0: Dokładnie, więc śledźcie nasze media społecznościowe i naszego kanału na YouTubie, ale możecie też patrzeć, co się dzieje u nas w Studiu Czwórki. My dzisiaj prowadziliśmy małe wykopaliska archeologiczne, kopaliśmy dinozaura z gliny i ja wykopałem triceratopsa, właściwie trupa, kości triceratopsa. To jest, tak, to jest guma, no. Rzeczywiście to jest zabawka, to nie jest prawdziwy dinozaur, więc nie panikujcie. Triceratops. I mój będzie się nazywał Marek.
1: Dlaczego sam go nazwałeś?
0: No bo nikogo dzisiaj z nami nie ma.
1: No to ja się muszę zastanowić. Ja chciałem komuś zostawić nazwanie mojego brachiozaura.
0: No to możesz zostawić. Kogo mamy? Jakich mamy gości?
1: A, to w przyszłym tygodniu może.
0: No
1: myślę, że jak już tyle poleżał w tej glinie, te kości z kamieliny, to jeszcze może poleżeć. No nic, także...
0: Mój się nazywa Marek i kropka.
1: No dobrze, no to Marek i kropka zatem.
0: Marek kropka.
1: O, Hubert kropka? Staś kropka? No tak, no tak. Nieważne, nieważne. Dinozaury to jest nasz żarcik, który być może przeciągamy za długo, ale...
0: Lubimy dinozaury, no. Adam bardziej.
1: Jesteśmy chłopcami, musimy, to po pierwsze. Po drugie, mamy je w rękach zwyczajnie. A wiecie, fach w ręku, tak dalej, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Są takie powiedzenia, ale skoro jesteśmy przy stworach, przy dinozaurach, przy potworach, to nie wiem, czy wiesz, Marcinie, ale został zapowiedziany nowy dodatek do Wiedźmina Trójki na Gamescomie teraz. Gra, która ma 10 lat. Gra, która być może jest znana już większości Polaków w tym momencie. I tak, wiemy, że nadchodzi Wiedźmin 4, część następna, w której to Ciri będzie główną bohaterką, a nie Geralt. Ale musi nastąpić przejście.

a przejście nastąpi w ramach tegoż wspomnianego dodatku, czyli pieśni przeszłości. W nim wybieramy się do Letem, krainy pomiędzy Kowirem a Kedwen, czyli jeśli ktoś śledzi Wiedźmina, to może znać te krainy. Mamy poznać rodzinę Jaskra, no i mamy też Geraltem jeszcze pograć. No posłuchajmy, Geralt of Rivia, Marcin Przybyłowicz.

0: Oj, wspaniały jest powód, by grać muzykę z Wiedźmina, która jest cudowna moim zdaniem. Wiedźmin w ogóle od pierwszej części ma świetny soundtrack, ale ta trzecia chyba się jakoś najbardziej zapisała. No też za sprawą popularności oczywiście. Natomiast oba dodatki dotychczas wydane sprawiły, że jednak tak jak teraz słuchaliśmy kawałka For Honor, For To Song Piotra Musiała, no to to jest, jak wskazuje nazwa, ścieżka dźwiękowa z dodatku Krew i Wino, a gramy to nie bez powodu, dlatego że został ogłoszony wczoraj, czy dzisiaj w nocy w sumie bardziej można powiedzieć, dodatek do Wiedźmina już oficjalnie, już w pełni widzieliśmy pierwszy trailer, ale też dzisiaj trwały, chyba nadal trwają, streamy z serii od CD Projekt Red i oni tam pokazują fragmenty gameplayu, fragmenty fabuły, fragmenty artworków, no to dzięki temu wiemy, że właśnie a propos tu są, nowy dodatek w dla Wiedźmina Trójki będzie osadzony w krainie dosyć podobnej do tu są, także dlatego słuchaliśmy takiego kawałka.
1: A czego będziemy teraz słuchać?
0: A teraz będziemy słuchali Shona Kutiego.
1: A, super, to jest fajny pomysł. Shona

0: Czyli zawsze spoko. I Egypt 80.
1: Tak jest, cały czas, niezmiennie. Nowość, niezmiennie. Nowy kawałek, zespół, który zresztą wystąpił w ubiegłym roku w Polsce też i no było całkiem sympatycznie, było dużo przemów na temat ideologii, na temat tego, że warto być zaangażowanym w to, co się dzieje na świecie. My też bądźmy zaangażowani.
0: Bądźmy.
1: I posłuchajmy kawałka Problems. Chłopaki z sąsiedztwa do 21 z wami.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
0: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Little Less Conversation.
1: No.
0: No?
1: Nie, nie będę śpiewał z tym.
0: Żałosne. 20 na zegarze. Pogoda. Taki to kolega właśnie.
1: No sorry. Ja, to nie są rzeczy, którymi ja gustuję. Śpiewanie to nie jest to.
0: No a jakoś to kurde, stękasz do mikrofonu.
1: No czasami mi się zdarza postękać.
0: No to coś tam nawet tak
1: podśpiewujesz. Ale wiesz, to bez przyjemności.
0: Palił, ale się nie zaciągał, rozumiem.
1: Dokładnie.
0: Tak to jest. Potępiamy używki absolutnie jak coś, ale...
1: Wszystkie.
0: Wszystkie.
1: Moi drodzy, dziś jeśli chodzi o afirmacje pogodowe na dzisiejszy dzień i na następne dni, to ja bym sobie życzył, żeby noc była ciepła i nie była taka zimna. Wiem, że to nie jest, to jest nierealistyczne, bo już noce rzeczywiście trochę przybierają chłodem i troszkę trzeba się bardziej przykrywać i w ogóle. Ale poza tym, to na przykład jutro mogłoby być słoneczniej. Jeszcze słoneczniej, może troszkę cieplej, tak żeby na przykład można było w samym t-shircie, a nie w bluzie.
0: O. Ale dzisiaj można było.
1: Ja troszkę zmarzłem, jak wyszedłem w samym t-shircie.
0: Aha,
1: a ja tak wychodzę rozgogolony i taki jestem.
0: No taki jesteś, a gorący chłopak. Wróciłeś z Islandii, a ci zimno
1: no
0: jeszcze.
1: No i tak, no może tak zmarzłem w tym, w samolocie trochę zmarzłem.
0: A to dlatego ten

0: Nosek taki przytkany.
1: No, trochę nosek przytkany.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobrze. 23 stopnie w centrum, 26 na południu. Tego możemy się spodziewać. Ja liczę na to, żeby u nas było 26. To jest moja afirmacja, to jest moja nadzieja, aby faktycznie w tej drugiej połowie tygodnia, od jutra pojutrze, już faktycznie było te 27 stopni. Dlatego, że nieraz miałem ostatnio tak, że patrzę na prognozę pogody i że czuję się okłamany, bo na przykład miało być brzydko, a jest ładnie. Miało być ładnie, a jest brzydko. No, nie sposób wierzyć prognozą pogody,
1: nie
0: poza
1: wierzcie.
0: Naszą tak. Oczywiście.
1: Wierzcie tylko w naszą prognozę pogody, bo my niczego nie obiecujemy.
0: Niczego nie
1: my jesteśmy z wami uczciwi. My po prostu tak samo jak wy nie wiemy i tak samo jak wy liczymy na najlepsze.
0: My po prostu wróżymy z fusów.
2: Autopromocja. Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
3: Autopromocja. Tak jak my.

0: Nie wiem jak wy, ja mam chusteczkę i płyn do dezynfekcji, a to była Georgia Smith z jej najnowszej płyty.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Marcin ma psikawkę i nie zawaha się jej użyć. Tego się boję trochę.
0: Dokładnie, no nie zawaham się jej użyć. Słuchałeś nowej Georgii Smith?
2: Słuchałeś nowej Georgii Smith.
0: I co o niej myślisz? Jakie są twoje takie pierwsze przemyślenia? Bo ja na razie jestem po jednym odsłuchu. Ciężko mi wyrazić coś więcej. Więc posłucham ciebie.
2: No to ja powiem, że szczerze mówiąc, chyba miałem nadzieję na trochę bardziej jednak soulowy klimat, bo lubię Georgia Smith, oczywiście ona ma świetny wokal, jest świetną performerką i tak dalej, ale gdy będę cały czas wracał do tego kawałka z AJ Tracy, nie? Że tam, gdy ona zasunęła takim właśnie głębokim wokalem w refrenie, ale też gdy zarapowała, to było jakieś. A tutaj mam wrażenie, że to jest kolejny trochę afrohausik z Wielkiej Brytanii, co jest przyjemne, to jest spoko, tak, i ona ma nadal oczywiście świetny wokal, ale mam wrażenie, że mogłoby to być bardziej jakieś.
0: Tak, mam też poczucie, że troszeczkę jak po pierwszym odsłuchu brakowało mi czegoś takiego konkretniejszego. Nawet te single, które sobie zapisałem i które rzeczywiście mi się podobały, czy to The City, czy What's Done Is Done, mój ulubiony numer na ten moment, to cały czas miałem takie poczucie, że ona szuka w tej elektronice, ale bez sensu sięga po tą elektronikę tak daleko, bo tak naprawdę przy sobie już od początku miała swoje rozwiązanie, miała sposób na to, co zrobić, żeby jej wokal świetnie brzmiał, miała pomysły na to, jak te kompozycje rozwiązywać. Tutaj mam wrażenie, że są kombinacje, ale nie ma pomysłów.
2: No to tutaj w audycji Chłopaki z sąsiedztwa rozmawiamy o muzyce. Jak możecie usłyszeć, jesteśmy oczywiście wybitnymi znawcami, ale mamy tak. Mieliśmy już rapera, mieliśmy teraz wokalistkę, to ja proponuję jeszcze jedną wokalistkę, dlatego że mamy taki mini temacik pod tytułem dziwne zderzenia gatunkowe na festiwalach, niespodziewane. Festiwale nie muszą się zamykać w jednym gatunku. Niektórym to nie wychodzi, nawet jeśli się zamkną w jednym gatunku. Hip-hop camp pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
2: Albo nie pozdrawiamy bardziej, bo nie ma kogo. Także, bo jak wiecie, się nie odbył. No, ale
0: nikt nie przyszedł.
2: Nikt nie przyszedł, dokładnie. Jak na święto, jasną górę. Tak, ale moim takim zderzeniem w tym roku była tak zwana Viagra Larson.
0: Okay.
2: Czyli zestawienie Viagra Boys i Zary Larson na openerze. Trochę jak Barbenheimer, bo z jednej strony masz dziewczynę obwieszoną bardzo kolorowymi rzeczami, taką bimbo jednak, no celowo korzystającą z tej estetyki, różową, blondynkę, opaloną i tak dalej, która śpiewa piosenki, które świetnie śpiewa zresztą, to jest wow, to jest niesamowite, ale która jest taka właśnie słoneczna, popowa, łagodna, a potem masz chłopów wytatuowanych, z gołymi klatami, z brzuchem, którzy grają na gitarach, rzężą i w ogóle robią pompki na scenie. Co to jest, ja się pytam? Otóż to była Viagra Larson, a my posłuchamy Midnight Sun od oczywiście Zary, bo to jest hicior i moi drodzy, gdy ja to usłyszałem dwukrotnie na żywo, bo dwa razy został wykonany na koncercie. Wow, ona naprawdę wyciąga to na żywo. Posłuchajmy.

0: Чудно да е.
1: Zara Larsson, a później Viagra Boys. Takie zderzenia muzyczne to tylko i wyłącznie w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa.
2: Poczułeś to?
1: Poczułem to.
2: To było fajne zderzenie.
1: Tak.
2: To był ten, taki straszny moment, gdy patrzysz na repertuar festiwalu i myślisz, kurde, no co ja mam wybrać? I nawet nie, jest, nie możesz być zły, że to się nakłada.
1: Tak, to prawda.
2: Bo to są tak zupełnie różne rzeczy.
1: Właśnie, przypomnijmy tylko, że rozmawiamy właśnie o dziwnych zbitkach gatunkowych na festiwalu. No mi się

0: ciśnie od razu sytuacja z Off Festiwalu, gdzie na głównej scenie najpierw Artur Veroka, a chwilę później Young Lean, i już ci fani Young Leana czekali pod sceną od Artura Verokaja, no i musieli być bardzo zaskoczeni.
1: Żeby od Artura Verokaja, oni czekali od 16, od otwarcia terenu od razu ustawił się rząd drainerów pod dużą sceną Offa i oni tam siedzieli cały dzień i mieli kompletnie gdzieś to, co się dzieje na scenie. To jest niesamowite.
0: Ale no nie do końca. Jak zobaczyli tego staruszka i orkiestrę symfoniczną, to pomyśleli: o! Prawie jak Young Lean.
1: Znaczy, stał przede mną jeden gość z fryzurą na garnek i mówi: ty no, niezły wariacik. Nie? Także pozwolę sobie nie zacytować jednego słowa, którego użył. Także no tak, faktycznie zderzenia gatunkowe bywają, niektórych zaskakują. Mam nadzieję, że drainerzy poznali muzykę tym samym. Mhm. Ale był taki moment bardzo zaskakujący na Primaverze w tym roku, gdy okazało się, po różnych były przecieki, że ekipa pewnej artystki znajduje się w Barcelonie. No dobra, no ale to, że ekipa się znajduje, no kurde, no to jeszcze nic nie znaczy, prawda? No rzadko się zdarzają jakieś nagle po prostu secret gigi albo ogłoszone niespodziankowo koncerty. Ale jednak zdarzyło się. Podczas koncertu tak zwanego klasyczka gitarowego z Wielkiej Brytanii, czyli My Bloody Valentine, gdzie byłem stuprocentowo pewien, że będę tam stał, że będę blisko wręcz, no byłem chwilkę na My Bloody Valentine. Dlaczego? Bo nagle została ogłoszona Olivia Rodrigo. I gdybyś mi powiedział to zdanie kilka lat temu, to bym się postukał w głowę. A tymczasem nowy singiel Olivii Rodrigo, tam też pierwszy raz został wykonany kawałek z Robertem Smithem, ale to najnowsza premierka dosłownie teraz, z tego dnia.

0: To jest.
1: Mówiłem, gdybyś mi powiedział parę lat temu, że wyjdę z My Bloody Valentine, które właśnie wybrzmiało ze swoim jednym z największych przebojów na Olivie Rodrigo, to bym powiedział, pogrzało cię człowiek, co ty mówisz do mnie w ogóle?
0: A, wybiegło.
1: A proszę, proszę bardzo, mamy 2026 rok i oto pan Niezal idzie sobie na Gwiazdę Pop z Disneya.
0: No.
1: Niegdyś.
0: Niegdyś.
1: Niegdyś, a teraz jednak naprawdę fajną artystkę, zresztą dziewczynę, która teraz będzie organizowała na dniach festiwal 29 sierpnia w Kalifornii. Festiwal, uwaga, na którym grają wyłącznie artystki, podkreślmy, oraz z którego spora część przychodu idzie na cele charytatywne, w tym na takie bardzo progresywne dotyczące, nie wiem, planowania ciąży i tak dalej, nie? Także szczerze mówiąc, bardzo fajna akcja. Jestem... mile, może nie zaskoczony, ale po prostu cieszę się, że jak zwykle w takich sytuacjach, że ktoś fajnie wykorzystuje swoją platformę.
0: Słuchaj, no moim zdaniem też w ogóle ciekawy wątek zahaczyłeś.
1: Oho.
0: Może kiedyś byśmy zrobili audycję z artystami, którzy wybili się na Disneyu.
1: Jest ich trochę.
0: Jordan Ward, Olivia Rodriguez.
1: Rodrigo.
0: Jeszcze ta Sabrina.
1: No.
0: Kto jeszcze?
1: Znaleźlibyśmy naprawdę dużo.
0: Mnóstwo, no.
1: Z przyjemnością. Możemy tak zrobić. Możemy zrobić tak w przyszłym tygodniu nawet, jeśli chcesz.
0: No, także, zróbmy to.
1: Idealnie.
0: Mamy temat na poniedziałek.
1: Mamy
0: albo
1: temat
0: wtorek.
1: Na poniedziałek, właśnie. Czy słyszy nas Michał? Mamy
0: czy
1: temat na poniedziałek
0: albo słyszy
1: nas
0: wydawca? Mamy.
1: Doskonale. Piosenki gwiazd niegdyś Disneya, potem nie. No dobra, ale kończąc ten wątek, bo już nie będziemy go przeciągać. To jest ostatni raz, kiedy powiem o tym, że zderzenia gatunkowe są wesołe. W tym roku na ofie, skoro ty wspomniałeś Younglina i Artura Wyrokaja, to ja wspomnę inne zestawienie. Czyli Death Heaven i Nina Girachi.
0: No i co wybrać?
1: Tutaj też wracamy do MJ Daliego, który wspomniał Nina Girachi, że chciałby sobie z nią zrobić fita. No właśnie, moja koleżanka Nina, mam z nią zdjęcie.

0: określmy.
1: To może wiesz co, niech MJ Deli się do ciebie odezwie, ty tam ogarniesz tego fita.
0: Tak mu zaproponowałem, wiesz, no, ale tak czy inaczej, ona wystąpiła tuż po Death Heaven. No i tutaj trzeba powiedzieć, że to jest grupa, która... No gra metalowo bardzo mocno, black metalowo, że to nie jest muzyka przyjemna, a Latonina Girachi wręcz przeciwnie, Calvin Harris dla Zoomerów, także no, zestawienie jest ciekawe. My zagramy kawałek, który jest dosyć łagodny od Death Heaven. Zagramy The Nothing, czyli utwór z albumu Infinite Granite, który to był troszkę bardziej shoegaze'owy, ale pod koniec też jeszcze się zgłośni. Także proponuję, żebyśmy posłuchali, a tuż po tym, co ona chce zrobić z tym komputerem? Nie pytajmy, nie wnikajmy, wystarczy jej posłuchać Death Heaven u chłopaków z sąsiedztwa.

0: co ona chce zrobić z tym komputerem? Nie wnikajmy w to.
1: Nie wnikajmy. Słuchaj, to są jej prywatne sprawy. Kto z kim, co, gdzie, jak i dlaczego, to nas w ogóle nie interesuje. My jesteśmy dziennikarzami muzycznymi i my się skupiamy przede wszystkim na muzyce.
0: Ale sprawy społeczne też spoko, jesteśmy progresywni, przynajmniej my dwaj. Dobrze.
1: My przynajmniej na tyle, na ile możemy.
0: Na tyle, na ile możemy.
2: A ten znowu o rapie.
1: No muszę trochę o tym rapie, mój drogi, bo tydzień mnie nie było i tutaj hip-hop zawrzał.
0: No tak, no ale gadaliśmy bez ciebie o rapie też.
1: No słyszałem, że beze mnie o J. Dilli, no to jest po prostu chamstwo w państwie, tyle ci powiem. J. Dilla, jeden z moich ulubionych producentów hip-hopowych, a ten postanowił zrobić audycję o nim beze mnie. I to jest jeszcze z dziennikarzem z Trójki,

0: No, zdrada.
1: To jest zdrada, ta zniewaga krwi wymaga, mój drogi, no po prostu. Jeśli tak ci się podoba, to może poszukaj sobie, wiesz, kolegów w Trójce.
0: A wiesz, że kiedyś przejęzyczyłem się tutaj na antenie i powiedziałem, że w Radiowej Trójce?
1: No to jest skandal.
0: No skandal, biczowałem się za to.
1: No skandal. My mamy 20 parę lat.
0: Należę do Flagellantów.
1: No słuchaj, to jest czwórka Polskie Radio. Słuchacie czwórki. Jeśli się pomyliliście, no to teraz jest czas, żeby się przełączyć. Ale ja bym na waszym miejscu nie przełączał, bo to jest czwórka i konkurencję to my wiecie.
0: I nie pozdrawiamy Hip Hop Campu.
1: Nie pozdrawiamy Hip Hop Campu. Złamali nam serce.
0: Zwłaszcza numerowi.
1: O, to zwłaszcza.
0: Miał grać.
1: No właśnie wiem, biedny numer.
0: No i
1: numer.
0: Nie zagrał.
1: Biedny numer. Ale słuchaj, jest album wyszedł, który numerowi na pewno by się spodobał. Jest taka świetna raperka, która jest na pograniczu neo-soulu, boom-bapu, takiego abstract hip-hopu. Nazywa się Rhapsody. Mhm. I ona od wielu, wielu lat już buduje swoją karierę trochę poza mainstreamem. Dostała co-sign od Kendricka Lamara, ma świetny numer z Andersonem Paakiem, z J. Cole'em.
0: Poproszę o wyjaśnienie wyrażenia co-sign, bo wszędzie ostatnio Nuance się ekscytuje tym wyrażeniem. W co drugim poście jest co-sign. Nie widziałem go jeszcze niedawno, a teraz nagle wszyscy mówią co-sign. Co to znaczy?
1: No, zawsze jest. No, takie, powiedzmy, wsparcie, takie podbicie, takie... pomoc w byciu zauważonym przez kogoś. Czyli na przykład Rhapsody, jakby Kendrick pomógł jej trochę wpłynąć, podwyższyć jej popularność.
0: O. Aha.
1: No i Rhapsody wydała ostatnio świetny album God Gotta Afro and Gold Hoops. Słuchałem tej płyty, bardzo mi się podoba, jak dużo ciekawych rzeczy, które już wcześniej u niej słyszałem, usłyszałem na tej płycie dużo lepiej wyegzekwowane. Jest tutaj bardzo dużo takich rytualnych rzeczy, bardzo dużo tematyki, oczywiście związanej z polityką i z tożsamością czarnoskórych w Stanach, ale to wszystko jest podane w bardzo oryginalny sposób i podoba mi się, w jaką stronę Rhapsody kombinuje. Naprawdę polecam sprawdzić jej najnowszy album. No a oprócz Rhapsody, no to jeszcze singla nie ma, ale już zapowiedzieli, czyli Cordae i Anderson .Paak zapowiedzieli wspólny album. Nie mogę się doczekać, bo ich wspólne utwory R&P na przykład, albo Two Tens, albo Summer Drop, no to są bangery i tu chyba się musisz ze mną zgodzić. No.
0: Proponuję, żebyś o nich już powiedział, gdy na przykład posłuchamy ich utworu.
1: Możemy posłuchać.
0: Co ty na to?
1: A najpierw co, Rhapsody może zagramy w takim razie?
0: Oh my god!

0: Summer Drop.
1: When the summer drop.
0: Summer Drop.
2: Corday i Anderson .Paak. Mm-hmm. To jest świetny duet. Świetny. Ja lubię, jak oni są we dwóch.
3: A pamiętaj, przypomnij mi, kiedy ten kawałek wyszedł w ogóle? Bo myśmy go już grali.
2: Graliśmy, bo on wyszedł rok temu.
3: Aha.
2: Bo słuchaj, to nie jest singiel zapowiadający ich album. O, to jest singiel z płyty Corday, a oni zapowiedzieli album, ale jeszcze nie dali żadnego singla. Okay. Na razie słyszeliśmy od nich R&P z debiutu Corday, później Summer Drop i Two Tens z jego ostatniej płyty.
3: No.
2: Wszystkie te trzy utwory wyprodukował J. Cole.
3: Okay.
2: A teraz chłopaki jeszcze nie wypuścili żadnego singla, ale zapowiedzieli album Heavy is the Crown, który się ukaże 23 października.

0: czyli trochę jeszcze mamy czasu. Będzie to 11 utworów i podobno żadnych fitów. Nie będzie żadnego dodatkowego rapera, żadnego dodatkowego wokalisty, tylko Corday i Anderson .Paak śmieszkują przy mikrofonie, więc idealnie. No a cóż, przy produkcji Knife Wonder, Conductor Williams, J. Cole po raz kolejny i Hollywood Call, więc będzie naprawdę ciekawie.
1: No, miejmy nadzieję, że będzie, skoro tak mówisz.
0: Mam nadzieję, bo na razie po prostu tylko marzyło mi się, żeby oni wydali taki wspólny album, bo te trzy utwory, które do tej pory wydali, mam zapętlone, uwielbiam.
1: No dobra, a artysta, który od dekady już nie żyje, mniej więcej, a cały czas wydaje muzykę.
0: No to jest trochę smutne i wiedziałem, że tak zagadasz. No i tutaj też mam taką zagwozdkę, no bo usłyszałem najnowszy utwór Maca Millera, który powstał w okolicy 2016 przy okazji The Divine Feminine, która 2016.
1: Tak.
0: Tak.
1: Na dziesięciolecie
0: dokładnie,
1: teraz się
0: na dziesięciolecie ma się ukazać rozszerzona wersja i usłyszeliśmy single Butterfly. Nie wiem, czy już go słuchałeś, czy to będzie twój pierwszy odsłuch?
1: Wczoraj.
0: No...
1: Leciał tu.
0: Leciał tu? Mhm. O, szkoda, że mnie nie było. No w każdym razie miałem takie poczucie, że fajny utwór, ale ja rozumiem, dlaczego Mac go finalnie nie dał na tą płytę. W sensie, spoko ciekawostka dla fanów, ale to nie jest nic, co by wynosiło coś nie wiadomo jak... coś ciekawego do tego krążka. Takie miałem poczucie.
1: Ale czy musi być?
0: No nie, ale trochę nie uważasz, że to jest już trochę nie fair, jak ta spuścizna tego artysty tak bardzo wymyka się spod kontroli i wszystkie te albumy Maca Millera dostają kolejne utwory, z których on celowo trochę zrezygnował?
1: Wiesz co, trochę tak, trochę nie, bo ja się nad tym zastanawiam w sytuacji, kiedy wychodzi cały album właśnie z niepublikowanymi wcześniej utworami, ewentualnie niedokończonymi w ogóle coś, z jakiegoś powodu tego nie wrzucił, ale w sytuacji, gdy ukazuje się wersja deluxe po 10 latach, to tam zawsze trafi jakiś outtake, jakieś demo, jakaś sesja, to jest normalne. Byłbym hipokrytą, gdybym nie chwalił takich rzeczy, skoro słuchałem takich rzeczy od Nirwany. Także posłuchajmy teraz Motylki w brzuchu ja mam, gdy widzę Dilemma, a Mac Miller kiedy miał, a nie wiem, trzeba by Ariany Grande zapytać.

0: No i to jest Butterflies Maca Millera, neo-soulowo, jazz-rapowo. I tego pewnie będziemy mogli się spodziewać po dwóch pozostałych utworach, które dotrą do Divine Feminine wersji na dziesięciolecie.
1: Gra i trąbi Mac Miller. Damian Sikorski z nami. Cześć.
0: Też będzie grał i trąbił?
1: Będziesz grał i trąbił? Właśnie,
2: nie, ja będę się wsłuchiwał. Chociaż tutaj outro tego utworu bardzo mi się spodobało. Szkoda, że ta trąbka już nam gdzieś zniknęła w czeluściach tej końcówki piosenki. Ale w letnim soundtracku wracam po 3-tygodniowym urlopie z fajną gościnią, która dziś w Radiowej Czwórce opowie o swoim nowym singlu i w zasadzie o planach, o nowej płycie, o współpracy z Tako.
1: A ja chyba wiem, kto to będzie.
2: Z innymi artystami.
1: Wpuściłam ją wczoraj furtką do teren.
2: Tak.
1: Bo nie mogła sobie otworzyć drzwi.
2: Liwka. Tak. Nagraliśmy 2 dni temu rozmowę. No i dziś emisja po 21.
1: No dobrze, super. Wow. Jak się gadało?
0: Ale to będzie
2: No bardzo dobrze. No, znamy się nie od dziś i w sumie od kiedy zaczęła swoją przygodę z muzyką, to rozmawialiśmy na antenie Radiowej Czwórki, więc bacznie przyglądałem się jej poczynaniom muzycznym. No i dziś zupełnie inny etap, inny wymiar. Choć cały czas nieśmiała, jeśli chodzi o niektóre tematy. Mam nadzieję, że o tym się przekonacie. I niepewna pewnych sytuacji muzycznych, o czym również dziś będzie po 21.
1: No to pozostaje posłuchać letniego soundtracku z Damianem Sikorskim. My za to dziękujemy wam za te 2 godziny. Michał Piwowarek, Alek Zaleski oraz...
0: Dylan i Adam Smolarek.
1: To my i słyszymy się jutro ponownie o tej samej porze, czyli o 19 oczywiście. A czym kończymy? Kończymy nawet znośnym o co?
0: Właśnie tak chciałem cię zapytać, czy ci się siądzie, bo założyłem, wow. Założyłem, że ten ci się może spodobać.
1: No cóż... No to...
0: Miałem
1: to,
0: rację.
1: Wiesz, kiedyś dałbym sobie rękę uciąć i bym nie miał ręki.
0: Nie miał ręki. No,
1: dokładnie, jak mawiał poeta. Dzięki za dziś, cześć, pa pa.
0: Pa pa. When you hear the rhythm, start to move.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Wręczę ci mandacik.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja widziałem, że tak będzie. Widziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie.
4: Czwórka, to słychać.

0: Na zegarach 21, to czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: W większości kraju wieczór zapowiada się spokojnie, zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami większe, ale opadów powinno być niewiele, a temperatury po godzinie 21 zaczną stopniowo spadać, a noc przyniesie wyraźne ochłodzenie, więc jeśli wybieracie się na spacer wieczorny lub wracacie późnym wieczorem do domu, warto mieć przy sobie coś cieplejszego.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geez po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Déjà vu, Darlene Q w radiowej czwórce. Mamy prawie 5 minut po 21.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie witam i zapraszam do 23. Letni Soundtrack po 3-tygodniowym moim urlopie, więc mam czym was nakarmić muzycznie, bo sam jeszcze odkopuję się w różnych nowościach, mailach, które dostawałem przez te 3 tygodnie. Do nadrobienia nadal kilkaset, ale idzie mi dobrze, więc co odpalę jakąś nowość, to ląduje w moim katalogu i z pewnością takie perełki po 22 wam dziś będę serwował. Nie dlaczego nie w pierwszej godzinie, bo 2 dni temu spotkałem się z Liwką, by porozmawiać z nią o nowym singlu, a także nadchodzącym albumie, o trasie koncertowej jednej, drugiej, trzeciej, o współpracy z wielkimi artystami ze świata hip-hopu, jak chociażby z PZ-em czy Taco Hemingwayem. No ale przede wszystkim ukazał się jej najnowszy singiel zatytułowany Poza Tobą Nic. Myślę, że ogromna presja na niej ciążyła. 2 lata temu ukazał się jej debiutancki album, później znakomite współpracy. No i co dalej? No właśnie, kolejny album. Więc o nim z pewnością przede wszystkim rozmawialiśmy, choć polecam wam tę rozmowę, bo Liwka mówiła dużo takich rzeczach, które myślę, że no ja bym się nie spodziewał, że boryka się z pewnymi jeszcze może problemami, ale może też dużo takich niepewności jest u niej, mimo że pozycja jako artystki jest już naprawdę bardzo wysoka. Więc już za moment rozmowa z Liwką, a tymczasem Almost Monday i Super Prince w radiowej czwórce to jedna z nowości, a później Fukaj z Liwką, chcę więcej.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Audycja Letni Soundtrack w radiowej czwórce jest z nami wcześniej zapowiadana gościni. Liwka, dzień dobry, dobry wieczór w sumie, bo tu minęła 21.
1: Cześć. Dobry wieczór wtedy.
0: Jak twoje wakacje?
1: Co takiego?
0: Co takiego, właśnie, wakacje, bo wakacje chyba głównie nam kojarzą się z dzieciństwem, ze szkołą podstawową, wtedy gdy chodzimy do szkoły i wybija czerwiec i wtedy zaczynają się wakacje, a będąc muzykiem, to już nie ma wakacji?
1: No są, ale nie w tym okresie wakacyjnym.
0: Czyli letnim. Kiedy? W październiku? Jak będzie u ciebie?
1: Bliżej. Mam nadzieję, że niedługo. Końcówka września, początek października może.
0: Ale tęsknisz za tym czasem właśnie, gdy było się młodszym i mogło się trochę pobiegać po drzewach, nie wiem, jechać do dziadków na działkę. Jak wspominasz swoje wakacje? Takie najfajniejsze. Takie the best of.
1: To pewnie jak jeździłam z siostrą... Boże, ja we Włoszech byłam jakieś 4 razy, bo przyjaciele mojej mamy, naszej mamy, jak już mówię o siostrze, mamy to samo, mieszkali we Włoszech w takiej miejscowości Anguillara, więc po prostu mogłyśmy u nich spać. Chyba to wspominam najlepiej. Też nie było mamy, która mówiła, że trzeba wrócić, zanim się ciemno zrobi.
0: Okej. Okay. No. A teraz mamy wakacje, sporo koncertujesz i też serwujesz nowy singiel, o którym dziś porozmawiamy i posłuchamy.
1: Owszem, serwuję.
0: Serwujesz.
1: Smacznego.
0: Posłuchamy również koncertówki sobie dziś w radiowej czwórce. Poza tobą nic. I często, gdy ukazuje się nowy singiel, mówi się, że to jest nowe otwarcie, ale w twoim przypadku to faktycznie jest takie świadectwo nowego otwarcia, prawda? Mhm. Co takiego się wydarzyło, że właśnie teraz z tym singlem wychodząc twierdzisz, że to jest nowe otwarcie?
1: Co się w sumie nie wydarzyło do tej pory.
0: Okej.
1: Wydarzyło się dużo. Znaczy, jeżeli chodzi o kierunek muzyczny, to ja miałam dylemat pomiędzy jakimś takim alternatywnym rockiem a elektroniką. I tak padło na tę elektronikę. Ale nie wykluczam też, praca nad płytą trwa, więc nie wykluczam innych brzmień.
0: No ja pamiętam, że przy jednym z naszych spotkań powiedziałeś, że ty lubisz gitarowe brzmienie. Że w ogóle lubisz gitarę.
1: Tak, ale lubię też inne instrumenty.
0: No i super. I w ogóle w tym nowym singlu słychać, że idealnie się odnajdujesz. I w ogóle słyszę inną Liwkę niż wtedy, gdy kilka lat temu spotkaliśmy się przy okazji twojego debiutu. Nie jesteś już Liwką z papieru.
1: W pewnym sensie jestem, ale...
0: Wewnętrznie może.
1: A, wewnętrznie? Myślę, że teraz gdybym miała powiedzieć, co lubię, to o wiele łatwiej by mi było teraz niż te kilka lat temu, no. Ale nawet ja jak słucham tej płyty, to mam wrażenie, że miałam strasznie jakiś taki grzeczny głos.
0: No ale wiesz, to byłyby twoje początki, no też dopiero zakładałaś tę zbroję, wchodząc w branżę muzyczną i wiesz, dowiadywałaś się, jak ona wygląda i z pewnością przez te 2 lata już po premierze to wiele się zmieniło. Ty na pewno jako nie tylko Liwka, ale po prostu jako osoba zmieniłaś się bardzo.
1: Nieuchronnie.
0: Inaczej wygląda życie muzyczne, to które widzimy na Instagramie, na scenie, gdy się koncertuje, a inaczej jest ta wewnętrzna praca nad tym sukcesem, no to, bo to nie bierze się znikąd. Trzeba sobie naprawdę wypracować, żeby znaleźć się w pewnym miejscu.
1: Ja mam takie słabe mniemanie o sobie, że serio wierzę w to, że to jest dzieło przypadku.
0: Okej. Okay. No. Ale że tylko?
1: Nie. Że mam farta, no.
0: Farta to z pewnością ma, ale też ogromny talent. Liwka dziś w radiowej czwórce. 2 dni temu spotkaliśmy się, by porozmawiać o najnowszym singlu i nie tylko, ale teraz ten najnowszy singiel zatytułowany Poza tobą nic.

0: Świetne połączenie dobrego popowego refrenu z hip-hopowym, wręcz takim rasowym, rapowym i zwrotkami. Liwka w radiowej czwórce. Dwa dni temu spotkaliśmy się, by nagrać rozmowę o jej najnowszym singlu, ale nie tylko, o różnych współpracach i znakomitych koncertach. Wiesz, w jakim jesteś ty bardzo komfortowym miejscu i sytuacji, że ty tak naprawdę... ja też. Ty tak naprawdę wiesz, co za moment się wydarzy, bo pewnie znasz już te piosenki, które będą singlowane, jaki będzie album. Masz jakiś tam zarys, ale my wiemy mniej, prawda? I dostajemy twój nowy singiel zatytułowany Poza Tobą Nic. Wiemy, że to jest twoje nowe otwarcie i... No i cały czas mamy taki w głowie znak zapytania, ale co więcej, co jeszcze? Skoro też opowiadasz nam, że też składasz się z przypadków i w sumie...
1: I pytań. To niezmiennie, no.
0: I może trochę gitarowo, a też bębny cię kręcą, to wiesz, zostawiasz nam taki znak zapytania, wow, co tam się jeszcze może wydarzyć, no, prawda?
1: Wyobraź sobie, jak super jest ze mną pracować.
0: Wyobrażam.
1: No. Okej. Na bank.
0: A jesteś szalona w studiu, czy spokojna?
1: Zależy.
0: Zdecydowana, czy niezdecydowana?
1: Oj, no, a po moich odpowiedziach, jak sądzisz? No, jak ciągle mówię, zależy. No. Zadaj mi jakiekolwiek pytanie, gdzie odpowiedź jest tak lub nie.
0: To ile miesięcy trwało nagranie Poza Tobą Nic od czasu twojego debiutu? No dobra, ale z tym nowym singlem to było tak, że długo się nie zastanawiałaś, bo no, na pewno już miałaś gotowy, był po miksie, po masteringu i po prostu wypuszczam, żeby już zeszło ze mnie to trochę ta presja i ciśnienie.
1: Trochę
0: i,
1: tak, ale
0: i ten pot, który ci po plecach pewnie spływa.
1: Ja w ogóle się mega dużo pocę, więc to nieustannie, nie wiem, jestem wodnikiem, nie wiedziałam, że to się...
0: Osoby wrażliwe tak mają.
1: A, naprawdę?
0: Mhm.
1: Jezu, czyli jak oczy nie płaczą, to ciało płacze.
0: Dokładnie.
1: Jak zaczęliśmy robić ten numer, to już na pierwszej sesji

0: powstał refren, że refren był od razu i od razu wiedziałam, o czym to jest.
1: Był dobrym punktem wyjścia, tak?
0: Mhm. I wszyscy od razu mieli takie poczucie, że tak, to jest to. To właśnie będzie...
1: To zażerę.
0: Tak. Mhm. Ja mam tak, no dobra, jasne, jasne. Tylko czekajcie, dajcie mi zwrotki napisać. Dajcie mi. No i tak mi dali czasu dużo. I to był pierwszy numer taki mój, do którego notatki zrobiłam nawet. Też przełamanie się w ogóle do tego, żeby napisać coś, gdzie rapuję, to też wymagało dużo.
1: No i właśnie, nagrałaś ten utwór po nagraniach z Tako, czy przed?
0: Tak, tak, tak, po. Aha.
1: Czyli poczułaś się
0: mocniejsza? W trakcie trasy w ogóle.
1: Okej, okay. Poczułaś się mocniejsza w rapowaniu?
0: Aha, no tak, totalnie tak, totalnie tak, zwłaszcza na koncertach. No, ale jednak...
1: Najlepsza szkoła, prawda?
0: No, nie, no strasznie tęsknię za tą trasą w ogóle.
1: Ćwiczyłaś oddechy wcześniej, na jednej minucie? Próbowałaś wypowiedzieć na jednym oddechu w trakcie minuty, żeby wypowiedzieć jak najwięcej słów?
0: Chyba nawet tego nie robiłam. Mhm. Boże, jestem taka nieprofesjonalna.
1: Ale na pewno czujesz się mocniejsza po tej trasie, nie?
0: Tak, ale wiesz, no jednak jest różnica między tym, jak masz już coś, co jest już napisane przez kogoś, kto wie dokładnie, co robi i jest wybitny, a jednak jak ty coś piszesz sam i czujesz rytm, czujesz grów, możesz się tym bawić, ale jednak no też z tą super pewnością siebie, którą ja mam po prostu wpisaną w genach, było dużo, dużo zmartwień o to też, czy ja mogę, czy to jest odpowiednie, czy to nie jest przypał, czy ja mam w ogóle street credit do tego, żeby...
1: Czyli wejście do świata rapu nie było dla ciebie naturalnym krokiem? Już mówię o twojej salowej.
0: Absolutnie nie. No, mimo że bardzo chciałam. Ja chcę być jednym z was, chłopaki, no. Proszę. Zbijcie ze mną pionę.
1: Na jednej scenie występowałaś i z PZ-em i z Tako.
0: Mhm.
1: Czyli jakbyś dostała taki, no, konkret bilet.
0: Trochę tak. No, ale ja tak mam, że się nie poczuwam.
1: No to skoro Tako Hemingway został wywołany do tablicy, to Oliwka, Tako, utwór bez stresu.
2: Ojciec przestrzegał mnie zawsze. Czym się trzymała z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają. Jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosy.

0: czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to trzy szlugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Bez stresu, tego Hemingwaya, także Oliwka z albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Oliwka dziś jest gościnią letniego soundtracku. Rozmawiamy o nadchodzącym albumie, o trasach koncertowych, a także współpracy z raperami.
1: Letni soundtrack.
0: Czujesz się lepiej po tym, jak już się ukazał ten singiel, dostałaś pierwsze komentarze, udzieliłaś pierwszych wywiadów, jakiś czas minął.
2: Tak, tylko właśnie pytanie...
0: Możesz wyjść z kolejnym drugim rapowym utworem.
2: No właśnie, to jest ekstra. Posłuchałam co nieco, jakie ludzie mają opinie. Zamierzam wziąć to pod uwagę.
0: A czy rap dał ci coś innego, czego nie dostałaś przy albumie Z papieru, tobie jako artystce?
2: No, tak.
0: Więcej
2: zawsze naturalny
0: słów też,
2: tak, nie? No, totalnie tak. Zawsze naturalnym sposobem komunikacji dla mnie było mieszanie angielskiego z polskim i teraz czuję, że jest przestrzeń na to. Wiadomo, że no, nie chcę tego nadużywać, ale w sumie czemu nie też. No właśnie chodzi o to, że to jest, czuję, że mniej ograniczeń mam.
0: Ja myślę, że odkryłaś też w sobie cechy muzyczne, właśnie odkryłaś cechy muzyczne, których wcześniej nie znałaś.
2: Mhm.
0: Prawda?
2: No, tak. Bawienie się groove'em, Jezu, jak to jest super. No, a w popie zrób to? No, tak niekoniecznie.
0: Poza tobą nic, to jest takie połączenie trochę, bo refren możemy wrzucić do szufladki popowej, dobrego rasowego popu. Na zwrotkach sprawdzasz się i też spełniasz się jako inna artystka, też ta bardziej rapowa.
2: Mhm. Wiem, że ludzie też tego oczekiwali trochę, bo też... No,
0: i znowu presja.
2: No, co mogę powiedzieć?
0: No, ale domyślam się, że nie wchodziłeś do studia, miałeś wydrukowane, co ci ludzie piszą, żeby według ich recepty napisać nowe piosenki.
2: Znaczy, na pewno w jakimś stopniu robię to dla siebie, bo to byłoby mega głupie, gdybym powiedziała, że nie. Bo ja mam jakieś potrzeby, które spełniam. W ogóle wybranie tego zawodu wynika z jakichś deficytów. Tej muzy nie tworzę tylko dla siebie. To nie ja tego słucham finalnie, nie?
0: Teraz sobie pomyślałem, jaka kolejna presja może być, bo...
2: O, pewności... dobra.
0: Single singlami, no ale no, gdzie muzyka najlepiej się sprawdza? No, na koncertach, spotkaniu z publicznością.
2: Ciężko mi sobie nie wyobrażać, zwłaszcza już po tym ogromnym doświadczeniu koncertowym, jakie mam, bo już zagrałam tyle koncertów i festiwali. Nie, no myślę, że wystarczająco dużo, żeby po prostu mieć to z tyłu głowy, nawet jak jestem w momencie, w którym coś tworzę, no myśleć też o tym, jak to wybrzmi na koncercie. Więc jestem mega ciekawa tego, gdzie zawędruje głowa i gdzie jest przystanek w ogóle, czy przystanek istnieje tam, nie wiem, jeszcze. Ale gdzie zatrzymam się z tym, jak mogłoby to w ogóle brzmieć koncertowo. No ale właśnie też nie mogę się doczekać tego, żeby w końcu przestać grać ten materiał z tamtej płyty i przeplatać go z tymi nowymi rzeczami i z tymi nowymi brzmieniami, tylko żeby to bardziej jakoś, żeby to było bardziej spójne.
0: Ja mam nadzieję, że poczujesz to na scenie, czego bardzo ci życzę i myślę, że tak się stanie, bo tak

sobie to wyobrażam, że gdy wchodziłaś na każdy koncert z taką, mogłaś się poczuć, mówiąc sobie, wow, jestem częścią tego świata. I że gdy wejdziesz na swoje koncerty, czy to będzie mała, czy duża scena, to nie jest istotne. Wielkość, rozmiar sceny nie jest adekwatny do tego, jakim artystą się czujesz. I powiesz, prawda, też, wow, jestem częścią tego świata muzycznego. Myślę, że to jest najważniejsze dla artysty. I tych koncertów nie mogę się doczekać, ale niespodziankę Liwka nam zrobiła na początku sierpnia, bo ukazała się live epka z trzema utworami. Zapis wersji na żywo pochodzący z jej debiutanckiego albumu Z papieru. Nagranie zostało zarejestrowane podczas Orange Warsaw Festiwalu. Origami wersji koncertowej. Liwka w czwórce.

0: Tak jest, brawa się należą. Wersja koncertowa Origami, utwór, który pochodzi z krążka z papieru debiutanckiego albumu Oliwki, z którą dwa dni temu rozmawiałem o jej nadchodzącym albumie, a także licznych współpracach.
1: Letni soundtrack.
0: Powiedz mi, czy po tych wszystkich współpracach łatwiej jest ci powiedzieć nie rzeczom, które ci nie pasują?
2: Tak, ale to też jest kwestia tego, że wiesz, zmieniłam terapię, biorę leki, to też bardzo dużo zmieniło.
0: Nie, to na pewno cię też zbudowało w jakimś stopniu.
2: Zakończenie relacji, wiesz, jest dużo, dużo rzeczy w ogóle się działo, to był bardzo intensywny czas.
0: I łatwiej o tych rzeczach powiedzieć w piosenkach?
2: No, pewne rzeczy na pewno.
0: Czyli nowy album możemy się spodziewać, że trochę będzie taką pocztówką twojego życia?
2: Staram się, żeby tak było, tylko żeby to... Wiesz, ja ten chaos stąd, muszę to jakoś uporządkować.
0: No, ale trzymajmy się tego, że to jest chaos pełen idei.
2: Totalnie jest, tylko póki co nie idzie to no, za dużo. Super, tak mówię, bardzo zrozumiałe to jest. No właśnie i mam nadzieję, że płyta taka nie będzie. Że
0: ale
2: będzie
0: dzisiaj
2: albo może...
0: A ty dzisiaj sobie myślisz, nie chcę być Liwką z papieru? Czy to jest inne myślenie?

0: chciałabym powiedzieć po prostu jeszcze więcej, bo ta papierowa era była bardzo metaforyczna mimo wszystko. Patrząc na te, w zasadzie to słuchając, takich piosenek, albo grając je na koncertach, mam takie poczucie, że kurde, mogłam to zrobić lepiej, mogłam to napisać lepiej, mogłam to powiedzieć lepiej, że gdzieś no, mniej, gdzieś
1: nie,
0: więcej.
1: Nie zmienisz już.
0: No właśnie.
1: Dlatego nagrywa się kolejne płyty.
0: Tak. Po prostu każda moja kolejna płyta to będzie jakaś edytowana wersja wszystkiego, co już było.
1: Wyobraź
0: aż
1: sobie,
0: dojdę do perfekcji.
1: To
0: nigdy
1: sobie,
0: się nie wydarzy.
1: Będziesz nagrywała 10. album i posłuchasz
0: Jezus.
1: Z papieru.
0: Kiedy to będzie w ogóle? I o czym?
1: No, nie wiem.
0: O tym samym, tylko że napisane w inny
1: i
0: sposób.
1: I będziesz miała cały czas taką presję czasu, to będziesz musiała tłuc album za albumem. Oby nie, tego ci nie życzę. Życzę ci takich sukcesów, ale nie życzę ci takiej presji czasu, bo
0: też dużo tej presji wywieram sama na sobie.
1: Jak tam z Maurycym się pracuje?
0: Dobrze, bardzo dobrze. Jezu, to jest człowiek, który chyba
1: Maurycy
0: nigdy nie ma złego dnia.
1: Dopowiem, Maurycy Żółtański, to z nim. Ale głównie z nim pracujesz, czy sobie żonglujesz producentami?
0: Próbuję różnie, bo...
1: Ale z nim dobrze.
0: Tak. Tak, bardzo dobrze.
1: No, okiełznał cię.
0: Totalnie tak, totalnie tak. No nie, no jak on tam odpłynął w ogóle z tym kawałkiem, ja tam wiesz,
1: no
0: myślę,
1: poszedł,
0: zwrotka,
1: no.
0: Bo już refren już wiem, referent wbity. Myślę, jaka zwrotka, a ten leci, stary odleciał po prostu. Tutaj se klika, tu se klika, tu coś tam. Jezu, no nie no, on jest naprawdę super.
1: Dajesz chłopakowi pograć.
0: Aha, totalnie tak, totalnie tak. A on jeszcze, no nie wiem, no uwielbiam tego człowieka, naprawdę. Nie ma po prostu złej kości w sobie. Serio. Chyba nigdy nie usłyszałam, żeby powiedział coś niemiłego na czyjś temat.
1: No najważniejsze jest to, że ta praca nie daje tylko tobie satysfakcji, no bo ty się ostatecznie podpisujesz pod tym jako Oliwka, ale producent muzyczny jest no, takim fundamentem każdej piosenki, jest niezwykle ważny i jak jemu to jeszcze daje satysfakcja, nie podchodzi do tego, że dobra, jest job.
0: No,
1: na koncie
0: właśnie,
1: się zgadza.
0: Stwórzmy coś razem.
1: Tylko stwórzmy, no właśnie. Wszystko dla dobra piosenki, prawda?
0: Totalnie tak. W ogóle no, w takim moim idealnym scenariuszu to bym zebrała kilku producentów i tak grupowo stworzyła całą płytę. Też żeby zamknąć to jednak w takich spójnych brzmieniach, ale też żebyśmy wymieniali się pomysłami, swoją wrażliwością, żeby to gdzieś się zderzało ze sobą.
1: No z Maurycem Żółtańskim ewidentnie słychać i czuć, że dobrze Liwce się pracuje, ale też z Jonatanem dobrze jej się pracowało. Przykładem jest utwór nagrany również z PZ-em. Liwka, PZ, Jonatan. Obejmuje noce.

0: również trafiła do stałej rotacji radiowej czwórki. A jakże, naprawdę bardzo, bardzo dobra piosenka i Liwka ze swoją wrażliwością idealnie wstrzeliła się w ten znakomity aranż i muzycznie. No, super. O różnych współpracach, o nowej płycie, o koncertach z Liwką rozmawiałem. Spotkaliśmy się 2 dni temu, by specjalnie dla radiowej czwórki nagrać wywiad.
1: Letni soundtrack.
0: Na koniec naszego spotkania jeszcze jedno pytanie. O. Masz dziś taką większą potrzebę udowadniania czegoś sobie czy innym?
2: Nie wiem, gdzie zaczyna się, gdzie kończy się jedno i zaczyna drugie, tak szczerze. Kurde, to też jest tak, że wiadomo, że czuję, że muszę coś udowodnić innym. No to jest po prostu kontekst tego, co się działo do tej pory i z kim robiłam i co robiłam. Ale finalnie, jeżeli chodzi o otworzenie samo, nie wiem, może to jakoś źle zabrzmi, ale największym autorytetem dla mnie jestem ja sama. W sensie, dlatego też współpraca ze mną, jeżeli chodzi o tekst czy coś, masakra. Masakra, bo mi się, ja po prostu, ja muszę to powiedzieć, ja muszę to napisać. No i to nie jest tak, że też, że ja jestem totalnie zamknięta na to. No ale w przypadku tej piosenki nie wyszła współpraca z tekstem. Mimo, że tam naprawdę pojawiały się super pomysły. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Ja po prostu w pewnym momencie idę i robię to sama. To jest dużo też takiego udowadniania sobie, że potrafię, bo bardzo przez ten czas zwątpiłam w to, że w ogóle jeszcze to mam. Wiesz, im bardziej coś odwlekasz, oddalasz w czasie, to tym więcej zwątpień się pojawia. Przecież wychodząc tam na te sceny przy Filipie, czułam się trochę jak oszust. Że dlaczego ja jestem w tym miejscu? Dlaczego ci ludzie tak się cieszą na mój widok? Dlaczego ja dostaję takie brawa? Że to jest totalnie, jestem chodzącym złudzeniem, bo nie stworzyłam do tej pory tak naprawdę nic, co byłoby warte tego. Co byłoby świadectwem tego, że ja tam stoję i to jest uzasadnione, że z taką reakcją się spotykam.
0: No mam nadzieję, że dzisiaj trochę inaczej na to patrzysz, że jednak...
2: Trochę.
0: No to zawsze coś, no. No jesteś turbozdolna, Liwka, no. Znam cię nie od dziś i pamiętam, gdy przyszłaś do mnie do porannej audycji ze swoją pierwszą płytą i wcześniej ze singlami, jak ten proces się zmieniał. To ty o to zadbałaś, a nie ktoś inny. I zawsze będę czekał na kolejne spotkanie, by móc się jeszcze tutaj przemaglować z innych treści.
2: Dziękuję bardzo.
0: W takim razie co? Do zobaczenia pewnie jesienią, tak? Teraz jeszcze koncerty, kolejny singiel.
2: Tak. Już niewiele w sumie tych koncertów chyba zostało teraz.
0: No to ja czekam na te, żeby wiesz, porozmawiać o twoich.
2: Klawa Torun i Grey September.
0: Bo pewnie z nowym albumem też jakaś dedykowana trasa będzie o czym.
2: Coś takiego być może, no, być może.
0: Gościnki będą na twoim albumie? Możesz mi powiedzieć,
2: zobaczymy,
0: ja nikomu nie powiem. Nie patrz tam.
2: Zobaczymy, pogadamy, wiesz, spotkamy się już jak ten...
0: Niebawem.
2: Tak. I porozmawiamy o tym wtedy.
0: Dobrze.
2: I tego ten.
0: Ja mimo wszystko życzę ci jeszcze fajnej końcówki wakacji, że znajdziesz trochę dzieciaka w sobie.
2: O Jezu, totalnie znalazłam, grałam w Movistar Planet teraz.
0: Co takiego?
2: Movistar Planet.
0: Daj spokój, ja nie miałem normalnego dzieciństwa. Na skrzypcach kazali mi grać.
2: O, Jesus.
0: Liwka była gościnią czwórki w letnim soundtracku. Mówię, do zobaczenia. Dzięki ci wielkie.
2: Byłam. Dziękuję bardzo, Damian.

Aż tam się smażyło pod spodem. Garstki i Liwka w radiowej czwórce. Liwka dziś opowiadała nam o nadchodzącym albumie, o trasach koncertowych i współpracach z innymi artystami. I muszę wam powiedzieć, że mam trochę déjà vu, bo gdy gościłem artystkę ponad już 2 lata temu w poranku czwórki, gdy zadebiutowała swoją płytą z papieru, to też tak skomentowałem tę kompozycję, że tam smaży się pod spodem i jest bardzo dobrze wyprodukowana ta piosenka. To w sumie zaszczyt śledzić artystę od początku, gdy stawia pierwsze kroki na polskiej scenie muzycznej, a później staje się jedną z najważniejszych artystek na pewno 2026 roku. Teraz będzie Filit, później Daria Zawiałow, a ja wracam do was po 22 z kolejnymi nowościami.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: czystości. Pięknie się bałagani. Taka jest prawda. Drajska, ale także Błażej Król, pleuszowe kagańce. Ta kompozycja doprowadziła nas do godziny 22.
1: Pogoda.
0: Pogoda jest piękna i z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Jeszcze trochę wakacyjnego wajbu z pewnością dostaniemy od słoneczka w najbliższych dniach. W tej chwili zachmurzenie jest umiarkowane, bez opadów. Temperatury od 16 do 22 stopni w całej Polsce, a wieczór tak z godziny na godzinę będzie trochę chłodniejszy, więc jeśli wybieracie się na spacer, to warto zabrać coś ze sobą cieplejszego.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych,
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy,
2: wyjdziemy na spacer z psem
3: i udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.

0: czwórka. To słychać.
1: Słuchasz czwórki.

0: Sunshine Jungle w radiowej czwórce, tytułowa kompozycja, najnowszy album jest już na rynku, a w listopadzie formacja przyleci do Łodzi, by zagrać swój koncert. 5 minut po 22.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej sobie jeszcze przez najbliższą godzinę, no taką niecałą godzinę, przez 55 minut na pewno i dużo dobrej muzyki, nowości, sporo tych nowości naprawdę zebrało się na światowej w sumie scenie muzycznej, choć lato jest takim czasem, gdy mniej tych piosenek wychodzi. Artyści, nie wiem dlaczego, boją się latem wydawać utwory, wszyscy rzucają się na jesień, wtedy wychodzi tego tak dużo, że trudno naprawdę zaprezentować wszystko w radiu, a lato jest też dobrym czasem, by przeprowadzać rozmowy. Ja wiem, że jesteśmy na urlopach, że jest nas trochę mniej, ale znajdzie się czas dla każdego artysty, by zaprezentować na antenie. I tych wakacyjnych piosenek trochę brakuje? Zdecydowanie. Łos Łozowski przyczynił się do tego, że końcówka lata jest dużo fajniejsza, dużo cieplejsza. Zresztą to taki nasz polski Justin Timberlake. On naprawdę ma coś takiego amerykańskiego w sobie, a przykładem jest najnowszy utwór zatytułowany The Cool.

Mówię, że będę serwował nowości z Zabaum i Bartek Leśniak w radiowej czwórce na 13 minut po 22 w letnim soundtracku z utworem Ponytail. Bardzo ciekawy, alternatywny, no i nieco taki klimat trochę bajkowy. No, jest to utwór, który z pewnością idealnie pasuje do Zuzy Baum, która sprawdza się i w muzyce R&B, w soulowej, ale również w hip-hopie. Dziewczyna, która ma ogromną wiedzę w ogóle na temat muzyki i potrafi każdą piosenkę rozpisać w dźwiękach i opowiedzieć o niej coś bardzo ciekawego. Zresztą Zuzę Baum gościłem w radiowej czwórce z jej solowym projektem, jak i zespołem. No i cały czas ta dziewczyna zaskakuje kolejnymi kompozycjami, które pokazuje światu, a brzmi bardzo, bardzo światowo. To kolejna nowość. Utwór Fine od Sleepy Hollow, a także Kelly Rich. Utwór, który jest zdecydowanie mroczniejszy, bardziej uliczny. No, nowojorski klimat. Bad bitch tryna better my days. I just know about face, I don't remember her name. Smoke up, we get higher than planes. Got a man, she be hot in her face. When you bored, you could come my way. I don't know if I trust you to come my place. Went to sleep to the sound of the rain. Babe, I'm sorry, I'm stuck in my ways. Okay, make champagne for my

Takie duety to skarb. Sara, czyli Sara Jaroszek i BRK, Tracę zimną krew. W radiowej czwórce w letnim soundtracku, idealnie na końcówkę lata. W sumie pierwszy duet w tegorocznych premierach od artystki, bo Sara była inicjatorką tej kompozycji i mam nadzieję, że to jest właśnie piosenka, która znajdzie się na jej kolejnym albumie. Po refleksyjnym Spieszę się powoli, pełnej emocji miłości, a także energetycznym Najlepiej Sara zadbała o to, żeby zaserwować kolejną muzyczną opowieść, nowy singiel o historii, o próbie porozumienia, utracie cierpliwości, a także o wielkim uczuciu, które nadal istnieje mimo narastającego dystansu między dwojgiem bliskich sobie ludzi. Teraz będzie Zofia. Zofia, która ponad rok temu przyjechała do radiowej czwórki, jeszcze jak prowadziłem audycję Soulful Vibes. Miała wtedy jeden singiel, był tak zachwycający, był tak soulowy, brzmiał tak niewiarygodnie niepolsko, no bo soulu mamy mało w Polsce. Zachwyciła mnie ta artystka i gdy wróciłem z urlopu i zobaczyłem na skrzynce mailowej nowość od Zofii, w ciemno pobierałem, nie myliłem się. Over to jest kolejna dobra kompozycja od tej artystki z Trójmiasta.

Utwór, który ma zapach wakacji, Mirafori, Artur Rojek, kolejny singiel zapowiadający nadchodzące wydawnictwo artysty. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I to nie jest moje przejęzyczenie. Premiera albumu 18 września, ten intrygujący tytuł płyty nie jest przypadkowy, to słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura Rojka, które bardzo go poruszyły. Zostały, będą tytułową płytą, ale też artysta postanowił je sobie wytatuować na ciele. Fida z kolejną nowością, też taka bardzo wakacyjna piosenka, która ma w sobie taką nutę nostalgii, Kafejka na Ochocie.

było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Gdy zostawiłem tobie kwiat na ławce, tej samej, na której mieliśmy się tam spotkać,

tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć.

To było nic od Marceli. No naprawdę znakomita kompozycja, która świetnie się rozwinęła. Na początku bardzo oszczędnie, a później, gdy wkroczył ten transowy beat, super, bardzo dobry utwór, który zapowiada album 4K, bo to już za moment premiera, dokładnie za dwa dni, 28 sierpnia. Mnóstwo emocji, szczerego rapu w wykonaniu Marcela, też taka ironia, stwierdzenie w refrenie: to było nic, idealne, oddające ból wynikający z około miłosnych różnych rozterek. Tak jak w albumie Mini DV, również wraca do trójmiejskich miejscówek, do różnych barów, kawiarni, które znacząco odgrywają dużą rolę. Dobry numer i 28 sierpnia już mamy premierę albumu 4K Boto. No to teraz dzieciak od Rubensa z jego albumu, który powstał w zasadzie w domu, został nagrany w domu, wszystkie instrumenty, cała produkcja, mix, master, wszystko to, co usłyszymy w tej kompozycji, jak w innych, została zarejestrowana przez samego autora. Rubens, Dzieciak.

Niebezpiecznie blisko, Ewa Koc w radiowej czwórce w letnim soundtracku. Formacja złożona ze znakomitych muzyków. Błażej Król, Dawid Tyszkowski, Kamil Pater, Kuba Staruszkiewicz i Wawrzyniec Topa. Od początku udowadniają, że ten wspólny projekt jest czymś więcej niż spotkanie uznanych osobowości polskiej alternatywy, bo zespół, który narodził się spontanicznie podczas wspólnej pracy w Kocewce, czyli prawie w moich rodzinnych stronach, niedaleko Inowrocławia, bliżej w stronę Nakła, na wsi, w domku, gdzie chyba Kuba Staruszkiewicz ma swoje studio, po prostu taki wyjazdowy domek. Tam zaczęli tworzyć, a w sumie sprawa była taka, że Dawid Tyszkowski nagrywał tam swoją płytę, a Błażej Król przyjechał w odwiedziny zjeść z chłopakami pizzę i powstał zespół. Nagrali kompozycje i w sumie od razu ruszyli z koncertami. Ogromny przywilej tego, że jest dwóch bardzo znanych wokalistów, jak Błażej Król i Dawid Tyszkowski, bo zagrali na największych festiwalach w Polsce jeszcze przed ukazaniem się debiutanckiej płyty i w zasadzie po pierwszym singlu. Ale ich koncerty są bardzo dobre, udowodnili to chociażby na Next Festie w Poznaniu, wypełnili salę wielką w CK Zamku Pobrzegi. No i muzyka gitarowa żyje i ma się dobrze, coraz lepiej powraca, z czego ja się bardzo cieszę. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Soundtrack, letni soundtrack dobiega końca. Jeszcze będzie formacja Q, a w zasadzie artysta Drive Me on the Wall. I słyszymy się już za tydzień o tej samej porze. Będzie ciekawy artysta. Na razie nie będę zdradzał kto. I dużo dobrej polskiej i zagranicznej muzyki. Damian Sikorski, trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
7: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Yeah, yeah, yeah.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać. To
2: słychać. Lasko, masz tapetę w starym stylu. Lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu. Lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu. Lasko, myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho. No i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł? Pomyśl chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie. Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij polub.

wtedy, kiedy ja naiwny wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w

przyszły do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May Agile były view, typ skor poniesie. Najlepsza

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.

0: Przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: 10. If it be with me, then it be 10-10, like.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Co tam u mnie? Nie powiem ci nic, bywa różnie. Pogadamy później. Co tam u mnie?

Ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

dookoła świat, ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy w 29 godzinę w studiu. Sprawdź, ty grasz rap, ty grasz. Łożysz M jak miłość, ja go gram jak 1000 na kilo.
4: Rynal, proszę się przebierać.